Wiatrakiem, cichutko jakby siał ktoś makiem. Tam ciebie czekam aż z daleka, przez opuszczony przyjdziesz sad. Przywiodą ciebie kolejny.

0: Witam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Joanna Kurowska.
1: Zanim zdechnie w oceanie, strud ropą śledź ostatni, a ostatniej trawy ścigło przykryje pył.
2: Zanim w leśniczówce pranie, gigantyczny motel stanie, zanim ciszę leśną zmąci jazgot pił.
1: Zanim zniknie pod betonem osiedlowych skwerków reszta, w piwnicy odda ducha szara mysz.
2: Zanim wszystko, co zielone, co w pachnącej trawie mieszka, na podeszwach rozniesie.

już stać. Ale z ciebie Boguś brak. Rusz się, bo tam w sklepie są cytryny. Przy okazji kwiaty kup. 5 lat temu był nasz ślub.

kupiłem bukiet róż. Chcę do żony wracać już. Nagle widzę, w sklepie są cytryny. Pół godziny człowiek stał, obok ona Bóg tak

się. Miłość trwała 10 dni, potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król.

0: czy blisko, lecz w końcu przecież trzeba będzie je postawić, bo chleba dosyć, lecz rośnie popyt na igrzyska.
1: Autopromocja.
2: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
3: Gdy już mnie znuży śródmieścia gwar.
1: Autopromocja. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry w poniedziałek, dzień dobry latem. Zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
4: Niespokojnej pogody nie koniec. Wciąż obowiązują ostrzeżenia przed silnymi burzami. Zasłabnięcie w trakcie policyjnej interwencji i śmierci w szpitalu. Coraz bliżej nowe zasady dotyczące przesyłek spoza Unii Europejskiej.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
1: Michał Pierzchała, dzień dobry.
4: Dzień dobry. Ponad 1400 razy wyjeżdżali wczoraj do wieczora strażacy w związku z burzami przechodzącymi nad Polską. Najwięcej pracy mieli w Wielkopolsce. Sporo też na Pomorzu Zachodnim. W miejscowości Banie w powiecie gryfińskim drzewo przewróciło się na budynek szkoły. Uszkodzony jest dach i ściana budynku. Dziesiątki zgłoszeń, głównie o zalanych piwnicach i garażach. Straż pożarna otrzymała po ulewie, która przeszła nad Ełkiem. W sobotę strażacy w całym kraju odnotowali prawie 900 zdarzeń. Niemal połowa z nich miała miejsce na Dolnym Śląsku. Tymczasem ostrzeżenia przed burzami, i to drugiego, czyli średniego stopnia, wciąż są aktualne. Dotyczą połowy kraju, a dokładnie północnego wschodu, wschodu, centrum i południa. W sumie 9 województw. Trwa wyjaśnianie okoliczności policyjnej interwencji na warszawskiej Białołęce. 37-latek w trakcie obezwładniania stracił przytomność i pomimo udzielonej pomocy medycznej po kilku godzinach zmarł w szpitalu. Policję powiadomiła kobieta z rodziny mężczyzny, kiedy funkcjonariusze dojeżdżali na miejsce, dostali kolejne zgłoszenie, tym razem od samego 37-latka, że jego życie jest zagrożone. Kiedy policjanci pojawili się w mieszkaniu, mężczyzna zabarykadował się w pokoju, mówi Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej.
5: Mężczyzna zachowywał się przez cały przebieg tej interwencji irracjonalnie, agresywnie, o czym świadczy m.in. użycie miotacza gazu w kierunku policjantów, wycieczkę przez okno, a także ugryzienie jednego z policjantów.
4: Mężczyzna przed interwencją miał zażywać bliżej nieokreślone środki. Prawdopodobnie dziś zostanie formalnie wybrana nowa Rada Nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego bez polityków w składzie. To pokłosie afery z młodym lekarzem, milionerem i stronnikiem VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej w placówce. Zdaniem opozycji dotychczasowe działania to za mało.
6: Pan minister Kierwiński powinien podać się do dymisji z funkcji ministra, z funkcji przewodniczącego struktur lokalnych. Pan Rafał Trzaskowski powinien zrezygnować ze swojej funkcji.
7: Pierwszą rzeczą, którą zrobił prezydent, to jest odwołanie zarządu, który mógł wiedzieć. Druga to Rada Nadzorcza, więc mamy całkowicie nowe otwarcie, które pozwoli również instytucjom państwa, prokuraturze, NFZ-owi przeprowadzić kontrolę, które pokażę, jak było.
4: Mówili Marcin Możdżonek z Konfederacji i Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej. Od lipca w całej Unii Europejskiej zmienią się zasady dotyczące przesyłek spoza wspólnoty. Przesyłki o wartości nie większej niż 150 euro, dotąd zwolnione z cła, zostaną nim objęte. Opłata celna w wysokości 3 euro będzie naliczana osobno dla każdego rodzaju towaru znajdującego się w przesyłce. Koszykarze Legii Warszawa zdobyli drugie z rzędu i dziewiąte w historii Mistrzostwo Polski. Wczoraj, broniąc tytułu, pokonali u siebie Orlen Zastal Zielona Góra 78-70. Po swój 9. złoty medal w historii sięgnęli w roku 110-lecia klubu. Jeszcze raporty z piłkarskich Mistrzostw Świata. Egipt wygrał z Nową Zelandią 3-1. Urugwaj zremisował z Republiką Zielonego Przylądka 2-2. Belgia zremisowała 0-0 z Iranem, a Hiszpania pokonała Arabię Saudyjską 4-0.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala. Drogowskaz, Radia Pogoda.
8: Gorący weekend za nami, rozpoczynamy nowy tydzień. To już ostatni tydzień szkoły w piątek. Uczniowie kończą naukę, jest więc szansa, że od przyszłego poniedziałku ruch na drogach Trójmiasta będzie mniejszy, chyba że czeka nas najazd turystów. Na pewno trzeba przygotować się na zmiany w organizacji ruchu w centrum Gdańska.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala. Pogoda w Gdańsku.
8: Za nami upalny i niespokojny weekend. To z powodu burz i silnego wiatru, ale w tym tygodniu będzie już spokojniej. Na termometrach zobaczymy od 22 do 28 stopni. Będzie dużo słońca i pogodnego nieba. Dziś na Pomorzu zachmurzenie małe i umiarkowane. Wiatr też powieje słabo lub umiarkowanie. Od 22 do 24 stopni pokażą dziś termometry. Noc pogodna z temperaturą nieco powyżej 10 stopni.
2: Radio Pogoda.

0: Pogodny poranek Radia Pogoda.
1: 4 minuty i pół po 6. Jasiek Róg, dzień dobry. Mamy od wczoraj lato, a dzisiaj jest poniedziałek, 22 dzień czerwca, 173 dzień roku, do końca roku 192 dni, a do końca lata 92. Słońce wstało 15 po 4, zajdzie minutę po 21. Jeden z najdłuższych dni w roku. Cieszmy się tym, proszę Państwa, cieszmy się. Życzę Państwu, żeby to lato było dokładnie takie, jak Państwo chcą. Nie za zimne, nie za gorące, nie za deszczowe, nie za suche. Takie po prostu jak najbardziej prima sort i w porządeczku. I miłego dnia dzisiaj. Diana Ross, The Supremes, na dzień dobry w pogodnym poranku Radia Pogoda.

0: Alina Pszczółkowska, a to jest pogodny poranek w Radiu Pogoda, 10:30 po 6:00. Co w porannej prasie, Michale?
1: Ciąg dalszy sprawy związanej z zarobkami lekarzy, tym razem Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie opisuje sygnalistę, czyli lekarza, który powiadomił o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym, no tylko, że przedstawię go w takim kontekście, że, to jak czytam właśnie z tego, w tym artykule.
0: Co, sam ma dużo za uszami.
1: No, sam jest w sporze ze Szpitalem Południowym, w takim sensie, że szpital chce od niego, domaga się od niego zwrotu 500 000 zł, ponieważ pan doktor miał dopisywać się do zabiegów, w których nie uczestniczył.
0: No ładnie.
1: No przy okazji tutaj też jest mowa o prywatnym szpitalu, o działce, której domagał się od prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego, na właśnie prywatny szpital. No także takie tematy dzisiaj na pierwszej stronie Gazety Wyborczej.
0: To warto poczytać.
1: Tak, to państwa już odsyłam. W Rzeczpospolitej z kolei na pierwszej stronie sondaż z pytanie było takie, czy prezydent, burmistrz, wójt pana, pani miejscowości dobrze sprawuje swoje obowiązki? Takie ogólne pytanie, nie o konkretną miejscowość, tylko tak ogólnie. No i z tego sondażu wychodzi, że prawie połowa ankietowanych Polaków odpowiedziała negatywnie. W badaniu wyraźnie widać, że najbardziej niezadowoleni są wyborcy opozycji oraz mieszkańcy najmniejszych miejscowości oraz dużych miast. Częściej mężczyźni niż kobiety. W Fakcie na pierwszej stronie Andrzej Rosiewicz, znany z anteny Radia Pogoda, który potwierdza, że zatańczy w Tańcu z Gwiazdami.
0: O!
1: I mówi, że da radę. A w Super Ekspresie na pierwszej stronie, dzisiaj tak, przeglądam same pierwsze strony, aktor Jan Englert, który spacerował sopocką plażą przez kilka kilometrów i tytuł artykułu jest: wystawił klatę do słońca.
0: O matko.
1: Jeszcze dopisek: aktor w Sopocie niczym David Hasselhoff w Słonecznym Patrolu.
0: Mhm. No, przepraszam bardzo, co miał wystawiać na plaży?
1: Właśnie.
0: No, nie wiem. Czubek palca?
1: Plaża. Ale są zdjęcia jakby co.
0: No wiadomo, tak. Oczywiście.
1: Klatę widać.
0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Wracajmy do najpiękniejszych melodii. Jan Wojtak i Wawele i Biały Latawiec. 6:30.
2: Latawcem dzień wypłynął, nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Popłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wymierzy.

0: Zaczynamy od dobrej zabawy, jak zawsze w pogodnym poranku Radia Pogoda, Speedy Gonzales. Ale zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii, będzie Andrzej Rybiński i Znajdziecie, Tadeusz Woźniak, Smach i zapach pomarańczy, aż czuję jak pachnie. Teraz 17 po 6, w Warszawie 20, 21 stopni, a ile u Państwa na termometrach? Czyżbyśmy dzisiaj właśnie poszukali rekordu o poranku? Proszę zajrzeć tam na termometr i zadzwonić z tym do Radia Pogoda, 22 444 4004.
1: Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los!
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
1: Została ostatnia reklama.
6: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Gdańsk. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 100 marek do wyboru. Gap, Columbia, Crocs, Pepe Jeans, Kazar, Adidas, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet Gdańsk, Przywicka 8.
0: Reklama.

0: Tadeusz Woźniak w pogodnym poranku Radia Pogoda. Zaraz wrócimy do najpiękniejszych melodii. Na kapli się wybierzemy ze Zbigniewem Rawiczem. Teraz 27 po 6. Ważne sprawy, o czym ważnym dzisiaj usłyszymy w wiadomościach Radia Pogoda. Michale.
1: Cały czas zbieramy informacje dotyczące dużego pożaru na terenie fabryki aerosoli na Pomorzu. O tym mówiliśmy wczoraj przez cały dzień w wiadomościach w Radiu Pogoda. Będziemy dzisiaj między innymi dopytywać o jakość powietrza w okolicy, bo tam faktycznie to powietrze było bardzo złe i było ogromne, tak, zadymienie. Do Szczecina będziemy zaglądać, ponieważ tutaj już o 9.30 przed Sądem Okręgowym ruszy proces posła PiS Dariusza Mateckiego i 7 innych oskarżonych w sprawie związanej z Funduszem Sprawiedliwości. Dokładnie chodzi o wyłudzanie środków z tego funduszu oraz pranie brudnych pieniędzy. No i też powiemy o budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Politycy bardzo lubią czasami spotykać się, przecinać wstęgi, różne ogłaszać kolejne etapy wielkiej inwestycji. No więc dzisiaj będzie taki kolejny wielki etap, podpisanie umowy na prace fundamentowe.
0: A to nie było tutaj ostatnio tak, że tam jakiś dyrektor już nie jest dyrektorem?
1: Też było. To było pytanie, kto podpisze?
0: No
1: nie, ale tutaj już z przymrużeniem oka, ale całkiem serio, na pewno samym lotnisku i o tym, jak to w tej chwili wygląda, czy jak prace idą, powiemy Państwu w wiadomościach.
0: Zapraszamy serdecznie. Najbliższe wiadomości za 31 minut, bowiem jest 6.29.

0: Neil Sedaka w pogodnym poranku Radia Pogoda. Za 25 minut będzie godzina 7. Proszę Państwa, co dzień to święto i to święto było co prawda wczoraj i nie chodzi tutaj o pierwszy dzień lata, ale urodziny Michała Pierzchały, ale dzisiaj jeszcze oczywiście będziemy świętować po raz setny, Michale. Wszystkiego najlepszego.
1: Dziękuję.
0: Rośnij
1: bardzo.
0: Duży i zdrowy, niech Ci się wszystko udaje i bądź przede wszystkim zdrowy, ale też szczęśliwy.
1: Z tym rośnij duży, to dziękuję, ale znaczy duży to dziękuję.

0: Zdrowy, tak.
1: Tak jest, żebyś był tylko zdrowy i żebyśmy się tutaj słyszeli każdego
0: dziękuję
1: poranka.
0: Dziękuję bardzo.
1: I dziękujemy Państwu, od Państwa mnóstwo życzeń na Facebooku się wczoraj pojawiło, więc
0: tak,
1: po prostu...
0: ja czytałem, zaraz będę też odpisywał Państwu.
1: To urocze,
0: bardzo
1: naprawdę.
0: Miło.
1: Proszę zaglądać na media społecznościowe, Radia Pogoda, tam się dużo dzieje, będziemy też o tym mówić już niebawem, a za chwilę Marek Grechuta.
2: Radio Pogoda.
3: Trochę inny

0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na nodino.pl.
3: Nodino, today is yours. Feel good.
4: Została ostatnia reklama.
5: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Reklama.
4: Drogowskaz. Radia Pogoda.
6: Rośnie ruch na drogach dojazdowych do Trójmiasta, sporo aut na 91 i na 7 przed Gdańskiem. Jeśli wyjeżdżacie z Gdańska, to przypominam, że na Podwalu Przedmiejskim są utrudnienia. Ruch w kierunku Elbląskiej odbywa się tylko jednym pasem i tam tworzą się zatory. Duży ruch teraz na Starogardzkiej.
4: Radio Pogoda, 87 i 8 FM.
7: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

0: najpiękniejsza w klasie. No ja mam nadzieję, że duża część audytorium żeńskiego Radia Pogoda stało przez ostatnie 4 minuty przed lustrem i sobie właśnie śpiewali tę piosenkę, śpiewały tę piosenkę do słów Majki Jeżowskiej przed momentem. W pogodnym poranku Radia Pogoda. Za 13 minut będzie godzina 7. Dzwonią Państwo do nas w różnych sprawach pod 22 444 4004. Taka refleksja. Dzień dobry.
1: Witam, stały słuchacz, kierowca zawodowy. Ja powiem tak, jeżdżę dużo po Polsce, ale nie wiem, co się porobiło, to jakbyśmy przestali myśleć za kierownicą. Wczoraj wyjeżdżałem z Warszawy po południu. Na wlocie do Warszawy ogromny był korek lotowy. Skręcałem w lewo. Zrobiłem sam sztuczny korek wyjazdowy. Nikt z tych ludzi, co wjeżdżali, nie wpadł na to, żeby zwolnić, zrobić mi te 5-6 metrów, żebym ja tirem skręcił w lewo. Gdzie jest ta kultura?
0: Gdzie jest ta kultura? No to jest dobre pytanie. Może Państwo wiedzą. 22 444 4004. I jeśli dobrze pamiętam, to w przepisach o ruchu drogowym jest coś takiego, że jeżeli nie możemy zjechać ze skrzyżowania, to na nie nie wjeżdżamy. No jest tak czy nie jest tak, drodzy kierowcy? Bo tak się właśnie tworzą korki i ktoś nie może skręcić. Pozdrawiamy wszystkich, którzy w drodze.

0: Agadu i Starego Sawenty w pogodnym poranku Radia Pogoda. Za 5 minut będzie godzina 7. Przed momentem wymyśliliśmy, że Michał Pierzchała teraz wygłosi orędzie do narodu.
1: To będzie cytat. Znalazłem papier, który mówi, że w 1864 roku nabyłem część Portugalii. Tak, faktycznie jest w Portugalii, bo ta część to okolice plaży. I pewien właściciel, który twierdzi, że ma na to papiery, plażę pozamykał. Odbył się wczoraj protest na kilku plażach portugalskich. No jest afera, jest zamieszanie. Nie wiem, czy było to orędzie, ale...
0: No nie było to orędzie właśnie. Już nie myl państwu tutaj słuchaczom Radia Pogoda. To była zapowiedź wiadomości, które dosłownie za chwilę i na które serdecznie zapraszamy.
2: Radio Pogoda.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: Autopromocja.
2: Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
3: Wszystkie teksty na tej płycie Winga Krusta są takie, powiedziałabym, zawadiackie, no i niektóre są bardzo ostre.
2: Program Najpiękniejsze Melodie Ewy Bem. Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
4: Zapraszamy Monika Tarka i
5: Ewa Bem.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
7: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
11: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
10: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
11: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
12: 27 czerwca rozpocznie się remont torowisk na ulicach Hucisko i Podwale Przedmiejskie w Gdańsku. To oznacza zmiany w organizacji ruchu drogowego i komunikacji miejskiej. Sprawdź szczegóły na stronach ztm.gda.pl oraz gdansk.pl/itd.
13: Została ostatnia reklama.
14: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
16: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, po 7:00 spotkanie z Robertem Janowskim i piękne życzenia dla Państwa, a teraz najważniejsze wiadomości.
17: Strażacy rozbierają spaloną halę fabryki aerosoli w Harnowie na Pomorzu. Burze nad Polską powoli będą zanikały, nadchodzą jednak upały. Protest przeciwko zablokowaniu wejść na plażę przez jej domniemanego właściciela.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 7:00.
16: Michał Pierzchała.
17: Blisko 7 godzin trwało opanowywanie pożaru fabryki aerosoli w Harnowie koło Ustki. Mieszkańcy pobliskich wsi mają za sobą trudną niedzielę, bo potężne kłęby dymu były widoczne z wielu kilometrów, a władze gminy wydały apel o niewychodzenie z domu z uwagi na możliwą obecność toksycznych substancji w powietrzu. Zniszczenia w Harnowie są ogromne. W zakładzie pracowało kilkaset osób. Na szczęście wszystkich udało się bezpiecznie ewakuować. To jedna z trudniejszych akcji ostatnich miesięcy, bo fabryka była po brzegi, wypełniona łatwopalnym materiałami. Burze nad Polską powoli będą zanikały. Dziś jeszcze mogą wystąpić na północnym wschodzie, w centrum i na południowym wschodzie. Za to będzie coraz goręcej, mówi synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz.
18: Tydzień będzie bardzo ciepły, chwilami gorący, z wysokimi temperaturami, które na ogół będą przekraczały 25 stopni. Może nie codziennie upalne, ale to chyba dobrze. Nie będziemy, raczej nie będziemy marznąć, nawet w nocy.
17: Upalnie zrobi się pod koniec tygodnia, wtedy w prognozie na prognozach mamy nawet 35 stopni. Już w piątek, początek wakacji, sanepid ruszył z kontrolami miejsc wypoczynku. Sprawdzane są też m.in. kąpieliska, hotele i restauracje, mówi Agnieszka Dados, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie.
19: Kontrole dotyczą przede wszystkim warunków higieniczno-sanitarnych, jakości wody, sposobu przechowywania i przygotowywania żywności, stanu sanitarnego pomieszczeń oraz przestrzegania procedur bezpieczeństwa zdrowotnego.
17: Tradycyjnie najwięcej kontroli inspektorzy prowadzą w miejscowościach turystycznych. Prezydent USA Donald Trump zagroził Iranowi zniszczeniem, jeśli władze tego kraju ponownie zamkną cieśninę Ormuz. Zapowiedział, że w razie braku porozumienia w rozpoczętych właśnie 60-dniowych negocjacjach USA mogą przejąć cieśninę i zacząć pobierać opłaty od przepływających tamtędy statków. Wypowiedź Trumpa pojawiła się w momencie, gdy delegacje USA i Iranu prowadziły w Szwajcarii rozmowy na temat porozumienia końcowego. Według amerykańskiej telewizji CNN groźby Trumpa spowodowały impas w dopiero co zaczętych rozmowach. Jak zauważa inna stacja Fox News, wczoraj ruch przez Ormuz znacząco zmalał. Szlak pokonało jedynie 12 statków, w sobotę 21, chociaż amerykańskie wojsko podaje, że było ich zdecydowanie więcej. Na stacjach paliw w Polsce dzisiaj ceny takie same jak w sobotę i niedzielę. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5,94, a oleju napędowego 6,12. Ponad 500 osób, głównie mieszkańców aglomeracji miasta Setúbal na zachodzie Portugalii, protestowało na pięciu nadatlantyckich plażach przeciwko działaniom ich domniemanego właściciela, który zablokował do nich dostęp, stawiając ogrodzenie. Wszystkie plaże są nasze. W Portugalii nie ma prywatnych plaż. Plaż precz z bezprawiem, skandowali demonstranci, z których część otoczyła dom domniemanego właściciela. Demonstrujących mieszkańców regionu poparli turyści, a także rząd Portugalii, którego przedstawiciele wiele razy już deklarowali, że w tym kraju nie ma plaż prywatnych. Tymczasem właściciel położonego przy Atlantyku gospodarstwa powołuje się na rzekome nabycie tego terenu przez jego przodków w 1864 roku.
5: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
20: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Hiszpania po wpadce na otwarcie tym razem gładko rozprawiła się z Arabią Saudyjską i wygrała 4-0. Z kolei Cabo Verdejczycy znów pokazali się na mundialu ze świetnej strony i zremisowali z Urugwajem 2-2. W grupie G słabo wyglądają Belgowie. Wczoraj podzielili się punktami z Iranem. Liderem tej grupy z 4 punktami jest Egipt, który w nocy pokonał Nową Zelandię 3-1. Tego można się było spodziewać. Ostatnią dziką kartę do singlowego turnieju w wielkoszlemowym Wimbledonie otrzymała Serena Williams. 44-letnia Amerykanka wygrywała ten turniej 7-krotnie, po raz ostatni dokładnie 10 lat temu.

0: Drogowskaz, Radia Pogoda.
1: Już gęsto na drogach Trójmiasta, noga z gazu na Świętokrzyskiej, od zbiornika retencyjnego, kolejka aut na Armii Krajowej przed Łostowicką. Jeśli wybieracie się na północ województwa, to przypominam, że trwa remont drogi wojewódzkiej 215 na odcinku między Jastrzębią Górą a Rozewiem i tam są utrudnienia w ruchu.
0: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Pogoda w Gdańsku.
1: Dziś spokojniej w pogodzie. Będzie ciepło, ale już nieupalnie. Około 24 stopni pokażą termometry w Trójmieście. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Niebezpiecznych zjawisk, takich jak burze czy grad, dziś nie ma w planach. Nawet wiatr nie będzie nam dokuczał. Dziś powieje umiarkowanie. Jutro nadal pogodnie i sucho. W kolejnych dniach podobna pogoda. A wakacje tuż, tuż. Oficjalne rozpoczęcie w sobotę.
0: Radio Pogoda. Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
2: Dzień dobry, dzień dobry. 6 minut po godzinie 7. No i stało się, proszę Państwa. Mamy lato.
3: Wczoraj o godzinie 10.24 rozpoczęło się astronomiczne lato. Jak się z tym czujesz, Zygmuncie?
2: Świetnie.
3: Dość świetnie. Ciepło, nie?
2: No, było bardzo cieplutko w czasie weekendu, opowiem Państwu o tym. A tak na wszelki wypadek poinformuję, że mamy poniedziałek, 22 dzień czerwca, 173 dzień roku. Do końca roku 192 dni. No i do końca astronomicznego, uwaga, uwaga, lata, 92 dni.
3: Niech całe będzie przepiękne, a skoro mamy to przesilenie letnie za sobą, to adekwatnie właśnie do pory zagramy teraz Alibabki. Kwiat jednej nocy.

0: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
1: 14 minut po siódmej, Robert Janowski na stanowisku. Dzień dobry.
2: Proszę Państwa, dzisiaj kalendarzowe lato, 22 czerwca. Cieszę się, Boże, czekałem na to rok. Imieniny obchodzą Tomasz, Paulina i Jan. Krótko i na temat, prawda? Dzisiaj Światowy Dzień Garbusa. Nie mylić z Quasimodo.
3: Konikiem garbusa.
2: Dobrym szacunkiem. Samochodzik. Miałem taki kiedyś niebieski z szyberdachem. Przepiękny. Oraz dzisiaj Dzień Kultury Fizycznej. W 2002 roku wyemitowano ostatni odcinek polskiego programu przyrodniczego z kamerą wśród zwierząt, jak ja to pamiętam. Mm-hmm. Pani Hania i Antoni Gutwińscy z wrocławskiego zoo. I co jeszcze znalazłem? Mary Strip, moja ukochana, dzisiaj ma 77 lat, urodzinki, Boże. A 3. Boże, Marcin, kiedy to przeleciało? Wszystkiego dobrego. Ci życzę pięknego dnia. I czerwono-czarni powstali też 22 czerwca 1960 roku. No to ktoś chociaż ode mnie starszy, nie było jeszcze mnie na świecie. Piosenkę, którą dzisiaj zaproponuję Państwu, to Halina Kunicka, Lato, lato, lato czeka.
3: A my na te propozycje, a my na to jak na lato. Proszę bardzo, Halina Kunicka z najlepszymi życzeniami od Roberta i przypominamy, gdyby Państwo chcieli złożyć życzenia swoim bliskim, to Robert Janowski prowadzi koncert życzeń. Ostatni w sezonie będzie w najbliższy weekend, w sobotę i w niedzielę od 10 do 14.
0: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: Karpentersi w pogodnym poranku Radia Pogoda. 22 minuty po godzinie 7. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Proszę wierzyć, bardzo was kocham.
0: O.
1: Uwielbiam piosenki, melodie melodyjne, które są do tańca, bo taniec to jest moja pasja. Włączam radio, jak tylko się obudzę, do późna wieczora.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy, że jest pani z nami cały dzień. Piosenki melodyjne, proszę bardzo. Za chwilę Mieczysław Czechowicz z Wiesławem Michnikowskim, a później Andrzej Zaucha i będzie można też zatańczyć, a później, proszę państwa, biło się rekordy.
2: Biło się, biło. W ciągu piątek ostatniego. Się biło, a jaki rezultat opowiem państwu.
0: Zapraszamy.
3: Radio Pogoda.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych. Reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
9: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
8: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
10: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
11: Została ostatnia reklama.
12: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
13: I dokąd wtedy jedziemy?
12: No nie wiem.
13: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
12: A, dobry komona.
11: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
14: Thank you.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 28 minut będzie godzina 8. Mówiliśmy w tamtym tygodniu, mierzmy sobie ciśnienie, trzeba to kontrolować. Mierzyliśmy sobie i jeszcze będziemy mierzyć w studiu Radia Pogoda, ale się okazuje, że został pobity rekord w liczbie osób mierzących ciśnienie oficjalne. I ty tam byłeś, Zygmuncie?
1: Byłem specjalnie, pojechałem w piątek, troszkę musiałem wcześniej wyjść, za co jeszcze raz przepraszam, ale cel był ważny i szlachetny, dlatego że prowadziłem ten moment bicia rekordu podczas 13. Międzynarodowych Senioraliów w Krakowie. Wielka impreza, ponad 8,5 tysiąca uczestników z różnych krajów. Pięknie poubierani seniorzy, panie w cudownych strojach, były pokazy mody, były występy, między innymi Wojtek Gąsowski
0: śpiewał. Proszę, pięknie.
1: Tak, tak, DJ Wika i wszyscy się świetnie bawili. Jeden kłopocik taki był, mianowicie było bardzo, bardzo gorąco.
0: No, na szczęście to w parku.
1: Tak, no wszyscy szukali cienia. No i przyszedł ten moment bicia rekordu. To taki rekord rejestrowany przez Polskie Biuro Rekordów w Poznaniu. Oficjalny. Była pani sędzia z Poznania, specjalnie przyjechała. Odgrodzony teren, stoliki. Na stolikach te aparaty do mierzenia ciśnienia. Były oczywiście dzienniczki do zapisywania. Woda, wszystko przygotowane. Nadeszła godzina 14. Wszystko wystartowało. Państwo zaczęli mierzyć ciśnienie swoje. Z tym ciśnieniem, no, różnie bywało. Jedni mieli prawidłowe, inni troszkę podwyższone. Były też przypadki wysokiego dosyć ciśnienia, ale wszystko zostało zarejestrowane, zapisane i równocześnie. Ciśnienie zmierzyło 266 osób.
0: Sporo? Czy rekord został pobity?
1: To jest aktualny rekord, brawo, jeśli chodzi o jednoczesne mierzenie ciśnienia tętniczego, także brawo, wszystko się udało, wszystko poszło świetnie.
0: Oby wszystkim to na zdrowie wyszło, zwłaszcza tym, którzy właśnie być może na tej imprezie dopiero zauważyli, że mają wysokie ciśnienie, pójdą do lekarza i teraz już będzie tylko zdrowiej.
1: A przy okazji te ciśnieniomierze zostały już na zawsze u uczestników.
0: No i bardzo dobrze.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Słuchają nas Państwo w pierwszy poniedziałek lata. I do wysokich temperatur i do tego lata to jeszcze będziemy wracać. Tak przy okazji, gdyby potem Państwo chcieli nam powiedzieć, ile tam na osi u Państwa o 7.40, to zapraszamy 22 444 40 04. O 5.30 w Warszawie było już 21 stopni. Uff,
1: jak jechałem, zrobiło się już 24.
0: No proszę. Więc Państwo dzwonią i za chwilę słuchają Janusza Gniatkowskiego, później będzie Hanna Banaszak i Pogoda Ducha i proszę Państwa, porozmawiamy o mundialu, no bo jednak ten czas ma swoje prawa.
2: Radio Pogoda.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
4: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się odmalować salon.
6: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
5: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
6: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Została ostatnia reklama.
9: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
10: Skoda. Reklama.
11: Drogowskaz, Radia Pogoda.
12: W tym tygodniu będą czasowe utrudnienia w ruchu na ulicy Armii Krajowej w Gdyni na wysokości Teatru Muzycznego oraz Gdyńskiego Centrum Filmowego. Część pasa jezdni będzie zajęta, a ruch odbywać się będzie wahadłowo. Zmiany są związane z koniecznością obsługi technicznej wydarzenia w Teatrze Muzycznym.
11: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Skoro już zagraliśmy nasz hymn, to możemy Państwu podawać następne informacje, mniej lub bardziej sympatyczne. Ta będzie akurat bardziej sympatyczna.
1: Oj, bardzo, no zdecydowanie.
0: Nie, no ale słuchajcie.
2: Nie chcemy tych mniej, chcemy bardziej.
0: Bo to człowiek trenuje od dzieciństwa właściwie. Trzylatka ma już, w tym sporcie siedzi. Później niby zdobywa puchary. Później robi wszystko, żeby jego drużyna wygrała. A co się okazuje? Kto wygra mecz, wie o tym...
1: Złota rybka. Słuchajcie, na parterze budynku w Toronto w Kanadzie, no Kanada jest jednym z organizatorów piłkarskich mistrzostw świata przecież. Tam jest w Toronto budynek, jest na parterze biuro i za szybą biura stoi akwarium. Mhm. Cała witryna jest obecnie zaklejona takim plakatem z napisem Swim Mbappé. Swim, no to pływać, Mbappé, no to, no to wiadomo, piłkarza tak. Mbappé. Tak nazywa się ta właśnie rybka, która tam pływa, no i ona przypowiada wyniki każdego meczu. W tym plakacie jest niezaklejona część i tam przez tą dziurkę można zobaczyć właśnie akwarium z miniaturowym boiskiem piłkarskim na dnie i piłką, a ponad akwarium przed meczami są umieszczane małe flagi. Strona, w którą Swim Mbappé popłynie najpierw, przypowiada zwycięzcę meczu. Trafność rybki wynosi 80%,
0: no
1: także
0: proszę.
1: Ja uważam, że nieźle. Także poczekamy jeszcze do końca mundialu, zobaczymy jak z tą trafnością będzie. Ja tylko dopowiem, że była też, szukano wcześniej nazwy właśnie, to Swim Mbappé. To inna propozycja była Finaldo.
0: No też ładnie, oczywiście, że tak. Ja to się dziwię, że jeszcze żaden buchmacher tej złotej rybki nie zatrudnił, bo przecież mogłaby wygrywać z procentów niezłe pieniądze.
2: Ale proszę Państwa, to w domu sobie można urządzić tego typu zakłady, kotek i stawiamy mu dwie miski tutaj.
0: W jednej sałatę, a w drugiej pyszną karmę?
2: Nie, to samo, ale jedna drużyna, druga drużyna, którą wybierze, ta wygrywa.
1: I mięsko zawsze przy Polsce, prawda?
0: Oczywiście.
1: Czy nie gramy? Ach, przepraszam.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Karel Gott pięknie nam zaśpiewał. Wrócimy do najpiękniejszych melodii zaraz po ósmej, ale będą wiadomości po drodze. Michale?
1: W nich będziemy kontynuować temat piłkarskich mistrzostw świata. Powiem o pewnym sportowym rekordziście. Chodzi o komentatora meczów.
0: Zapraszamy.
2: A ja już teraz zapraszam Państwa do szybkiej piątki. Można już dzwonić. Nagroda gwarantowana, kieliszki na jajka, Radia Pogoda, a główna nagroda to nasza piękna i praktyczna torba 22 444 4004. Poprosimy o imię i Państwa numer telefonu.
3: Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: O ile to można nazwać zawodem, bo też mówię, że to jest sposób na życie, bo dla mnie to jest za mało poważne zajęcie na zawód. Może kogoś go obrażę, ale to jest moje mniemanie.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
5: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
4: No, sprytnie.
6: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
10: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
12: Citroen.
3: Została ostatnia reklama.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Reklama.
14: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Mówiliśmy o pobitym rekordzie w jednoczesnym czasie mierzenia ciśnienia w Krakowie w ostatni piątek, ale to nie jedyny rekord bity w ten weekend w Polsce. O kolejnych powiemy po godzinie 8, a teraz wiadomości.
15: Strażacy usuwają skutki weekendowych burz. Dziś jeszcze również niespokojna pogoda. Wołodymyr Zełenski krytykuje publicznie Karola Nawrockiego. Komentator sportowy, rekordzista, na koniec piłkarskie Mistrzostwa Świata.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
14: Michał Pieszchała.
15: Ponad 1500 razy interweniowali wczoraj strażacy w związku z burzami, intensywnym deszczem i silnym wiatrem. Najwięcej pracy służby miały na terenie województw wielkopolskiego, dolnośląskiego i zachodniopomorskiego, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec.
16: Pewnie jeszcze będziemy do południa usuwać te zdarzenia, które miały miejsce wczoraj bądź dzisiejszej nocy. Natomiast na cały czas też monitorujemy ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. I dziś tak naprawdę południowo-wschodnia Polska, oprócz Morza Warmii i Mazur, są pokryte ostrzeżeniami, więc tutaj też możemy się dziś spodziewać intensywnych opadów deszczu, silnego wiatru czy też burz.
15: Burze jednak powoli będą zanikać, do Polski wrócą za to upały, w weekend w wielu miejscach nawet 35 stopni. Wołodymyr Zełenski krytykuje publicznie Karola Nawrockiego. To kolejna odsłona polsko-ukraińskiego sporu o upamiętnienie członków UPA. Wcześniej polski prezydent zdecydował o odebraniu ukraińskiemu przywódcy orderu Orła Białego. Zełenski uważa, że Nawrocki celowo eskaluje tę sytuację ze względu na wewnętrzną walkę polityczną w Polsce. Grzegorz Koziół.
17: Zełenski w telewizyjnym wywiadzie ocenił, że prezydent Polski prowadzi wewnętrzną walkę polityczną, podsycając nastroje niechęci do Ukraińców.
18: Prezydent Karol.
17: Prezydent walczy o stanowisko premiera dla swojej partii z premierem Tuskiem.
18: Premiera Tuska.
17: Włodymyr Zełenski podkreślił także, że nie można czerpać korzyści politycznych z nienawiści, ponieważ w dłuższej perspektywie doprowadzi to do pogorszenia stosunków między narodami.
18: Też robił Orban.
17: To samo robił Orban. To zła droga, uważam, że źle się to skończy.
18: Pochany.
17: prezydent Ukrainy w wywiadzie ujawnił także, że podczas pierwszego spotkania z Nawrockim w Polsce otrzymał od niego książkę poświęconą tragedii wołyńskiej.
15: Mamy kolejne muzeum PRL-u, tym razem w Ostródzie. Mieści się ono w budynku byłej nastawni kolejowej. Budynek od kolejarzy wydzierżawiła grupa miłośników historii. Mówi Radio Pogoda Ryszard Czarnowski z Ostródzkiego Koła Zwiadowców Historii.
12: Mieszkańcom należą się wielkie podziękowania, bo blisko nawet 20% kolekcji, którą mamy właśnie, którą eksponujemy w muzeum, chodzi właśnie od mieszkańców. Większość przedmiotów, które mamy, to są nasze własne zbiory członków Ostródzkiego Koła Zwiadowców Historii, naszych rodzin, naszych przyjaciół.
15: Regularne zwiedzanie Muzeum PRL-u zacznie się 1 lipca. Najwybitniejsi śpiewacy, instrumentaliści, ale też twórcy rękodzieła i miłośnicy kultury ludowej ponownie przyjadą do Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Za kilka dni w nadwiślęskim miasteczku rozpocznie się jubileuszowy 60. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych, mówi burmistrz Artur Pomianowski.
19: Możemy poznać nie tylko muzykę ludową, graną z serca, uczoną często z pokolenia na pokolenie, ale też poznajemy twórczość ludową. Festiwal jest autentyczny i na tym chyba polega jego szczególność. Na pewno Państwo wywieziecie niezapomniane wrażenie.
15: Festiwal w Kazimierzu od czwartku do niedzieli. A na koniec komentator sportowy rekordzista to 90-letni meksykański dziennikarz. Obecny mundial w jego ojczyźnie Meksyku, ale też Kanadzie i USA jest 15. w jego karierze, w którym występuje w roli komentatora. W tegorocznym mundialu bierze udział w analizach meczów dla lokalnej stacji radiowej.
14: I to się nazywa emerytura. Jest potrzebny, więc po prostu pracuje i uważam, że to jest wspaniałe.

0: Drogowskaz, Radia Pogoda.
1: Zamknięty jest fragment ulicy Wiczlińskiej w Gdyni od stacji gazowej Wiczlino do szkoły podstawowej nr 37. Mieszkańcy mogą korzystać z zastępczej linii autobusowej nr 940. Ulica Wiczlińska ma być stopniowo otwierana dla ruchu po zakończeniu robót na poszczególnych odcinkach, a utrudnienia mają potrwać do 5 września.
0: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Pogoda w Gdańsku.
1: Dziś odpoczniemy od upału. Będzie spokojnie w pogodzie, ale nadal pogodnie. Na Pomorzu dziś niewiele chmur, zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Termometry w Trójmieście mają wskazywać 24 stopnie. Około 18 stopni będzie dziś w pasie nadmorskim. Wiatr nie będzie nam dokuczał, ciśnienie jest wysokie. W kolejnych dniach dużo słońca, a temperatura wahać się będzie od 22 do 28 stopni.
0: Radio Pogoda.

0: Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
1: 5 minut po godzinie 8. Witamy Państwa w poniedziałek, 22 czerwca. To jest 173 dzień roku, pierwszy dzień lata. Wschód słońca dziś był o 4.15, zachód będzie o 21.00. Jeden dzień krótszy od najdłuższego, ale o niecałą minutę.
2: To się nawet nie liczy. Mamy te najdłuższe dni w roku i cieszmy się nimi, chociaż przy okazji też są bardzo gorące. No właśnie, ile u Państwa na termometrze już teraz o tej porze? Jest 8.05, a w pogodnym poranku Radia Pogoda. A co tam? Na rozgrzewkę jedziemy autostopem i Karin Stanek z czerwono-czarnymi.

0: Z pogody poranek w Radiu Pogoda. 11 minut po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry pani Krystyno.
3: Dzień dobry.
2: Z którym pięknym miejscem w Polsce rozmawiamy?
3: Ja mieszkam niedaleko Chełmna, województwo kujawsko-pomorskie.
2: Gorąco tam u pani?
3: Oj, bardzo.
2: Jak
3: bardzo
2: sobie pani radzi z upałami?
3: A no tak, dużo piję, przebywam w domu.
2: Słusznie, słusznie.
0: Tak jest. Tak. Pani Krystyna, teraz tak, zaczniemy od nagród. Kieliszki na jajka, czyli jak Asia mówi, jajcowniki nasze, już pani ma.
2: Albo jajko miękowniki.
0: Tak, a do wygrania jest torba piękna i praktyczna Radia Pogoda.
2: I kieszonkę ma w środku, i nadruk piękny, że wszyscy będą pani zazdrościć, ale tę torbę dostanie pani dopiero wtedy, kiedy poda nam pani 5 wyrażeń w różnych kategoriach na tę samą literę.
0: A dziś będzie to litera Z.
2: Jak Zyzio, znaczy Zygmunt.
3: Dobrze.
0: Pani Krystyno, wszystko jasne? Możemy zaczynać?
3: Tak, jasne.
0: Uwaga, czas start. Planeta.
3: Nie wiem.
0: No, wie pani. Gdzie my żyjemy?
3: Ziemia.
0: No. No, część ciała.
3: Żebro, nie.
0: No, nie, na Z.
3: No nie.
0: No do gryzienia.
3: Dęby.
0: No właśnie.
3: O Jezu, kochany.
0: Na talerzu.
3: Ziemniaki.
2: No.
0: W przedszkolu.
2: Czas się skończył, zabawki.
0: Chociażby.
3: No, no.
2: Ale to jest tak, że jak się pani na początku potknęła, to człowiek się dekoncentruje i tak
0: denerwuje.
2: Denerwuje później.
0: Hej, nerwy, nie ma co nerwy, pani Krystyno, i na tych jajkach, znaczy na kieliszkach do jajek pozostajemy.
3: Dobrze, dziękuję
2: ale
3: bardzo.
2: Ale one są naprawdę bardzo wdzięczne, bardzo ładne. Mam, bo dostałam w prezencie też od firmy i ostatnio jakoś bardziej lubię jeść jajka na miękko, wie pani? Do tego stopnia właśnie. Życzymy pani wszystkiego najlepszego, oczywiście cudownego. Dużo chłodku przesyłamy. Zapraszamy państwa na jutro, też będzie nasza zabawa. Szybko.

Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza, pewnie nigdy nie widział.

Wrogolił się kapral, aż się ujął pod boki. Cóż się mogło jabłuszku przyśnić we śnie głębokim? Może słońce sierpniowe, ten generał jabłuszek, może calus od gruszek lub

Jam usłyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: weź mój rubin i złoto, nie bądź gapą, kolego. Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i lasy, nie dogonił go kapral, choć po

będzie odtąd mozolnie w pace liczyć niedługie. Oj, nieprędko pan kapral znowu będzie mieć w czubie. Nie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopy.

0: Lalala i Mieczysław Wojnicki, jabłuszko pełne snu w pogodnym poranku Radia Pogoda. Jest 8:20, wstajemy, proszę Państwa, póki nie jest jeszcze tak gorąco. A właśnie, pytaliśmy ile u Państwa na termometrze, 22 444 40 04. No i mamy komentarze. Najpierw Mińsk Mazowiecki.
1: Na termometrze jest 26 stopni. Pogoda bezwietrzna, trochę zachmurzone niebo.
2: Gdańsk, witam, nam 17 stopni słońcu. Zapowiada się ciepły, upalny dzień.
0: Ale na razie miły chłodek, 17 stopni. No dobrze, to czy pójdziemy dzisiaj na rekord? Czekamy na...
3: Nie, rekord będzie, ale będzie w niedzielę, dlatego że w niedzielę przewidywana temperatura 35 stopni.
0: Będzie albo nie będzie.
3: Będzie albo nie. No na razie takie są przewidywania, że z dnia na dzień będzie robiło się coraz cieplej. Kulminacja w niedzielę. Zobaczymy.
0: A na razie właśnie a propos, ile u Państwa? 22 444 40 04. Reklama.
4: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl maszynka do lodów Freezy Silvercrest aż 100 zł taniej. Tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chipsy Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
14: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7:30 w TVP2.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
15: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
16: Tak?
15: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
18: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
19: Została ostatnia reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
20: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
19: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
20: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
19: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
22: Reklama.

dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jaku, mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jaku, mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jaku, mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jaku, mamy. Kto nie wierzy, jego

0: w Wojsławicach na Dolnym Śląsku, jednym z najpiękniejszych miejsc na ziemi i ja wiem, co mówię, bo byłam tam nieraz, a jeśli państwo jeszcze nie byli, to proszę odwiedzić to miejsce.
1: A ja wczoraj też jadłem czereśnie, dzikie, leśne, na spacerze, słuchaj, takie drzewko sobie rosło, takie małe owocki, myślę sobie, kwaśne będą i niedobre, nie były pyszne, słodkie, malusieńkie, takie leśne czeresienki.
0: Proszę państwa, no, trzeba się chwytać za takie leśne, bo te nasze polskie to od 25 do 30 zł. Nie wiem, czy państwo widzieli. Strasznie drogie. Więc albo zapisujemy się na bicie rekordu, albo idziemy do lasu i tam można jeść niemyte i nic się nie dzieje. No oczywiście, że tak. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Niech nam wszystkim tylko na zdrowie wyjdzie, zawsze to mówię. Eleni za wszystkie noce, a za chwilę piosenka w wykonaniu Krzysztofa Krawczyka.

0: pogodny poranek w Radiu Pogoda.
1: Czekaj, o, teraz dopłynęliśmy do brzegu. 8:38.
0: Właściwie to przydałoby się odpłynąć, na wodzie zawsze chłodniej. A, ale... dobrze, pomarzyć dobra rzecz. Na razie, proszę Państwa, czekamy na popołudnie. Będzie gorące, ale także w Radiu Pogoda z powodu naszego popołudniowego konkursu. Ani a tak, ani nie. Zapraszamy. Karty do gry Radia Pogoda. Świetny gadżet na wakacje. Wszędzie można z sobą zabrać i przyrżnąć w karciochy, jak to się brzydko, ale prawdziwie mówi. Serdecznie zapraszamy. Będzie też książka dla Państwa w prezencie, więc proszę słuchać. Ani tak, ani nie. O godzinie 16:30. Plus minus dwie minutki. Zapraszamy w imieniu Moniki Tarki. A teraz 8:38 i za chwilę kolejne najpiękniejsze melodie.
2: Autopromocja.
3: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
6: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
7: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Epic. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Epic 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Epic.
10: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Kto zwalcza ból?
14: Voltaren!
13: Kto?
14: Voltaren!
13: Voltaren!
15: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
16: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lettos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Została ostatnia reklama.
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Reklama.
19: Drogowskaz Radia Pogoda.
0: Dokładnie za tydzień, od 29 czerwca, wprowadzona zostanie rozszerzona strefa ograniczonej dostępności w Gdańsku. Będzie obowiązywać do końca sierpnia. Do poruszania się i parkowania w strefie uprawnieni są wyłącznie kierowcy posiadający identyfikator wydany przez Gdański Zarząd Dróg.
19: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 12 minut będzie godzina 9. Sposób na upały różny państwo mają. Między innymi zamknąć wszystkie okna, zasłonić wszystkie zasłony i pooglądać na przykład jakiś klasyk.
1: No tak, a pamiętają państwo serial z Dr. Quinn?
0: No oczywiście, no, że tak.
1: W latach 90. serialową miłością żył cały świat. No i okazuje się, że teraz Jane Seymour, czyli słynna Dr. Quinn oraz Joe Landau, który wcierał się w rolę Saliego, znów spotkali się na planie serialu. Wystąpią razem w serialu Harry Wilde. Jane Seymour będzie emerytowaną profesorką literatury. No i w piątym sezonie pojawia się Joe Landau, który będzie kreował rolę Piersa Kennedy'ego, patologia. I okazuje się, że chemia między parą dalej widoczna.
0: No, ja pamiętam.
1: Czekamy. Mamy nadzieję, że ten serial u nas się pojawi. Nazywa się Harry Wilde.
0: Na pewno się pojawi i na pewno będziemy go oglądać. A swoją drogą, proszę państwa, proszę przyznać, kto tam patrzył, czy doktorka Quinnowa to się ogląda za sali bardziej lub mniej, bo tam
1: no,
0: niby
1: się oglądała, on się też oglądał.
0: No, ale on, że się oglądał, to wszyscy
1: że
0: widzieli.
1: Nic,
0: a ona
1: tak
0: to tak niby nic.
1: No, tak.
0: Wszyscy myśleli, że będzie z tego wielka miłość. I może tak się wydarzy, ale już w kolejnym serialu. Uwielbiam, jak historia zatacza takie koło. Pogodny poranek w Radiu Pogoda u nas w Skaldowie.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 5 minut będzie godzina 9. W wiadomości za chwilę, a w nich, Michale?
1: O tym, że dziwią się we Wrocławiu, że jeszcze nie zakwitło dziwidło.
0: A, no tak, bo już mówiliśmy o tym w tamtym tygodniu, że ono powinno już powinno kwitnąć.
1: No właśnie. No i się dziwią, że nie kwitnie, ale jak zakwitnie, to nie zdziwią się, że nie będzie ładnie pachnieć.
0: To będzie czuć aż w Warszawie.
1: Dokładnie tak. O dziwidle powiem za chwilę w wiadomościach.
0: Zapraszamy.
2: Radio Pogoda.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Kaufland jest!
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób opakowanie 500 gramów 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: W końcu lato, a lato ma swój smak. Chłodzący, słodki i pełen radości. Szczególnie, że już 24 czerwca czeka nas najsmaczniejsze otwarcie lata. W parku handlowym Matarnia otwiera się cukiernia Sowa. Ciasta, ciasteczka, torty oraz przepyszne desery lodowe. Otwarcie cukierni Sowa w parku handlowym Matarnia już 24 czerwca. Najlepsza chwila, by poczuć wakacje. Cukiernia Sowa zaprasza na odrobinę rześkiej ochłody.
10: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
11: Skoda.
12: Została ostatnia reklama.
13: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko-zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
14: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. O sporcie, bo dzisiaj jest Dzień Kultury Fizycznej. Też będziemy mówić po godzinie 9. Co sport ma wspólnego z Pocztą Polską? No, zobacz, dowiedzą się.
15: No, ja muszę do sklepu pobiec.
14: A teraz wiadomości.
15: Tak. A propos sportu, ale jeżeli chodzi o wiadomości. Strażacy dogaszają pożar fabryki aerozoli na Pomorzu. Polska drugim w Unii Europejskiej producentem truskawek. Awantura na jedynej w Europie plaży, gdzie mur oddziela kobiety od mężczyzn.
14: Co?
16: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
14: Och, och, och, same afery. Michał Pieszkała.
15: No ale najpierw poważne tematy. Czuliśmy się, jakby obok wybuchła wojna. Na przemian kłęby dymu i eksplozje, mówią mieszkańcy Harnowa koło Ustki. Przez całą niedzielę strażacy gasili tu potężny pożar fabryki produkującej aerozole. Teraz trwa już dogaszanie ostatnich zarzewi ognia i rozbiórka spalonej hali.
17: Najbardziej baliśmy się o te dwie cysterny, że jak wybuchną, to po nas.
18: Pani Tereska tutaj, no ona mało na zawał by nie zeszła. Wnukom kazała się uciekać do Słupska.
15: Teraz da się już tu oddychać. Mieszkańcy otrząsają się z szoku i zaczynają myśleć, co dalej z pracownikami fabryki. To miejsce dawało zatrudnienie kilkuset osobom. Prawdopodobnie dzisiaj zostanie formalnie wybrana nowa rada warszawskiego szpitala południowego, poinformował stołeczny ratusz. Poprzednią radę prezydent Warszawy odwołał w związku z informacjami o nieprawidłowościach i gigantycznych zarobkach młodego lekarza Dawida Kacprzyka. Rafał Trzaskowski zapowiedział też zmiany w miejskich spółkach medycznych. W szpitalu południowym trwają teraz kontrole prowadzone przez Stołeczny Ratusz i NFZ. Polska truskawkową potęgą, no prawie, nasz kraj jest drugim największym producentem truskawek w Unii Europejskiej. Należą one do ulubionych owoców Polaków, są też chętnie kupowane przez odbiorców zagranicznych. W ostatniej dekadzie na eksport szło od 45 do 70% krajowej produkcji truskawek, poinformował Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Globalnym potentatem na rynku truskawek są Chiny oraz Stany Zjednoczone. Do emerytów i rencistów trafiło blisko 9 milionów pakietów dokumentów dotyczących waloryzacji świadczeń oraz dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, tak zwanej 13. emerytury. ZUS zakończył właśnie wysyłkę. Awantura wybuchła na plaży w Trieste na północy Włoch, jedynej w Europie, na której mężczyźni oddzieleni są od kobiet murem. Mur ma 3 metry wysokości. To miejsce ma ponad 120-letnią tradycję i jest jednym z najbardziej charakterystycznych punktów miasta. Sięgającą czasów Austro-Węgier tradycję osobnego wypoczynku pielęgnują mieszkańcy Triestu i bronią jej jako elementu tożsamości miasta. O obowiązujących tam regułach nie wiedziała albo, jak piszą tamtejsze media, nie chciała wiedzieć para turystów, kobieta i mężczyzna, którzy ulokowali się po stronie dla panów. Zarzucili potem miastu, że żyje w średniowieczu. Wybuchła awantura, doszło do przepychanek, konieczna była interwencja sił porządkowych, para turystów ostatecznie plażę opuściła. Wrocławski ogród botaniczny czeka na kwitnienie dziwidła. Olbrzymi kwiat ma już ponad 130 cm wysokości. Jego kwitnienia nie da się przegapić. Kwiat zaczyna wtedy wydzielać bardzo charakterystyczną woń. Padliny.
7: Po to, aby do niej zwabić właśnie owady związane z padliną. I one dokonują zapylenia. Kiedy przekwitają kwiaty żeńskie, są już zapylone, to dopiero wówczas wydają pyłek kwiaty męskie i wówczas pachnie bardziej alkoholowo.
15: Jak mówi dyrektor Wrocławskiego Ogrodu Botanicznego Zygmunt Kącki, kiedy dziwidło zakwitnie, trudno przewidzieć, czekamy, więc znaczy wąchamy i czekamy.
14: Mówisz, że alkoholu zapach.
15: To pan później dyrektor powiedział, nie ja. No.
14: Po prostu się rozkłada, no już co tu dużo mówić. Wracając jednak do tej wiadomości o plaży osobnej dla mężczyzn, osobnej dla kobiet we Włoszech. W Ulciniu, w Czarnogórze. Ja nie wiem, co by zrobił ten pan turysta, jakby się o tym dowiedział. Jest taka plaża, która jest tylko dla kobiet i generalnie mężczyzna tam jakiś może wejść, jeżeli kobiety go oczywiście stamtąd nie wygonią, miejscowe. Ale nie wiem, czy by chciał, ponieważ podobno, jak się człowiek, znaczy kobieta na tej plaży kąpie, to później łatwiej jest jej zajść w ciążę. Nie sprawdzałam, ale jest taka przepowiednia.
11: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Morska Wita w gdyńskich Leszczynkach.
19: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
20: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Republika Zielonego Przylądka znów wywalczyła punkt na mundialu. Porę mi się z Hiszpanią, tym razem udało się zatrzymać Urugwaj, a mecz zakończył się remisem 2-2. Hiszpanie zrehabilitowali się za pierwszy słaby występ i pewnie pokonali Arabię Saudyjską 4-0. Belgia zremisowała z Iranem 0-0, a Egipt wygrał z Nową Zelandią 3-1. Dziś druga kolejka w grupie I. Francja zagra z Irakiem, a Norwegia z Senegalem oraz w grupie J, gdzie Argentyna zmierzy się z Austrią, a Jordania z Algierią. Koszykarze Legii Warszawa obronili tytuł mistrza Polski w 7. decydującym meczu finału play-off. Pokonali się za Stal Zielona Góra 78-70.
11: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Kopernika 71 w gdyńskim Redłowie.
19: Pogoda.
15: Poniedziałek w wielu miejscach słoneczny, chociaż cały czas mogą jeszcze pojawiać się burze, szczególnie na północnym wschodzie, na wschodzie, w centrum i na południowym wschodzie kraju. Na termometrach w ciągu dnia od 22 stopni na Pomorzu do 26 stopni w centrum i do 31 stopni na południowym wschodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1010 hektopaskali i będzie rosło.
14: Bardzo dziękujemy, Michale. Dziękuję
15: bardzo.
14: Michał Pieszkoła, do usłyszenia.
15: Do usłyszenia.
19: Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
21: 6 minut po godzinie 9. Dzień dobry, witamy Państwa.
14: Zygmunt Heiser.
1: Jasia Kruk. Witamy w poniedziałek, 22 czerwca. Mamy 173 dzień roku. No i pierwszy cały dzień lata.
14: Od początku do końca.
1: Wschód słońca o 4.15, zachód o 21. To jeden z tych najdłuższych dni w roku. A dziś imieniny obchodzą Jan, Paulina i Tomasz.
14: Dzisiaj jest też między innymi Dzień Kultury Fizycznej, którą już niebawem będą uprawiać listonosze. Poczta Polska im to zapewni. W jaki sposób to
1: zabierze
14: się będzie...
1: Zabierze im rowery?
14: No nie, właśnie jakby da.
1: Da rowery.
14: Zabierze samochody. Szczegóły już za chwilę.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 11 minut po godzinie 9. Już Zygmunt co nieco zdradził, ale tak zupełnie na serio. Poczta Polska się zmienia, proszę Państwa. Nie będzie już listonoszy ciągnących wózeczek z tymi wszystkimi przesyłkami. Z pocztą teraz listonosz będzie jechał rowerem. Ale jakim, proszę
1: No właśnie,
0: Państwa,
1: jakim rowerem będzie on jechał?
0: Wodorowym rowerem. To jest taki pilotaż.
1: To znaczy, będzie miał bidon na wodę przy rowerze?
0: Nie, to znaczy, że pierwszy tego typu w Europie Środkowej i Wschodniej jest taki pilotaż realizowany z polskim producentem rowerów właśnie wodorowych. I to nie oznacza, że wodyk, chociaż każdy powinien oczywiście z sobą mieć, tylko pojazdy na wodór. No to wiemy, czym są pojazdy na wodór.
1: Ale tam będzie silnik wodorowy?
0: Tak. Dokładnie tak.
1: No coś niesamowitego.
0: Może nawet odrzutowy.
1: To naprawdę liczba listonoszy zdecydowanie się zwiększy. Takim rowerem sobie pojechać wodorowym.
0: Proszę Państwa, takim rowerem, skoro można przewieźć zakupy, można przewieźć posiłek, okazuje się, że można przewieźć także listy, ale ja to patrzę na to z nadzieją, bo dzisiaj jest tak, że jeżeli przychodzi do mnie jakiś list polecony, to on nie przychodzi do mnie do domu, chociaż ja jestem w domu, tylko muszę ze skrzynki wyjąć to cieniutkie takie awizo i pójść po ten list na pocztę, chociaż on waży ze dwa razy więcej, nie więcej niż dwa razy więcej niż to awizo, prawda? Spotkali się Państwo z czymś takim. To może w przyszłości będzie tak, jak ze starych dobrych czasów, że listonosz przywozi list do domu, bo on jest polecony i do rąk własnych. Znaczy, przynajmniej byśmy sobie tego życzyli. I pozdrawiamy serdecznie wszystkich listonoszy. Pogodny poranek w Radiu Pogoda.
2: Mnie się marzy kurna chata, Siuba. Zwyczajna izba zbita z prostych desek, Aruba, żeby się odciąć od całego świata, od paragonów, paragrafów i wywieszek.

0: prawie, bo ilwie paszcze rosną dzikie. I sercu drogiej nie masz tu załogi, tutaj możesz się nie liczyć z nikiem. Budzi cię leśnych ptasząt duet, więc się przeciągasz, a stwierdziwszy ssanie w dołu, przyspajasz razową bułę i zaraz wyżej ci na tym ziemskim łez padorku.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: pogoda. Ranek w Radiu Pogoda, już prawie 20 minut po godzinie 9. To co z tą pogodą?
1: Co z tą pogodą? Ile tam u Państwa na termometrach i w ogóle co się dzieje? Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Marta z Krakowa, stała słuchaczka. A w Krakowie 22 stopnie, przestało padać, całą noc padało.
3: Dzień dobry, Iwonicz Zdrój. U nas 20 stopni na termometrze i właśnie nadciąga burza.
4: W Legionowie jest 25 stopni ciepła.
1: No właśnie.
0: A czyli będzie... 20-25 to taka mniej więcej temperatura w tej chwili. Tam popada, tu nie popada, tam poświeci, tu powieje.
1: Generalnie jest lato, to ma być ciepło. Pierwszy pani kierowniczko.
5: Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
2: Wszystkie teksty na tej płycie Winga Krusta są takie, powiedziałabym, zawadiackie, no i niektóre są bardzo ostre.
1: Program Najpiękniejsze Melodie Ewy Bem. Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszamy Monika Tarka i
4: Ewa Bem.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. Mediamarkt.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
7: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i

0: 7 czerwca. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Reklama.

0: i brzmi jasno. Tak. Dziękuję, do widzenia.
1: Tak, jasne brzmienie,
2: to
1: też to lubię.
2: Szatan z siódmej klasy, lato czeka.
1: A ja chyba nie oglądałam tego filmu.
2: Nie oglądałaś Szatana z siódmej klasy?
1: No książkę to czytałam chyba z 5 razy, no, ale wiesz, czy ja oglądałam film?
2: Czarno-biały film przygodowy, letni,
1: chyba
2: wakacyjny.
1: Muszę sobie przypomnieć z okazji tego, że
2: proszę
1: wakacje
2: państwa,
1: zaraz się zaczynają.
2: Co tu się dzieje?
1: Fajnie, że państwo zauważają najpiękniejsze melodie, to na pewno państwo zauważą też tę. Bardzo ją lubimy i państwo również. Frank Sinatra, Love and Marriage. Za chwilę Piotr Szczepanik i Kochać. To pogodny poranek w Radiu Pogoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaglądali już Państwo na Facebook i Instagram Radia Pogoda? Jeśli tak, to już Państwo wiedzą. Jeśli nie, to proszę tam zajrzeć.
1: No, możemy troszkę zdradzić, no.
0: Uśmiechamy się do Państwa latem.
1: O, tak jest.
0: Dzisiaj pierwszy letni pogodny poranek w Radiu Pogoda w sezonie 2026. Już Państwo piszą komentarze, ale jeżeli będą Państwo w mediach społecznościowych, to tam przypięty jest taki post. Nie to, żebym się chwaliła, akurat jest moje zdjęcie, bo sobie zrobiłam zdjęcie z Ewą Bem. Zobacz, jakie ładne.
1: A, proszę bardzo, ale Państwo też mogą takie zdjęcie sobie zrobić, jeśli tylko spotkają Państwo gdziekolwiek na świecie plakat z Ewą Bem. Proszę zrobić fotkę i przysłać do nas.
0: Koniecznie, tutaj właśnie w komentarzu pod tym zdjęciem na Facebooku choćby mogą Państwo wygrać zestaw fajnych gadżetów od Radia Pogoda. Naprawdę fajnych, bo tam i butelka na wodę, i torba nasza fantastyczna, i karty do gry, i wiele, wiele więcej.
2: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
3: No to w czym problem?
2: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
3: No i?
2: No i obawiam się, że nie zdąży.
3: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
4: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Gdańsk. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 100 marek do wyboru. Gap, Columbia, Crocs, Pepe Jeans, Kazar, Adidas, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet Gdańsk. Przywicka 8.
12: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór, to energia, to przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
13: 27 czerwca rozpocznie się remont torowisk na ulicach Hucisko i Podwale Przedmiejskie w Gdańsku. To oznacza zmiany w organizacji ruchu drogowego i komunikacji miejskiej. Sprawdź szczegóły na stronach ztm.gda.pl oraz gdansk.pl/itd.
14: Została ostatnia reklama.
15: Mój plan na przyszłość? Poczuć niezależność. Dlatego wybrałam studia w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. To uczelnia dla tych, którzy chcą poznać pracodawcę już w trakcie nauki. Studiuj finanse, ekonomię, business and languages, zarządzanie inżynierskie, wzornictwo, architekturę, projektowanie wnętrz lub krajobrazu. Tu przetestowałam swój zawód i wiem, w którym kierunku pójść. Podążaj za intuicją. Wybierz swoją ścieżkę kariery w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. www.sopocka.edu.pl.
16: Reklama. Gdy masz mi coś do powiedzenia i szukasz wielkich słów, pamiętaj, taniec wszystko zmienia w tańcu. Mi to mów.
17: Muzyczka cię zagłuszy.

gdy masz mi coś do powiedzenia i szukasz wielkich słów. Pamiętaj, taniec wszystko zmienia w tańcu. I to mój, muzyczka cię zagłusza.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 12 minut godzina 10. Piotr Sforakowski. Dzień dobry, Piotrze.
1: Dzień dobry.
0: Prognozy się sprawdziły.
1: Sprawdziły się. To
0: padało.
1: Znaczy, tak, padało. Jak wyszedłem z domu, to zaczęło padać. Jak dojechałem do radia, to przestało.
2: Dojeżdżałeś razem tego rowerem,
1: było
2: oczywiście.
1: Kwadrans najwyżej.
2: Aha, tak.
0: Czyli w deszczu jechałeś.
1: Tak.
2: No dobrze, to teraz już będzie tylko słonecznie i zresztą bardzo cieplutko, czego Państwu rzecz jasna życzymy. No nie tak, żeby za gorąco, bez przesady, ale
1: bez
2: po prostu
1: przesady, tak.
2: Cieplutko i przyjemnie. I polecajki różne.
1: Oczywiście, że tak jak co poniedziałek Klub Pogodnych Ludzi poleca, z tym, że nie tylko pogodni ludzie mogą, z legitymacją mogą to robić.
2: I ja już to mówiłam, ale powtórzę, jeśli mogę oczywiście, to raz jeszcze bardzo serdecznie polecam osobiście Arboretum w Wojsławicach, gdzie w ostatni weekend bito rekord w liczbie ludzi jedzących czereśnie i około 850 osób jadło tam czereśnie w jednym czasie.
1: Smacznego.
2: Super, nie?
0: proszę Państwa, już za chwilę Piotr Sforakowski, a będzie jeszcze bardzo ciekawa wersja piosenki Pod papugami.
1: Józef Ledecki.
0: Tak, Józef Ledecki, Czerwono-Czarny.
2: A my dziękujemy bardzo, Zygmunt Heizer.
0: Jasia Kruk.
2: Do usłyszenia jutro.

0: autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama. Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
2: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
0: No, sprytnie.
3: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
5: Zaraz cześć posmarujemy.
4: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
5: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
6: Już nie swędzi.
7: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Dwutygodnik Sukcesy i Porażki ma 30 lat. Dziękujemy Wam, czytelniczki, za zaufanie, emocje i historie, które tworzą to pismo. W numerze wzruszającej, pełne nadziei wyznania, o szansie na miłość, odzyskanej niezależności, magicznych ziółkach i życiu, które znów nabrało rozpędu. Ponadto wracamy do lat 90. i wspominamy początki redakcji. Ekstra, praktyczne porady, inspiracje, krzyżówki, sukcesy i porażki. Takie jest prawdziwe życie. Nowy numer już w sprzedaży.
1: Została ostatnia reklama.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Reklama.
12: Nasze poniedziałkowe spotkanie przy najpiękniejszych melodiach rozpocznie piosenka Tak bardzo się zmienił świat Elżbiety Czyżewskiej i Daniela Olbrychskiego, po czym usłyszymy Urszulę Sipińską, która znowu będzie dziś w podróży. Wszystko usłyszymy zaraz po tych wiadomościach Radia Pogoda.
1: Wiadomości z Gdańska.
13: Iwona Wyciślok, zapraszam. Przed sądem apelacyjnym w Gdańsku zakończył się proces Tomasza K., skazanego w pierwszej instancji na 26 lat więzienia za zabójstwo żony na Kaszubach. Mężczyzna upozorował jej śmierć w wypadku na przejeździe kolejowym. Prokuratura i rodzina domagają się dla niego dożywocia. Sąd odroczył ogłoszenie wyroku do 29 czerwca. Przedstawiciele świata polityki i biznesu będą rozmawiać w Gdańsku o odbudowie Ukrainy. Główną areną tej międzynarodowej konferencji będzie Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Amber Expo, mówi jego szef Andrzej Bojanowski.
14: Takiego wydarzenia, śmiem twierdzić, w Polsce nie było. Powinno zgromadzić ponad 5 tysięcy ludzi.
13: Wcześniej podobne konferencje odbyły się w Rzymie, Londynie i Berlinie. W Gdańsku rozstawione zostały zamgławiacze i mgiełki wodne mają pomóc mieszkańcom i odwiedzającym lepiej znieść dni z wysoką temperaturą. Uruchamiają się automatycznie, gdy temperatura powietrza przekracza 26 stopni Celsjusza. A jak minął pierwszy upalny weekend na Pomorzu, powiemy za godzinę.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
15: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: Pogoda w Gdańsku.
13: Za nami upalny i niespokojny weekend. To z powodu burz i silnego wiatru, ale w tym tygodniu będzie już spokojniej. Na termometrach zobaczymy od 22 do 28 stopni. Będzie dużo słońca i pogodnego nieba. Dziś na Pomorzu zachmurzenie małe i umiarkowane. Wiatr też powieje słabo lub umiarkowanie. Od 22 do 24 stopni pokażą dziś termometry. Noc pogodna z temperaturą nieco powyżej 10 stopni.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
15: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
12: Dzień dobry. Po raz ostatni przed wakacjami mają Państwo szansę, żeby w Radio Pogoda polecić coś interesującego innym słuchaczom. W taki sposób bardziej zorganizowany, no bo polecać można zawsze i wszędzie. I to kwestia jest tego, czy to, co Państwo polecają, wydaje się interesujące, prawda? No ale dzisiaj mamy, co tydzień mamy takie spotkania pod hasłem Klub Pogodnych Ludzi Polecaj. Co najlepsze, nie trzeba wcale być członkiem tego klubu, żeby móc polecać. Wystarczy, że słuchają Państwo Radia Pogoda. A dzisiaj, korzystając z tego, że właśnie obchodzimy Dzień Kultury Fizycznej, mam do Państwa pytanie, no właśnie w tej sprawie. Jaką formę aktywności fizycznej lubią Państwo najbardziej? No bo ja zdecydowanie rower. A Państwo?

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali. Kupowali szafy, stoły, dom, piesiąt, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

0: Klub Pogodnych Ludzi poleca.
1: To jest hasło, które przyświeca nam w każdy poniedziałek i co najlepsze, można dzwonić do Radia Pogoda i polecać to, co się uważa za interesujące, niezależnie od tego, czy są Państwo członkami Klubu Pogodnych Ludzi, czy dopiero chcieliby Państwo do niego przystąpić. Teraz propozycja, która pojawiła się jeszcze przed weekendem, ale ponieważ dotyczy całego sezonu turystycznego, pozwolę sobie ją ponowić. Dzień dobry.
2: Kłania się Mira. Wiadomość z Poznania. Najstarszy czynny parowóz w Polsce, Borsig BN2T z 1925 roku, powraca na trasę kolejki parkowej Maltanka. Parowóz ma 101 lat, wyprodukowany w zakładach Augusta Borsiga w Berlinie. Służył na torach w Poznaniu do 1977 roku, ponownie nastąpił powrót w 1999. Po naprawie głównej każdy weekend kursy na Maltance będą odbywać się co 30 minut od 10 do 18. Tylko do Borsiga. Pozdrawiam wszystkich.
1: Pozdrowienia i podziękowania dla pani Miry za te rekomendacje. Parowóz Borsig ma 101 lat i jest bardzo fotogeniczny, więc nie tylko można się przejechać tą kolejką, Maltanką, ale też zrobić ładne zdjęcia. Kolejka jeździ od stacji Maltanka i tu wyjazd o 10, a i potem co pół godziny do 18, do stacji Zwierzyniec, skąd wyjazd o 10.30 i potem do 18. Także w dni robocze od 10 do 18 wszystko się odbywa, więc jeśli będą Państwo w Poznaniu, warto rozważyć taką podróż w przeszłość, a jednocześnie spędzić troszkę czasu w miłej, dość sentymentalnej atmosferze.

0: Respect to jest piosenka, którą Otis Redding nagrał na swój trzeci album Otis Blue w 65 roku. On jest również jej autorem. Ale dziś piosenka jest powszechnie uważana za muzyczną wizytówkę Arety Franklin, która 2 lata po Otisie nagrała ten utwór po swojemu, czyniąc z niej hymn kobiet domagających się równego traktowania. No, do dzisiaj ciągle różnie bywa z tym równouprawnieniem kobiet, a Respect stała się takim przypomnieniem, że każdy z nas ma prawo do szacunku. Najpiękniejsze melodie wracają do Radia Pogoda za chwilkę. Usłyszymy przeboje Macieja Kosowskiego i zespołu 2+1.
1: Radio Pogoda. Kwiat.

0: Zależności od sklep Biedronka.
1: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
2: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
4: Citroën.
5: Została ostatnia reklama.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.

Wstawaj, szkoda dnia i grupa 2 plus 1. Dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych mamy Dzień Kultury Fizycznej. Pomijając fakt, że to nie powinno być święto, tylko dzień powszedni, mam w związku z tym pytanie do słuchaczy Radia Pogoda, aktywnych fizycznie. Jaką formę takiej aktywności lubią Państwo najbardziej? Ja zawsze polecam rower, ale uważam, że równie dobry jest na przykład spacer z kijkami do Nordic Walkingu. Próbowałem tego kilkakrotnie, jestem przekonany, że w przyszłości będę się tym zajmował częściej. To zupełnie co innego niż taki normalny spacer, jeżeli zabrać się do tego prawidłowo i bardzo łatwo się zjechać, jeżeli nie ma się wprawy. Ale też bardzo szybko można opanować ten charakterystyczny sposób poruszania się i wtedy zaczyna się prawdziwa zabawa. A jaką formę aktywności fizycznej Państwo polecają innym słuchaczom Radia Pogoda? 22 444 40 04. Tak mi się teraz przypomniał pewien telefon do Radia Pogoda kiedyś przed laty, że nawet sprzątanie jest łatwiejsze, jeśli podejść do tego jak do treningu. Co Państwo na to?

0: W Radiu Pogoda słuchaliśmy Heleny Majdaniec, a teraz wrócimy do pewnej piosenki, którą najlepiej znamy w wersji Niemena, ale oryginał nagrali Czerwono-Czarni. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy prowadzących cudowne Radio Pogoda. Kochani, wersja Pod papugami, która teraz leci w waszym radio, jest cudowna. To jest tak, jakbym słuchała Pola Zielone. Pozdrawiam wszystkich.
0: Wzajemnie pozdrawiamy. No tak, ta wersja została nadana przed 10:00. Brzmiała

0: a pola zielone brzmią tak.
1: Pole zielone, lat młodych blask, chwile zielone ze sobą porwał czas.
0: Słychać doskonale, że to ten sam wokalista Józef Ledecki. Najpierw nagrywał z Czerwono-Czarnymi, potem przeniósł się do Luxemburg Combo i tam też pięknie śpiewał. Za chwilkę najpiękniejsze melodie Janusza Laskowskiego, a potem czerwonych gitar w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
4: Gdy już mnie znuży śródmieścia dwa.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski. Gdy

0: Stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary.
4: Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
3: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Kaufland jest fresh!
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
8: fresh! Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
11: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: Ach, to tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
13: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
14: Została ostatnia reklama.
15: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji Multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Reklama.

0: Plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
2: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
1: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
3: Już nie swędzi.
4: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Została ostatnia reklama.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl maszynka do lodów Freezy Silvercrest aż 100 zł taniej. Tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
9: Lidl, to się opłaca. Reklama.
10: Co państwo powiedzą na spacer dziką plażą w towarzystwie Stana Borysa? Tę piosenkę usłyszymy za parę minut, potem będzie jak w serenadzie dzięki piosence nagranej przez Halinę Kowalewską. Teraz proszę posłuchać wiadomości Radia Pogoda.
11: Wiadomości z Gdańska.
12: Iwona Wyciślok, zapraszam. Muzeum II wojny światowej w Gdańsku ogłosiło przetarg na roboty budowlane w ramach drugiego etapu budowy nowego oddziału placówki na Westerplatte. Prace obejmą 12 hektarów półwyspu i zakładają m.in. budowę podziemnego gmachu głównego muzeum. Czas na realizację to 35 miesięcy. Za nami upalny weekend, na plażach tłumy turystów i pierwsze ofiary wody. Mimo akcji ratowniczej nie udało się uratować życia 72-letniego mężczyzny, który w sobotę utonął w Bałtyku na wysokości wsi Ostrowo w powiecie Puckim. Przed wejściem do wody warto przypomnieć sobie najważniejsze zasady bezpieczeństwa. Przyda się też przewidywanie, bo morze ciągle jest zimne, mówi ratownik Jacek Naumczuk.
13: Nie zwiedźmy się właśnie falą upałów. Ciało może być rozgrzane. Chodząc do wody możemy dostać szoku, także pamiętajmy o tym cały czas. Myślmy o naszym bezpieczeństwie, bezpieczeństwie naszych dzieci.
12: Przed pójściem na zatłoczoną plażę warto maluchom założyć opaskę z numerem telefonu do opiekuna. Szkoły na Kokoszkach i w Kiełpinie Górnym zostaną rozbudowane, a szczegóły za godzinę.
11: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
14: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
11: Pogoda w Gdańsku.
12: Dziś spokojniej w pogodzie. Będzie ciepło, ale już nieupalnie. Około 24 stopni pokażą termometry w Trójmieście. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Niebezpiecznych zjawisk, takich jak burze czy grad, dziś nie ma w planach. Nawet wiatr nie będzie nam dokuczał. Dziś powieje umiarkowanie. Jutro nadal pogodnie i sucho. W kolejnych dniach podobna pogoda. A wakacje tuż, tuż. Oficjalne rozpoczęcie w sobotę.
11: Radio Pogoda. 87 i 8 FM.
14: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
11: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
10: Dzień dobry, dziś Dzień Kultury Fizycznej, więc pytam państwa o ulubioną formę aktywności fizycznej. Z wiadomych powodów ostatnio ulubioną formą większości kibiców piłkarskich jest oglądanie meczów Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Ktoś kiedyś pięknie nazwał ten sposób jako bierną aktywność fizyczną. My wrócimy do tej bardziej czynnej. A za chwilkę w ramach Klubu Pogodnych Ludzi będzie mowa o pewnym wydarzeniu, które odbędzie się w Kazimierzu nad Wisłą i wypełni całą drugą część tego tygodnia.

0: Klub Pogodnych Ludzi poleca.
1: Najwybitniejsi śpiewacy, instrumentaliści, twórcy rękodzieła oraz kultury ludowej zawitają w tym tygodniu do Kazimierza nad Wisłą, bo tam zaczyna się 60. Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych, o czym w porannych wiadomościach Radia Pogoda mówił burmistrz miasta, pan Artur Pomianowski.
2: Możemy poznać nie tylko muzykę ludową, graną z serca, uczoną często z pokolenia na pokolenie, ale też poznajemy twórczość ludową. Festiwal jest autentyczny i na tym chyba polega jego szczególność. Na pewno państwo wywieziecie niezapomniane wrażenie.
1: Zapraszał burmistrz Kazimierza nad Wisłą, Artur Pomianowski. Ten jubileuszowy, 60. Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym rozpocznie się w najbliższy czwartek i potrwa do niedzieli. Uważam, że to świetny pomysł na początek wakacji.

0: Skaldowie namawiali, żeby szanować wspomnienia, więc ja mam też podobny apel. Jeżeli byli Państwo na wystawie, którą w ubiegłych tygodniach polecało Państwu Radio Pogoda, czyli Kunszt i Fach w Pałacu Krzysztofory, to proszę zadzwonić pod 22 444 4004 i powiedzieć kilka zdań o tym, jak się podobała. Być może rozwieją Państwo czyjeś wątpliwości, mówiąc, czy warto odwiedzić Muzeum Krakowa, bo tam odbywała się, bo tam jest ta wystawa, Muzeum Krakowa przy Rynku. Można ją zwiedzać do końca października.
1: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Państwo pamiętają, że miałem problemy z samochodem.
3: No problemy z samochodem, przypomnijmy, no. Zygmunt stanął pod lipą, która akurat zaczęła kwitnąć i ta żywica na ten samochód.
2: Łup! I wczoraj pojechałem na myjnię.
3: No.
2: No i dlatego pada deszcz.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow!
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Została ostatnia reklama.
13: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.

0: wszystkich słuchaczy Radia Pogoda bardzo serdecznie pozdrawiam. Tomasz Kozłowicz.
1: Oczy nad ranem, oczy wieczorem.

0: rzekł.
1: Słów mi brak.
0: Już
2: to Jadwiga Prolińska w Radiu Pogoda. Teraz wracam do Państwa ulubionych aktywności fizycznych. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Panie Piotrze. Właśnie skończyłam 90 lat, a moja 14-letnia prawnuczka prosi: babciu, zwolnij, bo już się zmęczyłam. Sprzątam pod tak melodii z waszego radia, a małą kawkę plus orzechy wypijam, jak mam czysto w domu i mogę już odpoczywać. Serdecznie was wszystkich pozdrawiam oraz słuchaczy. Fabiana.
2: A, czyli to jednak możliwe. Sprzątanie przecież także wymaga ruchu, a o niego właśnie tu chodzi. Pozdrawiam serdecznie pani Fabiano. Gratuluję formy oczywiście. No i jestem bardzo ciekaw, jaka jest państwa ulubiona forma ruchu. Wrócimy do tego po południu. A teraz rocznica. Dokładnie 66 lat temu z inicjatywy Franciszka Walickiego przy gdańskim jazz klubie powstał zespół Czerwono-Czarni. Miał być kontynuacją grupy Rhythm and Blues, ale stał się czymś znacznie ważniejszym, większym. Początkiem muzycznej lawiny nazwanej Big Beatem, bo o rock'n'rollu wtedy nie można było mówić.

Jeszcze się nie zaczął taniec, choć orkiestra smyki stroi. Twoje nędzne

0: W Radiu Pogoda słuchaliśmy niepowtarzalnego Jerzego Połomskiego, Tak daleko nam do siebie, z roku 1977. Za chwilkę najpiękniejsze melodie wrócą w przeboju dekadę młodszym Krzysztofa Krawczyka i ponad dekadę starszym Nila Sedaki. A potem jeszcze usłyszymy Sławę Przybylską.
1: Autopromocja.
2: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17 w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
9: Gabinet masażu, słucham.
10: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
9: Cześć, a co się dzieje?
10: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
9: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
10: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
9: Kochana, sam go stosuję.
11: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
12: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
13: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją...
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
17: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
18: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
17: TravistoFast i Travisto.
18: Aflofarm.
19: Została ostatnia reklama.
20: Masz oko do przestrzeni? A może kochasz rysować? Wydział Architektury w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych zaprasza. Od pierwszego semestru projektujesz, pracujesz z mentorami, budujesz swoje portfolio. Możesz zajmować się wzornictwem, krajobrazem, wnętrzami lub wybrać klasyczną ścieżkę architekta. Na zarządzaniu i inżynierii produkcji nauczymy Cię, jak połączyć bycie menadżerem z wiedzą techniczną. Rozpocznij studia w SANS i dołącz do zawodowców. www.sopocka.edu.pl

0: Autopromocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: O ile to można nazwać zawodem, bo też mówię, że to jest sposób na życie, bo dla mnie to jest za mało poważne zajęcie na zawód. Może kogoś go obrażę, ale to jest moje mniemanie.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
5: I dokąd wtedy jedziemy?
4: No nie wiem.
5: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
4: A, dobry komona.
6: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Gdańsk. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 100 marek do wyboru. Gap, Columbia, Crocs, Pepe Jeans, Kazar, Adidas, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet Gdańsk, Przywicka 8.
3: Została ostatnia reklama.
13: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.
16: Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej w wykonaniu Barbary Kraftówny i Ma Musique Joda Sena. Tymi najpiękniejszymi melodiami rozpocznie się dzisiejsze pogodne popołudnie, ale teraz w Radiu Pogoda mamy dla Państwa wiadomości.
3: Wiadomości z Gdańska.
17: Iwona Wyciślok, zapraszam. Szkoły na Kokoszkach i w Kiełpinie Górnym zostaną rozbudowane, zapowiedziały władze Gdańska. Przy szkole nr 83 przy ulicy Stokłosy powstanie nowy, dwukondygnacyjny budynek szkoły wraz z salą gimnastyczną. Szkoła nr 84 imienia Jana Brzechwy zyska nowe skrzydło, boisko oraz plac zabaw. Tymczasowe hale, które mają pomieścić tysiące uczestników konferencji odbudowy Ukrainy, powstają obok gdańskiej Amber Expo. To właśnie centrum wystawienniczo-kongresowe Międzynarodowych Targów Gdańskich będzie główną areną tego międzynarodowego bardzo ważnego spotkania, mówi prezydent Aleksandra Dulkiewicz.
18: To nie tylko rozmowa o biznesie, o tym jak odbudować, ale to także rozmowa o sprawach społecznych. To jest wszystko szalenie ważne.
17: Konferencja odbudowy Ukrainy odbędzie się 25 i 26 czerwca. Gdańskie lotnisko gotowe do sezonu wakacyjnego. Jesteśmy gotowi na przyjęcie zwiększonej liczby podróżnych, zapewniają przedstawiciele portu. Ważnym elementem będą dwa nowe, nowoczesne skanery, które są już w fazie testowania, a które przyspieszą kontrolę bezpieczeństwa.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
17: Dziś odpoczniemy od upału. Będzie spokojnie w pogodzie, ale nadal pogodnie. Na Pomorzu dziś niewiele chmur. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Termometry w Trójmieście mają wskazywać 24 stopnie. Około 18 stopni będzie dziś w pasie nadmorskim. Wiatr nie będzie nam dokuczał. Ciśnienie jest wysokie. W kolejnych dniach dużo słońca, a temperatura wahać się będzie od 22 do 28 stopni.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
16: Wracamy do najpiękniejszych melodii po wiadomościach Radia Pogoda. Przed nami piosenki Barbary Kraftówny, Joda Sena i Cezarego Fabińskiego, po czym wrócimy do Dnia Kultury Fizycznej i mojego pytania o Państwa ulubioną formę fizycznej aktywności. Znajdzie się też miejsce na słowo albo dwa wyjaśnienia pewnej kwestii, którą są Państwo żywo zainteresowani. Dzień dobry.
3: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.

To chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij się!

0: dużo pierwszych godzin dnia na słowo wierzę.
1: Radio Pogoda. Najlepsze do słuchania przez cały dzień.

la tendresse. Ma lumière, c'est ton regard.

0: rogaliki na śniadanie nawet w poniedziałek potrafią zamienić w początek weekendu. Nawet jeśli mowa tu tylko o najpiękniejszych melodiach. Ale nie o weekendzie teraz mowa będzie, że tak zarymuje znienacka, tylko o ruchu, który między innymi jest kluczem do zdrowia każdego z nas. Dziś pytam o jego ulubioną formę. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Każda aktywność fizyczna jest super, ale dla mnie najfajniejszy jest basen. Bardzo lubię aquaerobik, ale gdy go nie ma, to sama robię różne ćwiczenia w basenie lub pływam. I ciągle jestem zdziwiona, jak to możliwe, że w wodzie jestem dużo sprawniejsza niż na lądzie. Pozdrawiam ze słonecznego Wrocławia. Miłego tygodnia dla wszystkich.
0: Pozdrowienia i życzenia odwzajemniam, a poza tym życzę, żeby wszystko było łatwe, no nie tylko w wodzie. O aktywności fizycznej jeszcze dzisiaj będzie, teraz znów czerwonoczarni, którzy powstali dokładnie 66 lat temu w Gdańsku. Słuchamy pierwszej piosenki, którą nagrał z tym zespołem Jacek Lech.

Tak bym chciała kochać, już śpiewała w Radiu Pogoda Hanna Banaszak. Za chwilkę poczujemy się jak na karaibskich wakacjach, bo usłyszymy tropikalny w klimacie przebój zespołu Gibson Brothers pod znamiennym tytułem Cuba, a po piosence Ludmiły Jakubczak rozwieje pewne wątpliwości.

0: to promocja.
1: Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
2: Wszystkie teksty na tej płycie w Nikach Rusta są takie, powiedziałabym, zawadiackie, no i niektóre są bardzo ostre.
1: Program Najpiękniejsze Melodie Ewy Bem. Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszamy Monika Tarka i Ewa Bem.
0: Autopromocja. Reklama.

0: od sklep Biedronka.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: została ostatnia reklama.
1: Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
2: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
1: No, sprytnie.
3: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert.

0: Wielki przebój Ludmiły Jakubczak, Gdy mi ciebie zabraknie. Tytuł całkiem nieźle pasuje do tego, o co będzie pytać teraz słuchaczka Radia Pogoda. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Bardzo serdecznie, cieplutko, latosiowo pozdrawiam ekipę Radio Pogoda. Mam dylemat. Nie wiem, czy dobrze usłyszałam. Czy to prawda, że nie będzie koncertów życzeń w lipcu i sierpniu? No bo to by była trochę dla mnie zagwozdek, bo akurat chciałam złożyć życzenia na koniec lipca. Proszę o rozwianie moich wątpliwości. Dziękuję, Dorota z Poznania.
0: Pozdrowienia odwzajemniamy pani Doroto, a ja spieszę z wyjaśnieniem, że owszem, na to się zanosi. Koncert Roberta Janowskiego, koncert życzeń, jak co roku znika na te dwa wakacyjne miesiące z anteny Radia Pogoda, żeby triumfalnie powrócić we wrześniu. Ale jest jeszcze okazja, żeby przekazać życzenia, pozdrowienia i wszystkie inne dobre słowa swoim bliskim. I nie tylko w najbliższy weekend Robert Janowski zaprasza do słuchania ostatniego przed wakacjami koncertu życzeń, a nawet w tej chwili mogą państwo dzwonić do Radia Pogoda albo pisać swoje życzenia na stronie radiopogoda.pl, jeżeli chcą państwo, by te pozdrowienia zostały przekazane w sobotę lub niedzielę na antenie Radia Pogoda między 10 a 14.

0: Zawiąż żółtą wstążkę wokół starego dębu, śpiewał przed momentem Tony Orlando. W sumie bardziej zabawnie byłoby, gdyby tę wstążkę wiązać wokół brzozy albo wierzby, bo wtedy natężenie ż w tytule byłoby największe w całej muzyce pop chyba. No ale jest jak jest. To był jeden z największych przebojów roku 73, nie tylko w Europie i Ameryce Północnej, ale też w Australii i Oceanii, proszę sobie wyobrazić. W południowej Afryce też dość wysoko. A dzisiaj w Radiu Pogoda czerwono-czarni pojawiają się w różnych konfiguracjach. Wszystko z powodu 66. rocznicy powstania tej grupy. I za chwilkę usłyszymy przebój Kasi Sobczyk z czerwono-czarnymi. Właśnie o mnie się nie martw.
1: Reklama. Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
2: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro. Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak

0: ceny Suzuki.
1: Ej, to już przesada.
0: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
2: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym.
3: Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Motorcentrum.pl.
4: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Uwaga! Super promocja w Teddy.
10: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
11: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda. Twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
12: Została ostatnia reklama.
13: To pewne. Niskie ceny są.

0: 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej, świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
1: Reklama.
2: Zgoda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej.

jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wigr. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła, ogień miotał iskry złote, a pod borem rosła. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna, brawo, brawo. Upór, co mi z oczu błyska, leszczyny dziedzictwo, jak mnie do ziemi los przyciska, ona mi szepcze nic to. A jak prosto

Osiwiała ta bożenka, w której się kochałem. Postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniartw, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odginę, a jak za mocno przygiąć ją w prawo,

Nie jej uroda bywa jak ta cicha woda brzegi rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążysz na

żegier wie. Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas.

0: jedną małą chwilę.
1: Autopromocja.
2: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
4: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
5: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
7: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
8: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Gdańsk. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 100 marek do wyboru. Gap, Columbia, Crocs, Pepe Jeans, Kazar, Adidas, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet Gdańsk, Przywicka 8.
9: Dwutygodnik Sukcesy i Porażki ma 30 lat. Dziękujemy Wam, czytelniczki, za zaufanie, emocje i historie, które tworzą to pismo. W numerze wzruszającej, pełne nadziei wyznania, o szansie na miłość, odzyskanej niezależności, magicznych ziółkach i życiu, które znów nabrało rozpędu. Ponadto wracamy do lat 90. i wspominamy początki redakcji. Ekstra, praktyczne porady, inspiracje, krzyżówki. Sukcesy i Porażki, takie jest prawdziwe życie. Nowy numer już w sprzedaży.
2: Została ostatnia reklama.
10: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
9: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
10: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
1: Reklama.
11: Właśnie mija 13, więc przed nami najważniejsze wiadomości Radia Pogoda, a po nich usłyszymy najpiękniejsze melodie Danuty Rin, Tyle wdzięku oraz czerwonych gitar Kwiaty we włosach.
12: Za ile jutro zatankujemy? Są ceny maksymalne. Ewakuowani mieszkańcy sąsiedztwa fabryki w Harnowie wracają do domów. Kolejny dzień z upałami. Jak się przed nimi chronić?
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
12: Miriam Lipieńska. Są już jutrzejsze ceny maksymalne paliw. We wtorek litr benzyny 95 będzie kosztować nie więcej niż 5 zł i 98 groszy, benzyny 98 6 zł i 69 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 11 groszy. Tym samym jutro rosną ceny benzyn, a diesel będzie o grosz tańszy niż dziś. 20 mieszkańców posesji położonych w sąsiedztwie spalonej fabryki aerozoli w Harnowie na Pomorzu może już wrócić do swoich domów. Według strażaków dogaszanie pogorzeliska potrwa jeszcze kilka godzin. Strażacy prowadzą drobne prace rozbiórkowe, by dostać się do małych, ukrytych zarzewi ognia. Spaliła się blisko połowa zakładu. Ofiara księdza pedofila walczy o 20 milionów złotych odszkodowania od krakowskiej kurii. Janusz Szymik był przez wiele lat gwałcony przez księdza Jana W. Miał wtedy 12 lat, był ministrantem. Już jako dorosły opowiedział o krzywdzie, jaka go spotkała. Informacje za pośrednictwem nieżyjącego już księdza Tadeusza Isakowicza Zaleskiego miały trafić bezpośrednio do ówczesnego metropolity kardynała Stanisława Dziwisza. Dlatego został on wezwany jako świadek, ale nie pojawił się w sądzie. Do sądu przyszedł mail z informacją, że kardynał jest chory. Według Janusza Szymika kardynał Dziwisz świadomie tuszował przestępstwa księdza pedofila z uwagi na osobistą znajomość.
13: Mamy fotografie, gdzie spędzali ze sobą razem wakacje.
12: O ewentualnym odszkodowaniu zdecyduje sąd. Dziś nadal gorąco, a dla Lubelszczyzny i Podkarpacia są alerty przed upałami. To czas, gdy szczególnie muszą na siebie uważać osoby starsze, schorowane, ale też małe dzieci, mówi kardiolog profesor Andrzej Głowniak.
14: Przede wszystkim unikamy przebywania na słońcu w godzinach między 11 a 15. Osoby z chorobami układu krążenia czy z czynnikami ryzyka tych chorób mogą ten czas wydłużyć od 10 do 16. Wtedy lepiej pozostać w cieniu i rzeczywiście pić bardzo dużo płynów, najlepiej czystej wody.
12: Lekarze zalecają co najmniej 2 litry płynów dziennie. codziennie. Upały to też czas większej liczby pacjentów na oddziałach kardiologicznych, mówi kardiolog dr Robert Błaszczyk.
0: W okresie upałów mamy sporą grupę osób, szczególnie starszych, które przychodzą do nas z cechami odwodnienia i z cechami zaostrzenia przewlekłych chorób kardiologicznych, którzy wymagają nagłej i pilnej pomocy i ich hospitalizacji.
12: Warto też pamiętać, że część leków, w tym tych na serce, powoduje, że w upały można dostać na przykład wysypki skórnej wskutek interakcji słońca z niektórymi składnikami leków. I na koniec jeszcze sport. Już wiadomo, z jakimi numerami zagrają Polki na Wimbledonie. Broniąca tytułu Iga Świątek będzie rozstawiona z numerem 3. Z kolei Maja Chwalińska, która dostała od organizatorów tak zwaną dziką kartę, zagra z 20. W głównej drabince singla kobiet wystąpią jeszcze z Polek Magdalinet i Magdalena Fręch. Wimbledon startuje 29 czerwca.
15: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Morska Wita w gdyńskich Leszczynkach.
16: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
2: Pogoda.
12: Na północy i zachodzie przeważnie słonecznie, w pozostałych regionach niebo może się chmurzyć, a na wschodzie i południowym wschodzie burze. Na termometrach maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu, przez 25 w Wielkopolsce, 26 na Śląsku, 27 w Małopolsce, do 29 na Mazowszu.
15: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Południe Wita na południu Gdańska.
16: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
11: Dzień dobry. Kultura fizyczna wróci do Radia Pogoda jeszcze w dwóch Państwa wypowiedziach, a przypomnę, że to jedno z dzisiejszych świąt nietypowych. Dzień Kultury Fizycznej. Chociaż najlepiej, jeżeli jest równie ważna w pozostałe dni roku, albo przynajmniej regularnie. Będą też chyba dobre wieści o stanie zdrowia artystki, którą Państwo na pewno znają, i to nie tylko z anteny Radia Pogoda.

0: Czerwone gitary w Radiu Pogoda. Za chwilkę usłyszymy Ewę Bem śpiewającą o miłości, a o najpiękniejszych melodiach, które sama wybrała, będzie nam opowiadać po 15. A teraz zmieniamy temat. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Chciałabym parę słów na temat aktywności fizycznej ulubionej. No tak. Więc rower, długie spacery, to jest coś oczywistego, to można robić codziennie. Jednak dla mnie taką formą najbardziej ukochaną jest turystyka górska. Niezależnie od pogody, niezależnie od pory roku. Włożony wysiłek tutaj czasami jest ogromny i człowiek się czasem zastanawia, po co w ogóle wychodził dzisiaj.
0: To prawda.
1: Ale kiedy już się osiągnie to miejsce, do którego chciało się dotrzeć, to zadowolenie i satysfakcja graniczy z euforią. Jest to fantastyczne, zarówno dla ciała, jak i dla ducha. Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję.
0: Pozdrawiam również, potwierdzam pani słowa, ponieważ też się lubię włóczyć po górach, miewam podobne dylematy jak pani. Czasami człowiek w jednej chwili zastanawia się, po co w ogóle wychodził ze schroniska, kiedy pogoda jest pod psem, a w następnej chwili otwiera szeroko usta, gapiąc się na widok przed sobą, kiedy się przejaśni. Choćby i na chwilkę tylko. A najlepsze, że prawie cały sezon wędrówek górskich właśnie przed nami.

0: Telefon Radia Pogoda 22 444 4004. Dzwoni w przeróżnych sprawach i bardzo nas zawsze cieszy, jeżeli możemy rozwiązać Państwa dylematy albo rozwiać wątpliwości. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Tu Dorota z Oławy. Panie redaktorze, chciałabym się dowiedzieć, bardzo proszę, jeśli coś wiecie, jak jest zdrowiem pani Beaty Kozidrak. Moja ulubiona piosenkarka, no bardzo ją lubię. I pozdrawiam ją bardzo serdecznie i was wszystkich dziennikarzy.
0: Wzajemnie pozdrawiam pani Doroto. Przejrzałem wiadomości dotyczące zdrowia Beaty Kozidrak i wygląda na to, że jest dobrze. Wraca do występów, spotkań z fanami, ma też nowe projekty muzyczne. Na przykład zapowiada koncert na warszawskim Torwarze w lutym przyszłego roku, więc myślę, że te kciuki trzymane za zdrowie piosenkarki i dobre myśli kierowane w jej stronę poskutkowały.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
13: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17 w TVP1 i TVP Info.
15: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
16: Widaron.
15: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
16: Widaron.
15: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
16: Widaron.
15: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
16: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
17: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
18: Castorama. Teoria
19: i praktyka.
18: W teorii przydałoby się odmalować salon.
19: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
18: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
19: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Została ostatnia reklama.
21: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
22: Reklama.

0: właśnie, taniec jeszcze nie pojawił się dzisiaj wśród Państwa ulubionych zajęć ruchowych, zwanych też aktywnością fizyczną, ale to się zaraz zmieni. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, z tej strony Anna z Wrocławia. Dziś mamy dzień kultury, prawda, fizycznej, więc kulturalnie uprawiam chodzing, ale nie po trawnikach miejskich, jeździng, rowering, ale tylko tak jak przepisy każą i wariacki, chociaż może nie kulturalne słowo, ale wariacki dancing, tancing, radiancing, pogodancing, bo po prostu przywać się nie da inaczej. To z tego, co uprawiam, bardzo dziękuję za wysłuchanie i pozdrawiam wszystkich. Miłego, dobrego i w ogóle pa.
0: Wzajemne pozdrowienia dla pani Aniu. Bardzo to kulturalne wszystko było. Ja bym tu dodał jeszcze dzwoning do Radia Pogoda, co jest rozrywką fizyczną, bo jednak tę słuchawkę trzeba podnieść do ucha, no i umysłową oczywiście, bo potem się do tej słuchawki mówi. A tak poważniej, to każda forma ruchu jest dobra, choćby tylko po zakupy z pieskiem albo do sąsiadki. Od czegoś trzeba zacząć. Byle tylko tego ruchu było potem troszkę więcej, jeszcze więcej w ciągu całego dnia, bo ruch to zdrowie.

0: Sercom gwiazd przysłuchiwaliśmy się dzięki Halinie Frąckowiak. Za chwilkę w Radiu Pogoda bardzo pogodna piosenka Ireny Santor, Gdy nadejdzie taki czas. Potem usłyszymy Rzeki Babilonu zespołu Bonnie M. A o 14:00 przywita się z Państwem Monika Tarka, która w tym tygodniu w zabawie Ani tak, ani nie, po 16:00 ma dla Państwa książkę W sam raz do czytania latem, a jako nagrodę gwarantowaną dostają Państwo też coś bardzo przydatnego na wakacjach. Talię kart Radia Pogoda. To jeszcze dziś, jutro zapraszam Państwa do Radia Pogoda od 10:00.
1: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Gastorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
5: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
8: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: To tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
10: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
11: W końcu lato, a lato ma swój smak. Chłodzący, słodki i pełen radości. Szczególnie, że już 24 czerwca czeka nas najsmaczniejsze otwarcie lata. W parku handlowym Matarnia otwiera się cukiernia Sowa. Ciasta, ciasteczka, torty oraz przepyszne desery lodowe. Otwarcie cukierni Sowa w parku handlowym Matarnia już 24 czerwca. Najlepsza chwila, by poczuć wakacje. Cukiernia Sowa zaprasza na odrobinę rześkiej ochłody.

0: czerwca. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17 w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.

0: miłego dnia, pogodnego dnia. Życzę Piotr Adamczyk dla słuchaczy Radia Pogoda. Też słucham.
1: Mówią o mnie słodka, kokietka i pieszczotka.

Nie wiem dlaczego, ja się boję sama spać. No cóż tu złego, choć mam pokoik i łóżeczko własne, w nim poduszek moc. Gdy jestem sama, to nie zasnę przez calutką noc. Ja się boję sama spać, bo strasznie ciemno. Ja się boję sama spać, któż zaśnie ze mną? A może pan aniołem będzie stróżem w nocy u mych drzwi? Ja się boję sama spać, dopomóż mi. Brom co wieczór biorę i cztery wódki spore przed spaniem piję. Może sen nadejdzie już. Och, czytam Kraszewskiego i kilka mów Grabskiego. Próbuję spać, nie mogę ani róż. Jeśli pan nie chrapi, mam miejsce na kanapie. Chcę małą próbę z tobą zrobić kilkakroć. Czy przez sen pan gra?

0: Ja się boję sama spać. Dopomóż mi.
1: Radio Pogoda. Nastraja o każdej porze dnia.

0: płynie.
1: Autopromocja.
2: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
3: Państwo pamiętają, że miałem problemy z samochodem.
4: No problemy z samochodem, przypomnijmy, no. Zygmunt stanął pod lipą, która akurat zaczęła kwitnąć i ta żywica na ten samochód.
3: Łup! I wczoraj pojechałem na myjnię.
4: No.
3: No i dlatego pada deszcz.
2: Asia Kruk i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
1: Autopromocja. Reklama.

0: Od sklep Biedronka.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i TravistO.
2: Aflofarm.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Widzę, że Hanie coś gryzie.
6: Komar.
7: Zaraz część posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Reklama.
13: Słuchają Państwo Radio Pogoda, a za kilka minut zaczynamy pierwsze w tym roku letnie pogodne popołudnie. Ale na razie najnowsze wiadomości. Jest 14.
14: Nożownik z Mierzawy jest już w rękach policjantów. Jest śledztwo w sprawie potężnego pożaru fabryki w Charnowie. Ukraiński prezydent buduje napięcie wokół swojej obecności na konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
14: Miriam Lipińska, podejrzany o zabójstwo w Mierzawie w Świętokrzyskiem, zatrzymany przez policję. 49-letni Dariusz R., emerytowany policjant, w piątek zaatakował nożem swoich teściów. 80-letni mężczyzna zmarł, jego 76-letnia żona ciężko ranna trafiła do szpitala. Dariusz R. był poszukiwany listem gończym, został zatrzymany niedaleko swojego miejsca zamieszkania. Prokuratura Okręgowa w Słupsku wszczyna śledztwo w sprawie wielkiego pożaru fabryki aerozoli w Charnowie na Pomorzu. Będzie prowadzone w kierunku spowodowania zagrożenia dla mienia o wielkich rozmiarach. Na miejscu cały czas trwa dogaszanie. Strażacy mówią, że to jeden z największych pożarów w powiecie słupskim w ostatnich latach. Udało się ochronić przed eksplozją 2 największe zbiorniki, ale jak mówi kapitan Piotr Basarab, było mnóstwo mniejszych wybuchów.
15: Przez 2-3 godziny następowały ciągle eksplozje małych opakowań, dezodorantów, odłamki unosiły się nawet na kilkadziesiąt metrów.
14: Oględziny spalonej fabryki będą możliwe najwcześniej w środę. W pożarze nikt nie ucierpiał, a kilkudziesięciu ewakuowanych mieszkańców okolicy już wraca do swoich domów. To był czarny weekend nad wodą. W ostatnich dniach utonęło aż 9 osób. Od początku kwietnia już 60. Sezon wakacyjny ruszy już w piątek, więc służby i WOPR apelują o rozwagę i przytaczają statystyki, z których wynika, że ofiary utonięć to najczęściej mężczyźni. A przyczyny to alkohol i brawura, mówi Piotr Błaszczyk z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
16: Alkohol obniża koncentrację. Alkohol sprawia, że podejmujemy decyzje, których normalnie byśmy nie podjęli. To jest właśnie ta brawura, właśnie ta chęć zaimponowania komuś. Alkohol jest zdecydowanie złym doradcą nad wodą.
14: W minioną sobotę w Bałtyku utonął starszy mężczyzna. Wraz z postronnymi osobami utworzono łańcuch życia i udało się wydobyć go na plażę w Ostrowie. Mimo podjętej reanimacji 72-latek zmarł. Przyjedzie czy nie przyjedzie? Pojutrze w Gdańsku startuje 2-dniowa międzynarodowa konferencja o odbudowie Ukrainy. Tymczasem w związku z napięciami na linii Warszawa-Kijów pod znakiem zapytania wciąż stoi obecność Wołodymyra Zełenskiego na spotkaniu. Jego otoczenie informuje, że kwestia wizyty wciąż jest analizowana. Tymczasem sprawę komentują polscy politycy.
17: To Ukraina dzisiaj ma szereg potrzeb, które próbuje realizować przy różnych okazjach, również przy tej, która dotyczy odbudowy. Więc nie sądzę, żeśmy my byli stratni na tym, że Zełenski nie przyjedzie do Gdańska. Zakładam, że powinien robić wszystko, żeby móc przyjechać.
10: Musimy cały czas myśleć o tym, o czym mówił Jerzy Giedroyć, Zbigniew Brzeziński. My cały czas musimy myśleć o państwie buforowym, które będzie gwarantowało bezpieczeństwo i oddalanie imperialistycznych zapędów Rosji od terenów Rzeczpospolitej.
14: Mówili Waldemar Buda z PiSu i Mariusz Witczak z KO. To na koniec przenosimy się jeszcze w Karkonosze. Z powodu remontu zamknięty dla turystów jest tam zielony szlak w rejonie Śnieżnych Kotłów i na razie nie wiadomo, kiedy zostanie ponownie otwarty.
4: Pogoda.
14: Dziś w całym kraju znów ciepło, na termometrach od 22 stopni na Pomorzu, przez 25 w Wielkopolsce, 26 na Śląsku, 27 na Lubelszczyźnie, do 29 na Mazowszu. Do tego na zachodzie i północy słonecznie. W pozostałych regionach na niebie chmury i słońce na zmianę, a w południowo-wschodniej części kraju możliwe burze.
13: Trzy minuty po godzinie 14. Zaczynamy poniedziałkowe, pogodne popołudnie i to już na dodatek w pełni lata, które rozpoczęło się wczoraj. No i rozpoczęło się, proszę Państwa, jak wszyscy wiemy, z przytupem, wysokimi temperaturami i raczej piękną pogodą, chociaż gdzieniegdzie zdarzało się też burze. Ja też tego doświadczyłam, będąc wczoraj na Mazurach. Jak lunęło, to lało tak przez pół godziny, jakby ktoś naprawdę spuścił z góry prysznic albo wylewał wodę wiadrami. Ale szybko minęło i znów zrobiło się ciepło. A propos, kto dzisiaj nas gorąco pozdrawia?
12: Pani Moniczko, czy zważywszy na temperatury, nie należałoby pozdrawiać chłodno? Tak też czynię, zachowując pełną sympatię.
13: No dziękujemy, ale to może wypośrodkujmy i skoro zaczęło się lato, to może letnio byśmy się pozdrawiali?
4: Na pogodne popołudnie z Radiem Pogoda zaprasza Monika Tarka.

Dąbrowski w Radiu Pogoda, który w 1974 roku śpiewał, a ty się bracie nie denerwuj, już Mistrzostwa Świata blisko, będzie wielka gra, pamiętają państwo. Na cześć kadry Górskiego oczywiście była ta piosenka. No właśnie, trwa mundial, a przy okazji mundialu pojawiają się też takie różne dziwne akcje i dziwne wiadomości. Właśnie na jedną natrafiłam. Otóż okazuje się, że w samym sercu Toronto, w jednym z biurowców, na wystawie wystawiono akwarium, którego dnem jest boisko do piłki nożnej, a w akwarium pływa sobie złota rybka. I przed każdym meczem po lewej stronie akwarium wystawiona jest flaga jednej drużyny, a po drugiej stronie drugiej. No i w którą stronę popłynie złota rybka, to oznacza, że ta drużyna wygra. Przed akwarium i przed i też w internecie, bo to jest oczywiście transmitowane, rzesze fanów, kibiców piłki nożnej i już tej złotej rybki, bo okazało się, proszę państwa, że do tej pory w 80% trafnie przewidziała wyniki meczów, czyli to, kto wygra. Śmieszne jest też imię tej złotej rybki. Otóż złota rybka nazywa się Swimbappé. To oczywiście takie nawiązanie do nazwiska francuskiego gwiazdora piłki nożnej, czyli Kyliana Mbappé. No i tak sobie myślę, że no, złota rybka zwykle spełnia życzenia. Może szkoda, że wcześniej się nie pojawiła. Być może gdyby jakaś polska delegacja do niej pojechała i poprosiła, żebyśmy jednak byli na mundialu, to może by się udało. A może to tylko marzenie ściętej głowy.

0: właśnie, tak jest oryginał tej właśnie piosenki. A za kilka minut, proszę Państwa, ponieważ jest pora obiadowa, no to mam nadzieję, że dowiemy się, co tam u Państwa dzisiaj na obiad w ten bardzo ciepły, już letni i poniedziałkowy dzień.
1: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
2: Wszystkie teksty na tej płycie Winga Krusta są takie, powiedziałabym, zawadiackie, no i niektóre są bardzo ostre.
1: Program Najpiękniejsze Melodie Ewy Bem. Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszamy Monika Tarka i
4: Ewa Bem.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
6: Już jest wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Uwaga! Super promocja w Teddy!
8: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
12: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy. Kupy.
14: Została ostatnia reklama.
15: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.

0: się oczywiście z ciepłem, ze słońcem, z latem też, ale to przecież już wczoraj się zaczęło. A co u Państwa dzisiaj na obiad? Słuchamy.
1: Właśnie w tej chwili jem placuszki ziemniaczane pokrojone na paski. Do tego mam sos z kurek ze śmietaną. Kończę, bo zaraz mi wystygnie.
0: No tak, to życzę smacznego. Co tam jeszcze u Państwa? Dzień dobry.
2: Dzień dobry, mam na imię Bożena, jestem z Warszawy. Ja chciałam dzisiaj powiedzieć, że dzisiaj obiad typowo letni. Naleśniki z jabłkiem duszonym i z cynamonem. Dziękuję, pozdrawiam redakcję i słuchaczy.
0: Dziękuję, no to ślinka cieknie, proszę Państwa, tak czy jedno, czy drugie by człowiek wybrał. Trudno się zdecydować, osiołkowi w żłoby dano. Ja myślę, żebym zjadła sobie takiego placuszka z sosem kurkowym ziemniaczanego na główne dania, tego naleśniczka po prostu na deser. Dobry pomysł?

0: Piotr Szczepanik, goniąc kormorany. To jest Radio Pogoda, a może nawet, proszę Państwa, ważniejsze od tego, co jeść w upały, jest odpowiedź na pytanie, co pić. Otóż lekarze odradzają alkoholu, bo odwadnia organizm, nawet takie piwo, które ma niewiele procent alkoholu, też tak działa. Poza tym żadne energetyki, żadne słodzone napoje. Co Państwo na to?
1: Pani Moniko, ja nie piję podczas upałów napoi słodkich ze sklepu, tylko wodę mineralną, niegazowaną. Mhm. A najlepiej smakuje mi gorzka kawa zbożowa, popularna za czasów PRL-u. A poza tym jeszcze jest taka herbata, nazywa się miętowa.
0: Oj,
1: miodem
0: tak.
1: Albo bez miodu. Pozdrawiam, życzę miłego dnia.
0: I nawzajem, dziękuję. No właśnie, taka, proszę Państwa, schłodzona mięta, jeszcze z jakimś dodatkiem czegoś delikatnie słodkiego, faktycznie też wspaniale działa w czasie upału. Może też Państwo mają jakieś pomysły, proszę się nimi podzielić. 22 444 4004 to jest nasz numer telefonu. Za chwilę Mieczysław Fog zaśpiewa Nasza jest noc. Przed 15 posłuchamy także jeszcze Dionne Warwick i Andrzeja Rosiewicza.

0: Autopromocja.
1: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Gdy już mnie znuży śródmieścia gwa.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Sekunda po sekundzie. Informacja po informacji. Zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo. W rytmie dnia. Blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres. Tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00. W TVP1 i TVP1.

0: Info.
1: Kaufland jest!
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób, opakowanie 500 gramów, 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Została ostatnia reklama.
9: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
10: Lidl, to się opłaca.

każdy trzos bogactwa i klejnoty. Nam nie dał nic, nie mamy nic, serca i tęsknoty. Lecz my bez skarb, płomieniem war, stopimy świat na złoto. Gdy się pieszczotą ramię

0: to promocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: O ile to można nazwać zawodem, bo też mówię, że to jest sposób na życie, bo dla mnie to jest za mało poważne zajęcie na zawód. Może kogoś go obrażę, ale to jest moje mniemanie.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dwutygodnik Sukcesy i Porażki ma 30 lat. Dziękujemy Wam, czytelniczki, za zaufanie, emocje i historie, które tworzą to pismo. W numerze wzruszającej, pełne nadziei wyznania, o szansie na miłość, odzyskanej niezależności, magicznych ziółkach i życiu, które znów nabrało rozpędu. Ponadto wracamy do lat 90. i wspominamy początki redakcji. Ekstra, praktyczne porady, inspiracje, krzyżówki. Sukcesy i Porażki. Takie jest prawdziwe życie. Nowy numer już w sprzedaży.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Została ostatnia reklama.
10: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
11: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
10: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
0: Reklama.
12: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos. Producent wędlin z Podhala.
13: Radio Pogoda poleca się na letnie, pogodne, poniedziałkowe popołudnie. Po 15:00 muzyczne spotkanie z Beatlesami i oczywiście kolejna najpiękniejsza melodia Ewy Bem. Ale na razie wiadomości.
14: Zderzenie tramwaju z autokarem w Poznaniu. Są ranni. Ciąg dalszy dyskusji wokół odebrania orderu Wołodymyrowi Załęskiemu. Policja rusza z akcją Bezpieczny autokar.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 15:00.
14: Miriam Lipińska. Zdarzenie autokaru i tramwaju w Poznaniu. 4 osoby zostały ranne. To 2 pasażerów tramwaju, motorniczy i kierowca autobusu. Wszyscy trafili do szpitala. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu ulic Naramowicka i Serbska na północy miasta. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca autokaru nie ustąpił pierwszeństwa tramwajowi. Po zderzeniu tramwaj wypadł z szyn. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekonuje, że przed odesłaniem orderu Orła Białego do Kancelarii Prezydenta RP przedstawiciele Ukrainy próbowali załagodzić spór i wyjaśnić stanowisko Kijowa. Załański mówił o tym we wczorajszym wywiadzie dla telewizji TSN.
15: Ja zaproponowałem prezydentu Polski spotkanie.
16: Zaproponowałem prezydentowi Polski spotkanie. Powiedziałem, zorganizujmy wspólną konferencję. Tymczasem prezydent Polski zrobił kolejny krok i stwierdził, że dla Ukrainy nie ma miejsca w Europie, ponieważ jest to niekorzystne dla polskiego rolnika. Mówił to po to, aby później wywierać presję na premiera Tuska i blokować otwarcie kolejnego klastra negocjacyjnego. To są ze sobą powiązane kwestie.
14: Załański ocenił też, że prezydent Polski zdecydował się na odebranie mu orderu Orła Białego ze względu na wewnętrzną walkę polityczną w Polsce. A jest już odpowiedź prezydenta Karola Nawrockiego na wywiad ukraińskiego przywódcy. Jak stwierdził, prezydent Wołodymyr Zełenski myli się, bo spór w ogóle nie dotyczy wewnętrznej polityki Polski. Dodał, że spór dotyczy postrzegania kwestii historycznych i tego, że w Polsce nie akceptujemy banderowskiej flagi. Dziś mamy poznać skład nowej Rady Nadzorczej Szpitala Południowego bez polityków w składzie. To część działań warszawskiego ratusza w reakcji na aferę wokół lekarza milionera Dawida Kacprzyka, wcześniej z KO i saloniku VIP w Szpitalu Południowym. Z kolei w czwartek specjalne posiedzenie Rady Miasta i informacja prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego w sprawie afery. Cezary Jaszczyk.
17: Zgodnie z planem nadzwyczajnej czwartkowej Rady Miasta, Rafał Trzaskowski przedstawi najnowsze wyniki audytu zleconego zarówno w Szpitalu Południowym, ale i innych miejskich placówkach, w których pracował Dawid Kacprzyk. Wystąpienie będzie obejmowało też sprawę tak zwanego VIP-roomu dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Na tej samej sesji radni zajmą się wnioskiem o wezwanie do dymisji wiceprezydent Renaty Kaznowskiej. Jak czytamy w dokumencie, radni nie akceptują sytuacji, by winę za aferę ponosili tylko urzędnicy niższego szczebla czy pracownicy szpitala. Jak podkreślili, nie przyjmują do wiadomości, że najważniejsi urzędnicy nie wiedzieli o całej sprawie.
14: Bezpieczny autokar to podstawa wakacyjnych wyjazdów, dlatego policja zapowiada wzmożone kontrole przed sezonem urlopowym. Funkcjonariusze będą sprawdzać nie tylko trzeźwość kierowców, ale też stan techniczny autokarów przewożących pasażerów.
18: Kontrole dotyczą nie tylko wyjazdów dzieci i młodzieży. Z takiej możliwości mogą korzystać również organizatorzy innych wyjazdów, na przykład dla seniorów czy grup zorganizowanych. Ważne, aby zgłoszenia nie zostawiać na ostatnią chwilę.
14: Mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Autokary można także sprawdzić samodzielnie w internecie na stronie bezpiecznyautokar.gov.pl, wpisując numer rejestracyjny pojazdu.
19: Co jest grane w Gdańsku?
20: Iwona Wyciślok, zapraszam. Dziś w Sopotece odbędzie się kolejna odsłona cyklu Poczytaj mi. Tym razem będzie można przypomnieć sobie najważniejsze wątki lalki Bolesława Prusa. Fragmenty powieści przeczyta aktorka Maja Ostaszewska. Początek godzina 17, wstęp jest wolny. Na czwartek proponuję rozmowy o fotografii, o sztuce gubienia się w labiryntach. Opowie Mikołaj Grospier, artysta wizualny, laureat paszportu polityki oraz autor aktualnej wystawy prezentowanej w Gdańskiej Galerii Fotografii. Spotkanie w Nomusie zaczyna się o 17.30. Rusza kino dzielnicowe w Gdyni. Tegoroczna edycja wydarzenia obejmie aż 56 bezpłatnych pokazów, organizowanych od końca czerwca do końca września w 10 dzielnicach Gdyni. Pokazy będą odbywać się niemal w każdy piątek i sobotę wakacji. Tegoroczny repertuar to połączenie ambitnego kina, filmowych hitów oraz propozycji dla całych rodzin.
19: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda.
14: Do końca dnia burze możliwe w południowo-wschodniej części kraju. W pozostałych regionach przeważnie słonecznie, a na termometrach maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu, przez 25 w Wielkopolsce, 26 na Dolnym Śląsku, 27 w Łódzkiem, do 29 na Mazowszu.
13: Minuty po godzinie 15, poniedziałkowe pogodne popołudnie. Zaczął się nowy tydzień i kolejny tydzień spotkania z Ewą Bem, która opowiada nam o swoich najpiękniejszych melodiach. Już za jakiś czas kolejna najpiękniejsza melodia pani Ewy, oczywiście na naszej antenie, ale ponieważ wczoraj zaczęło się lato, to też chciałabym zapytać właśnie pani Ewy o lato i co najbardziej w lecie lubi. To już za kilka minut, a na razie Beatlesi.
19: A pogoda z Radiem Pogoda zaprasza Monika Tarka.

0: Pani Ewa Bem w Radiu Pogoda. Dzień dobry, Pani Ewo.
1: Dzień dobry. Czy nie macie mnie Państwo już dosyć?
0: Ależ skąd? Właśnie jest, to jest niedosyt, Pani Ewo.
1: Niedosyt, tak.
0: Pani Ewo, zaczęło się lato. No i właśnie mam takie pytanie w związku z tym, czy to jest Pani ulubiona pora roku? Lubi w ogóle Pani lato, wakacje?
1: Uwielbiam wiosnę.
0: Wiosnę najbardziej.
1: Lato nie jest, powiem, jakąś najulubieńszą porą roku, ponieważ jeżeli pracuję, to przeszkadzają mi bardzo upały. Nie lubię upałów, nie lubię słońca, który mnie razi, nie lubię spoconego ciała, które jest wiecznie spocone. No i to nie są moje rejony.
0: W ogóle dla artystów lato jest takim bardzo intensywnym okresem pracy, prawda?
1: Tak,
0: plenerowe koncerty, różne.
1: Aczkolwiek ja plenery bardzo lubię grać. To jest coś przemiłego. Zwłaszcza, gdy już tak trochę jest chłodniej, ciemniej, to jest coś tak miłego. A dużo jest plenerów nad wodą. Na przykład i ława słynie z tego, że jest nad jeziorem. Tak. Bo tam się też super śpiewa.
0: Czyli lato to raczej taki czas, który się z pracą kojarzy, prawda?
1: Tak, tak.
0: Znaczy z przyjemnością, bo praca to dla pani przyjemność.
1: Ach, oczywiście. No to.
0: A to w takim razie, kiedy wakacje pani sobie funduje? Albo fundowała?
1: Całe życie nie miałam wakacji, przyznam szczerze. Bo jeszcze w młodzieńczych latach nie miałam wakacji, za wyjątkiem przecudownych obozów harcerskich. Które uwielbiałam.
0: Tak, przecież była pani harcerką.
1: Ach, ja jestem harcerką. Jest,
0: no tak, harcerką się jest.
1: Harcerką się jest i nie ma gadania. Ja bardzo korzystam, nawet przyznam szczerze, z tego, że ja jestem harcerką. Że ja mam gdzieś głęboko zakodowane, że z każdej sytuacji uda się jakoś wyjść i że można sobie ze wszystkim poradzić. To jest ważne. No a takich wakacji, że ja się zbierałam tam z rodziną, gdzieś jechaliśmy, to na palcach policzyć.
0: Ale wspominała coś pani o Mazurach, o domku,
1: no tak,
0: na Mazurach.
1: Ale, no,
0: to jest jakieś takie miejsce, tak?
1: Tak, gdzie państwo takie mogą miejsce, pojechać. Gdzie mamy od 40 lat już domeczek, dwa małe domeczki właściwie i blisko jezioro i mnóstwo wspomnień i tak dalej. Tych wspomnień niektóre są bolesne i jest ich za dużo i ja już na dłużek nie jeżdżę. Zresztą sama mieszkam w tej chwili pod lasem, także w jakimś sensie sobie to rekompensuję.
0: No tak. No i pewnie Państwo myślą, że dzisiaj tą najpiękniejszą melodią będzie Kolorowe lato, ale nie. My tu Państwa zaskoczymy.
1: Radio Pogoda to jest, wiecie, chytra sztuka, nie da się tak.
2: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Bem.

jabłuszko, jabłuszko pełne snu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Jabłuszko.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
1: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
2: Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
3: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
2: No, sprytnie.
4: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
5: masz. Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
6: Cholestil Max, Hymekon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Została ostatnia reklama.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Bem.
1: Najpiękniejsza melodia pani Ewy Bem, to dzisiaj, proszę państwa, jesteś mój.
2: Tak, ja uważam, że jeżeli coś latem na pewno powinno się powieść, to podryw.
1: O miłości.
2: Oczywiście.
1: To taka wakacyjna miłość. Ale tu też przy okazji trzeba wspomnieć chyba Kubę Badacha.
2: Prawda? No, Kubę Badacha zawsze warto wspomnieć. Kuba Badach napisał pół płyty, za którą dostałam dwa Fryderyki. I to jest właśnie z jego strony.
1: Tak.
2: Tak, to jest zagrane ze składem akustycznym, odwrotnie druga strona, która była Kai i była na instrumentach elektronicznych.
1: To takie odważne było, bo pani właśnie nagrała z młodymi wykonawcami, z młodymi kompozytorami, tekściarzami, takie trochę inne spojrzenie na muzykę, prawda? Połączenie pokoleń, bardziej też w pop niż w jazz,
2: tak,
1: na tej płycie.
2: Tak, jak najbardziej. No i dobrze. Ja zawsze się sprzeciwiałam wiecznym utyskiwaniom niektórych krytyków, którzy mówili, dlaczego pani nie śpiewa standardów, tylko pani idzie w pop i tak dalej. Dlatego, że mi się to podoba. Mm-hmm. Teraz jestem odważniejsza trochę, bo już się oduczyłam wiecznego tłumaczenia się i wiecznej matury na ten temat. Po prostu to jest nurt, który bardzo mi się podoba. Ja wszystko lubię. Za wyjątkiem nie metalu, ale nie dlatego, że ja go nie lubię. Mm-hmm. Od gorsza tym kompletnie nie znam. Mm-hmm. Ale bardzo szanuję metalowców, którzy się na tym znają.
1: No to w takim razie jesteś mój. Muzyka Kuba Badach, słowa Janusz Onufrowicz, śpiew oczywiście nasza Ewa Bem.
0: Najpiękniejsze melodie Ewy Bem w Radiu Pogoda.

par. Pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan.

boją, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył w tatę.

0: już niedługo będzie można wspólnie zaśpiewać między innymi absolutnie Wojciecha Młynarskiego, ale wcześniej telefony od Państwa.
1: Dzień dobry, Andrzej Świateczna się kłania.
0: Dzień dobry.
1: To pozdrawiam Panią Monikę i wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Oczywiście wielką sztuką to nie jest gorąco pozdrowić dzisiaj. Ale dzwonię, żeby podziękować za balladę dla szczęśliwych ludzi. Przed chwilą wysłuchałem. Fantastycznie. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję. Też pozdrawiam. No, może nie gorąco, tylko jak obiecałam, dzisiaj będę letnio pozdrawiać, zwłaszcza, że lato wczoraj się zaczęło. No i tak a propos, dzisiaj Państwo mają dla wszystkich innych słuchaczy rady, co pić właśnie jak są upały. O tym teraz Pani Krystyna.
2: Dzień dobry, Pani Moniko.
0: Dzień dobry.
2: Ja w sprawie picia w upały. Kiedyś pracowałam w szklarniach, gdzie były dużo wyższe temperatury. Jedyne, co najlepiej pomagało, to gorące napoje. Bo po chłodnych i po zimnych człowiek się zaraz poci, traci te płyny i za chwileczkę znowu chce się pić. A po gorących wypróbowany sposób. Pozdrawiam Panią Moniko, wszystkich pracowników radia, kochanego Radia Pogoda.
0: Dziękuję pięknie, jak Państwo słyszą, wypróbowany sposób. Warto spróbować.
3: Radio Pogoda.
4: Autopromocja.
3: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: 27 czerwca rozpocznie się remont torowisk na ulicach Hucisko i Podwale Przedmiejskie w Gdańsku. To oznacza zmiany w organizacji ruchu drogowego i komunikacji miejskiej. Sprawdź szczegóły na stronach ztm.gda.pl oraz gdansk.pl/itd.
10: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
11: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
14: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
15: To przy okazji zjesz z nami.
14: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
16: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
15: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
14: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
15: To tylko przy okazji.
14: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
17: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
18: Została ostatnia reklama.
19: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.

0: Autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
3: No to w czym problem?
2: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
3: No i?
2: No i obawiam się, że nie zdąży.
3: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
4: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Gdańsk. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 100 marek do wyboru. Gap, Columbia, Crocs, Pepe Jeans, Kazar, Adidas, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet Gdańsk. Przywicka 8.
1: Została ostatnia reklama.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Reklama.
8: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Morska Wita w gdyńskich Leszczynkach.
9: Słuchają Państwo Radia Pogoda i naszego poniedziałkowego, letniego już pogodnego popołudnia. Za kilka minut z Heleną Majdaniec wybierzemy się na Rydze, ale na razie najnowsza wiadomość. Jest 16.
10: Najwyższy stopień ostrzeżeń przed burzami w części kraju. Prezydencki minister odpowiada na wywiad Wołodymyra Zełenskiego, a potem kilka rad, jak przetrwać upały.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
10: Miriam Lipińska. Synoptycy podnoszą poziom ostrzeżeń przed burzami. Czerwony alert najwyższego, 3 stopnia ogłosili w 5 powiatach na południu Małopolski i w Nowym Sączu. Tam w czasie burz ulewy lokalnie spadnie aż 90 mm deszczu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed podtopieniami i przerwami w dostawach prądu. W pozostałych powiatach Małopolski, a także na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, Śląsku, w województwie świętokrzyskim oraz w części łódzkiego, Mazowsza i Podlasia są ostrzeżenia drugiego stopnia. Warszawski Szpital Południowy ma już nową radę nadzorczą. To kolejne działania ratusza po aferze z lekarzem milionerem i salonikiem VIP w placówce. Z kolei lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, z zawodu lekarz, apeluje o pilną zmianę ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Zwrócił się do samorządu lekarskiego o samoograniczenie w ustalaniu minimalnych pensji.
11: Wyśrubowane zarobki wynikają z chęci utrzymania lekarza w szpitalu. To rodzi bardzo niebezpieczną sytuację. Zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu jest po prostu potrzebna, żeby nie było takiej dysproporcji, że ktoś zarabia 50 tysięcy i ma podwyżkę o 14%, a ktoś zarabia 6 tysięcy i ma o 3%. To jest dysproporcja, która jest moim zdaniem powszechnie nie do zaakceptowania.
10: W sprawie działania Szpitala Południowego w Warszawie trwa kontrola NIK i NFZ-u. Śledztwo prowadzi także prokuratura. Prezydencki minister Marcin Przydacz zabiera głos w sprawie wywiadu ukraińskiego prezydenta. Wołodymyr Zełenski zapewnił w nim, że przed odesłaniem Orderu Orła Białego proponował Karolowi Nawrockiemu spotkanie i że Kijów zabiegał o załagodzenie sporu. Marcin Przydacz mówi jednak, że to strona ukraińska nie była zainteresowana realną dyskusją z polskim prezydentem i że Kijów wycofał się z ustalonego spotkania w Warszawie prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego, proponując kolejną odległą datę. Upał w ciąg dalszy. Najwyższe temperatury dziś na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, ale gorąco także w pozostałych regionach. Wysokie temperatury są najbardziej niebezpieczne dla małych dzieci, osób starszych i przewlekle chorych. Ale zadbać o siebie powinniśmy wszyscy. Trzeba pić dużo płynów, by nie dopuścić do odwodnienia organizmu.
12: Musimy pamiętać o tym, żeby regularnie przyjmować płyny. Uogólniając, minimum 1,5 do 2 litrów płynów dziennie powinniśmy pić. Pamiętajmy, że to jest też najlepsza prewencja chorób kardiologicznych i nefrologicznych, bo odwodniony organizm to niestety słabo pracujące nerki. Także w upały jest to najważniejsza sprawa, żebyśmy pamiętali o adekwatnym przyjmowaniu płynów i unikali odwodnienia.
10: Mówi kardiolog dr Robert Błaszczyk. Nadmorską część Gdyni czeka metamorfoza. Tuż przy basenie żeglarskim powstanie nowa marina, kompleks budynków, które będą nową siedzibą klubów żeglarskich, bazą hotelową i przestrzenią dla przedsiębiorców. Wpasuje się w Gdynię znacznie lepiej niż hangary i budynki, które stały tam do niedawna, mówi szef Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusław Witkowski.
13: Te budynki, które tu powstaną, nawiązują przez swój neomodernizm do charakteru centrum Gdyni. Te budynki z tego punktu widzenia, można powiedzieć, będą paradoksalnie bardziej gdyńskie niż te, które były wtedy budowane.
10: Nowa marina będzie gotowa za 2 lata.
1: Co jest grane w Gdańsku?
14: Iwona Wyciślok, zapraszam. Jak wyglądał Sopot w czasach PRL-u? Muzeum Sopotu zaprasza 28 czerwca na spacer historyczny, w czasie którego uczestnicy przeniosą się do miasta odmienionego przez nowe realia społeczne i gospodarcze. Mowa będzie o popularnych wówczas lokalach gastronomicznych, sklepach i innych miejscach, które znali i odwiedzali zarówno mieszkańcy, jak i przyjezdni. Start godzina 12. A żeby lepiej poznać Gdańsk i odkryć jego tajemnice, można się wybrać na spacer z lokalnymi przewodnikami i przewodniczkami. Spacery organizowane są przez całe wakacje w 9 dzielnicach Gdańska. To propozycja pozwalająca odkryć miasto z perspektywy jego mieszkańców. Od 9 do 12 lipca potrwa tegoroczny Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA w Gdańsku. Tym razem miejscem teatralnych wydarzeń będzie przestrzeń Parku Regana oraz plac przed Forum Gdańsk.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda.
10: Burzowo dziś w południowo-wschodniej części kraju i miejscami na wschodzie. A na termometrach maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu, przez 25 w Wielkopolsce, 26 na Śląsku i Kujawach, 27 na Lubelszczyźnie, do 29 na Mazowszu.
9: Cztery minuty po godzinie 16:00. To jest pogodne popołudnie z Radiem Pogoda i z naszymi najpiękniejszymi melodiami. Jedno z nich zagrają dla nas Czerwono-Czarni, bo dzisiaj wyjątkowa rocznica związana właśnie z tym zespołem. No i oczywiście zaproszę Państwa na konkurs, ani tak, ani nie. Do wygrania będą nasze karty do gry, plus książka do poczytania, taki zestaw wakacyjny. Książka zatytułowana Dziewczyna z mgły, więc zapraszam.
1: Na pogodne popołudnie z Radiem Pogoda zaprasza Monika Tarka.

Pogoda w nas i Seweryn Krajewski, który też przecież kojarzy się z zespołem Czerwone Gitary, ale to nie oni byli pierwszymi big beatowcami w Polsce. Dzisiaj 66. rocznica powstania zespołu Czerwono-Czarni. Powstał 22 czerwca 1960 roku. To miało miejsce przy gdańskim jazz klubie i stąd zresztą też nazwa tego zespołu, bo ten jazz klub był w takich właśnie barwach czerwonych i czarnych i stąd taka, a nie inna nazwa. Pierwszymi wokalistami byli Marek Tarnowski, Andrzej Jordan, Janusz Godlewski, no ale potem tych wokalistów przez zespół przewinęło się mnóstwo, bo i Michał Burano, i Wojciech Gąsowski, Toni Kecher, Maciek Kosowski, Henryk Fabian, Jacek Lech oczywiście, no Helena Majdaniec, Karin Stanek, Katarzyna Sobczyk, tutaj można by wymieniać bez końca, zwłaszcza, że zespół Czerwono-Czarni był pomysłodawcą i takim motorem napędowym kultowego festiwalu młodych talentów, który odbywał się w Szczecinie na początku lat 60. Czerwono-Czarni szukali młodych talentów i znaleźli, proszę Państwa, bo tam właśnie debiutowali tacy wielcy jak i Czesław Niemiec, i Krzysztof Klęczon, i Halina Frąckowiak, no i już wspomniana Karin Stanek, Helena Majdaniec czy Wojciech Gąsowski. A my słuchamy Czerwono-Czarnych z okazji dzisiejszej rocznicy z Kasią Sobczyk i Był taki ktoś.

Zasypiałem bez snów, a dziś nie śpię i sny miewam we dnie. I moje serce ta wezbrana cząstka co noc wyfruwa kląskać po galązkach. I chociaż błaga mnie wróć lub przynajmniej to skróć, nie powraca, nie skraca i klas.

Nie wiem jak, taki fakt się przydarzył, o nim czuł, o nim snuł, o nim marzył. O nim śnił, o nim chciał, o nim zamiar taki miał. W środek piłbym z uporem z tych spraw, a we czwartek wieczorem ten traf. Zakochałem się w czwartek przypadkiem, aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez te bratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałem się nie na umyślnie, pomyślałem, że wkrótce czar pryśnie. Ale czarnica nic, raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita co dzień.

0: pewno więc akurat przez te bratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki.
1: Piosenka o miłości, jak podobno 98% piosenek na całym świecie. A ja mam dla Państwa także książkę o miłości, ale nie tylko. Także są tam tajemnice i pasja. Jest pasja wyjątkowa, bo książka przenosi nas do świata przedwojennych wyścigów samochodowych. Tytuł Dziewczyna z mgły, autorka Carla Montero. I tę książkę można będzie wygrać w konkursie ani tak, ani nie, już za kilka minut. I to jest główna nagroda w tym tygodniu w konkursie. A nagrodą gwarantowaną są karty do gry Radia Pogoda. Już teraz czekam na Państwa zgłoszenia. Nasz numer 22 444 4004. A dzisiaj będę się pytać o lato, no bo w końcu wczoraj się zaczęło.
2: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Kopernika 71 w gdyńskim Redłowie. Reklama.
3: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
5: Dwutygodnik Sukcesy i Porażki ma 30 lat. Dziękujemy Wam, czytelniczki, za zaufanie, emocje i historie, które tworzą to pismo. W numerze wzruszającej, pełne nadziei wyznania, o szansie na miłość, odzyskanej niezależności, magicznych ziółkach i życiu, które znów nabrało rozpędu. Ponadto wracamy do lat 90. i wspominamy początki redakcji. Ekstra, praktyczne porady, inspiracje, krzyżówki, sukcesy i porażki. Takie jest prawdziwe życie. Nowy numer już w sprzedaży.
6: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
14: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
15: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
14: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
15: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
16: Została ostatnia reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Russos na antenie Radia Pogoda. Już niedługo zaśpiewa dla nas Zbigniew Wodecki, ale najpierw konkurs.
1: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.
0: A dzisiaj witam panią Teresę. Dzień dobry. Pani
2: Dzień
0: Tereso.
2: Dobry, witam serdecznie.
0: Pani Tereso, dzisiaj pytania z latem, no bo wczoraj lato się zaczęło. Czy w jakiś szczególny sposób pani to lato witała wczoraj?
2: To znaczy ogromną porcją lodów, mogę tak powiedzieć.
0: Tak, a to świetny sposób na przywitanie lata, zwłaszcza, że upalnie się zaczęło, prawda?
2: Prawda.
0: Pani Tereso, mam już dla pani karty do gry Radia Pogoda na długie Super. Letnie wieczory i na weekendy. A można wygrać jeszcze książkę do poczytania na wakacjach, Dziewczyna z mgły, Carly Montero. Tylko musi pani w ciągu 30 sekund dobrze odpowiedzieć na 5 moich pytań. No i nie wolno używać dwóch słów, czyli tak i nie. Czy to jest jasne?
2: Tak, jasne.
0: Dobrze. To co, możemy zaczynać?
2: Możemy.
0: Pytania o lecie. Uwaga, czas start. Czy w piosence Lato, lato czeka jest tekst, że razem z latem czeka rzeka?
2: Prawda.
0: Czy dalej w tekście jest, że razem z rzeką czeka kajak?
2: Fałsz.
0: Czy lato kalendarzowe trwa do 23 września?
2: Fałsz.
0: A, to jest akurat prawda.
2: No ale 23 już się zaczyna jesień.
0: No ale trwa do 23 września lato kalendarzowe. Tak
2: no, ja bym powiedziała, że do 22, a 23 to już jest pierwszy dzień jesieni.
0: No, czy ja wiem, no może, wie pani co, no nie wiem, wszędzie takie są informacje, że do 23 września i trudno mi w tej chwili samemu to rozstrzygnąć, prawdę mówiąc, bo sprawdzałam w kilku źródłach i wszędzie jest właśnie podane, że od 21 czerwca do kalendarzowe, do 23 września. Takie są,
2: no dobrze,
0: takie
2: nie
0: są te informacje, więc no nie wiem, co z tym zrobić, prawdę mówiąc. Mam nadzieję, że kart do gry to i tak jest przyjemny prezent
2: oczywiście,
0: od Radia Pogoda.
2: Oczywiście, że tak.
0: Dziękuję,
2: bardzo dziękuję.
0: W takim razie pozdrawiam
2: dziękuję.
0: Serdecznie.
2: Pozdrawiam
0: wszystkiego dobrego.
2: Również, wzajemnie.
1: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.

0: Irena Santor, piosenka o sąsiedzie na antenie Radia Pogoda. A już niedługo zatańczymy bolero z Januszem Gniatkowskim, no i posłuchamy pięknej piosenki Barbra Streisand, Woman in Love. Za 21 minut będzie 17.
1: Radio Pogoda.

0: dotychczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
5: Notino. Today is yours. Feel good.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: Cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia...

0: magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji dzień taty. Empik.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
9: Została ostatnia reklama.
10: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
11: Citroën.
12: Reklama.
13: Drogowskaz, Radia Pogoda.
14: Do wieczora burze możliwe w południowo-wschodniej części kraju. Miejscami w Małopolsce z ulewnym deszczem. Może tam spaść aż 90 litrów wody na metr kwadratowy. To grozi podtopieniami i bardzo trudnymi warunkami do jazdy. A jak jeździ się teraz? Radzę Wam omijać A2 w Łódzkiem na odcinku między węzłem Emilia a węzłem Wartkowice. Po tym jak ciężarówka wjechała w bariery, zablokowany jest pas wolny w kierunku Poznania.
15: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: Autopromocja.
2: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
3: Państwo pamiętają, że miałem problemy z samochodem.
4: No problemy z samochodem, przypomnijmy. No. Zygmunt stanął pod lipą, która akurat zaczęła kwitnąć i ta żywica na ten samochód. Łup!
3: I wczoraj pojechałem na myjnię.
4: No.
3: No i dlatego pada deszcz.
2: Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
6: I dokąd wtedy jedziemy?
5: No nie wiem.
6: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
5: A, dobry komona.
6: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, a wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
1: Skoda.
2: Została ostatnia reklama.
11: Barbara, łatwa kasa?
12: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
12: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Reklama.
7: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Morska Wita w gdyńskich Leszczynkach.
14: Radio Pogoda gra najpiękniejsze melodie w to pogodne poniedziałkowe letnie już popołudnie. Za kilka minut między innymi przebój Roya Orbisona You Got It, ale na razie wiadomości. Jest 17.
15: Burzowe alerty i powódź błyskawiczna po ulewie na Podhalu. Raport NIK-u o sytuacji na polskich porodówkach, a potem o tym, ile będzie nas kosztowało jutro tankowanie.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
15: Miriam Lipińska. Część Małopolski z najwyższym poziomem ostrzeżenia przed burzami. Czerwone alerty dotyczą Nowego Sącza oraz powiatów nowosądeckiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, myślenickiego i limanowskiego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców SMS-owe alerty, ostrzegając przed możliwymi podtopieniami i przerwami w dostawach prądu. Bo burzom będą towarzyszyć rzęsiste ulewy. Lokalnie spadnie aż 90 mm deszczu. W pozostałych regionach w południowo-wschodniej części Polski są ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami. A po dzisiejszej ulewie na Podhalu w Białym Dunajcu doszło do powodzi błyskawicznej. Lokalne rzeki wystąpiły z brzegów i zalały gospodarstwa. Władze proszą mieszkańców, by nie zbliżali się do wezbranych rzek i potoków, a także by nie przechodzili i nie przejeżdżali przez zalane odcinki dróg. Zbyt długo pracujący lekarze, bezprawne pobieranie opłat, zbyt wysoki odsetek cesarskich cięć i chaos organizacyjny. To tylko część nieprawidłowości w opiece okołoporodowej ujawnionych w raporcie NIK-u. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła 23 placówki położnicze i we wszystkich wykryła nieprawidłowości, mówi rzecznik NIK Bartłomiej Pograniczny.
16: Kontrolerzy wskazują także na występujący w wielu placówkach brak poszanowania praw pacjentek, ograniczanie dostępu do znieczulenia, wykonywanie procedur medycznych bez zgody rodzących, starszych i skracanie zaleconego kontaktu matki z dzieckiem bezpośrednio po porodzie.
15: We wszystkich skontrolowanych szpitalach lekarze zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych pracowali nieprzerwanie ponad dobę. W niektórych placówkach dyżury trwały nawet 96 godzin. Aby poprawić tę sytuację, w ocenie NIK-u potrzebne są rozwiązania systemowe i wzmocnienie nadzoru nad standardami opieki okołoporodowej. Zagranica. W Późnikach na zachodzie Ukrainy rozpoczął się dziś drugi etap poszukiwań zbiorowych grobów Polaków zamordowanych przez UPA w 1945 roku. Naukowcy szukają szczątków blisko 90 osób, opierając się na relacjach świadków. Dotychczas w Późnikach, nieistniejącej już wsi w obwodzie tarnopolskim, odnaleziono i uroczyście pochowano w zeszłym roku szczątki 43 zamordowanych Polaków. USA zawiesiły sankcje naftowe na Iran na 60 dni. Dotyczą wydobycia, sprzedaży i transportu irańskiej ropy naftowej. To część realizacji wstępnego porozumienia z Iranem. Wielka Brytania będzie mieć nowego premiera. Obecny Keir Starmer ogłosił, że rezygnuje ze stanowiska. Swoją funkcję sprawował przez zaledwie 2 lata. Ma jednak pozostać na czele Partii Pracy i na czele brytyjskiego rządu do czasu wyłonienia jego następcy. I na koniec wracamy jeszcze do kraju i sprawdzamy jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 będzie kosztować nie więcej niż 5 zł i 98 groszy, benzyny 98 6 zł i 69 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 11 groszy. Tym samym jutro wzrosną ceny benzyn, ale diesel będzie o grosz tańszy niż dziś.
2: Pogoda.
15: Na północy i zachodzie słonecznie i tam bez deszczu, ale w pozostałych regionach może przelotnie popadać, a w południowo-wschodniej części Polski burze i to miejscami gwałtowne. Na termometrach dziś maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu, przez 25 w Wielkopolsce, 26 na Śląsku i Kujawach, 27 na Lubelszczyźnie, do 29 na Mazowszu.
14: Właśnie ta pogoda tak nierówno się rozkłada w Warszawie czy we Wrocławiu upalnie. W Poznaniu też bardzo ciepło, a tymczasem jak donosi pani Marta w Krakowie...
17: A w Krakowie od wczoraj po prostu leje. Wczoraj wieczorem nie dało się wyjść, po południu już nawet nie dało się wyjść z domu. Temperatura około 20. Rano wyszłam, zostałam, że tak powiem, przemoczona do suchej nitki. Przed chwileczką znowu lało, znowu się szykuje i temperatura plus 20. Gdzie to lato w Krakowie?
14: No jeszcze nie doszło, ale powoli, powoli na pewno dotrze. A po 17 w Radiu Pogoda, Roy Orbison, New Gadget.

Niech pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

0: Olsztynowicz, mały gigolo. Dzisiaj Państwo trochę zaczęli mówić o tym, co jest najlepsze do picia, kiedy upały na zewnątrz.
1: Ja chciałam powiedzieć w temacie właśnie tego nawadniania się, że bardzo dobra jest woda, taka temperatura najlepiej pokojowa, można lekko schłodzić z cytryną. Doskonale gasi pragnienie, polecam.
0: Dziękuję pięknie. Jeszcze jeden telefon od Państwa.
2: Czy na pytanie ma nisko? W odcinku 40-latka pocztówka ze Spitsbergenu profesor Kozieło instruował, co należy pić, aby wyrównać bilans termiczny organizmu.
0: No właśnie, to przypomnijmy sobie.
3: Pani Magdo, czytała pani książki podróżnicze?
4: Przypomina pani sobie bohaterów w Kolonie?
3: Pijali ogromne ilości whisky, co?
4: I pani, chodzi o to, żeby temperaturę wnętrza człowieka doprowadzić do takiej temperatury, jak jest na zewnątrz. Paradoks, co?
5: A wie pan, że mój mąż przeciwnie. Pije na mrozy. Kiedy temperatura sięga poniżej 25 stopni, sięga po karafkę, mówiąc, że musi w ten sposób wyrównać bilans termiczny.
4: Też ma rację. W gruncie rzeczy każdy pretekst jest dobry, żeby wyrównać bilans termiczny.
0: No, na takie rady patrzymy oczywiście z przymrużeniem oka.

0: Mamy po 20 lat, śpiewała Halina Benedyk. No to co jeszcze, proszę Państwa, do picia, jak jest albo zrobi się gorąco?
1: Krasne truskaweczki, białe poziomeczki, wszelakiego koloru porzeczki, do tego jeszcze jabłuszko krasne, no i też jeszcze rabarbar. I ugotować kompot bez dodatku cukru. Można dać ewentualnie łyżkę miodu, ale wielokwiatu bądź lipowego. I po prostu po wystygnięciu małmacja. Ja nalewam do 1,5-litrowych butelek po wodzie, do lodówki wkładam i po pół godziny chłodzi, odmładza, ujędrnia skórę, wypełnia każdą zmarszczkowo-celulitową dziurę. Jest po prostu pysznie chłodzący i orzeźwiający. Kompot, jak do starych, dobrych czasów. Kompot.
0: No właśnie, tak. I jeszcze na dodatek faktycznie kompot niesie ze sobą tyle wspomnień z dzieciństwa.
2: Radio Pogoda. Radio.

0: sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Południe Wita na południu Gdańska.
1: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: O, cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
6: Została ostatnia reklama.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: był Marek Grechuta. Za chwilę wrócimy do tego tematu dla dorosłych, bo Eleni zaśpiewa miłość jak wino. Ale wcześniej, proszę Państwa, wspomnienia z dzieciństwa i to z lat 50. No ja wiedziałam, że poruszenie sprawy kompotów właśnie uruchomi takie wspomnienia z naszych młodych lat. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Pod Oświęcimiem mieszkałam, chodziłam do szkoły i akurat mieliśmy takiego pana kierownika szkoły, który organizował nam wycieczki. No więc mama gotowała kompot z rabarbarum, ale nie było do czego wlać. Więc półlitrowe butelki z octu, ale miały wtedy taki papierowy kapsel, więc nie było w ogóle korka. To zwijało się gazetę, składało się ją na taki drobny pasek, potem się go zwijało i zatykało się tę butelkę. No oczywiście wstrząsy w aucie powodowały, że ten korek się zmoczył od tego kompotu i spadał do środka, do butelki i tam się rozwijał i taki wąż długi w tej butelce pływał. No a kompot trzeba było natychmiast wypijać, ale to było urocze. A jeszcze zawsze mama smażyła mielone sznycelki do bułeczek, do kanapek na tę właśnie wycieczkę.
0: Dziękuję pięknie, jakie smakowite wspomnienia.

0: Pogoda. 87 i 8 FM.
1: Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

Dziwni ludzie mają wspomnienia, noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć

0: Autopromocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: O ile to można nazwać zawodem, bo też mówię, że to jest sposób na życie, bo dla mnie to jest za mało poważne zajęcie na zawód. Może kogoś go obrażę, ale to jest moje mniemanie.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl. Rodzinne posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert, drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: W końcu lato, a lato ma swój smak. Chłodzący, słodki i pełen radości. Szczególnie, że już 24 czerwca czeka nas najsmaczniejsze otwarcie lata. W parku handlowym Matarnia otwiera się cukiernia Sowa. Ciasta, ciasteczka, torty oraz przepyszne desery lodowe. Otwarcie cukierni Sowa w parku handlowym Matarnia już 24 czerwca. Najlepsza chwila, by poczuć wakacje. Cukiernia Sowa zaprasza na odrobinę rześkiej ochłody.
10: 27 czerwca rozpocznie się remont torowisk na ulicach Hucisko i Podwale Przedmiejskie w Gdańsku. To oznacza zmiany w organizacji ruchu drogowego i komunikacji miejskiej. Sprawdź szczegóły na stronach ztm.gda.pl oraz gdansk.pl/itd.
11: Studiuj tak, jak Ci wygodnie. W Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. Wybierz tryb dzienny, weekendowy, dualny, online albo hybrydowy. Ty decydujesz. Chcesz studiować po angielsku? Żaden problem. Mamy kierunki także dla studentów międzynarodowych. Nowoczesna edukacja, praktyczne podejście, elastyczne formy nauki. Sopot czeka. Dołącz do nas i studiuj na własnych zasadach. W Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. Sprawdź na www.sopocka.edu.pl.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
13: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: TravistoFast i Travisto.
14: Aflofarm.
3: Została ostatnia reklama.
15: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Gdańsk. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 100 marek do wyboru. Gap, Columbia, Crocs, Pepe Jeans, Kazar, Adidas, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet Gdańsk, Przywicka 8.
0: Reklama.

0: Drogowskaz, Radia Pogoda.
1: Na południowym wschodzie groźne burze z ulewnym deszczem i silnym wiatrem. Najbardziej niebezpiecznie będzie na południu Małopolski. Tam może spaść aż 90 litrów deszczu na metr kwadratowy. To oznacza bardzo trudne warunki do jazdy. To sprawdźmy jeszcze, co teraz dzieje się na drogach. Kierowcom przypominam o utrudnieniach na A2 w Łódzkiem. Po tym jak na odcinku między węzłem Emilia a węzłem Wartkowice ciężarówka wjechała w bariery, zablokowany jest pas wolny w kierunku Poznania.
0: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
1: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
2: No to w czym problem?
1: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
2: No i?
1: No i obawiam się, że nie zdąży.
2: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
0: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Została ostatnia reklama.
13: Marian, a gdzie mogę kupić...
14: Na mediaexpert.pl.
13: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
14: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
14: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: Reklama.
15: Na zegarach 18, to oznacza, że przed nami wiadomości i prognoza pogody, a potem zaczynamy nasze spotkanie w ramach Alei Sław Radia Pogoda.
16: Strażacy interweniują po zalaniu ulic w Białym Dunajcu. Brytyjczycy komentują zapowiedź odejścia brytyjskiego premiera. Okienko pogodowe we Włoszech zamknięte dla turystów.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
16: Agnieszka Trojanowska-Bis. W Białym Dunajcu w powiecie tatrzańskim strażacy oczyszczają ulice i wypompowują wodę. To efekt intensywnych opadów deszczu i burz na terenie Białego Dunajca. W wyniku ulewnego deszczu na Zakopiance wprowadzono ruch wahadłowy. Służby pracują także nad jej odblokowaniem. W powiecie tatrzańskim obowiązuje ostrzeżenie najwyższego 3 stopnia przed burzami wydane przez Instytut Meteorologii. Na tym obszarze prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć ulewne opady deszczu. 4 osoby są ranne po zderzeniu autobusu i tramwaju, do którego po południu doszło w Poznaniu na skrzyżowaniu ulic Serbskiej i Naromowickiej, mówi oficer prasowy poznańskiej policji podkomisarz Łukasz Paterski.
17: Kierujący autokarem najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającemu tramwajowi. W wyniku tego wypadku ranne zostały kierowca autokaru, motorniczy, a także 2 pasażerów tramwaju. Nie są to obrażenia zagrażające życiu.
16: Z powodu wypadku wstrzymany został ruch niektórych linii tramwajowych, część autobusów skierowano na objazdy. Będą wzmożone kontrole autokarów i autobusów przed wyjazdami na wypoczynek. Policjanci rozpoczynają profilaktyczne działania, które mają eliminować pijanych kierowców, ale także pojazdy transportowe w złym stanie technicznym. Kluczowe, żeby taką kontrolę zgłosić odpowiednio wcześniej, o czym Szymon Kępka.
18: Policjanci przypominają, że w okresie wakacyjnym, gdy na wczasy wyjeżdża szczególnie młodzież, mają więcej pracy. Dlatego możliwość sprawdzenia autokarów warto zgłosić dzień albo dwa wcześniej. Kontrole autokarów nie muszą dotyczyć wyjazdów najmłodszych, przypomina komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
19: Innych wyjazdów, na przykład dla seniorów czy grup zorganizowanych.
18: Podczas upałów kluczowa może być klimatyzacja w autokarze. Tych podzespołów policja nie kontroluje, przypomina komisarz Rzeczkowski.
19: Nie ma obowiązku, aby każdy autobus był wyposażony w klimatyzację. Warto wcześniej ustalić z przewoźnikiem, jaki pojazd będzie podstawiony.
18: Autokary można także sprawdzać samodzielnie. Na stronie bezpieczny autobus.gov wystarczy podać numer rejestracyjny pojazdu.
16: Najpóźniej we wrześniu mamy poznać nazwisko nowego premiera Wielkiej Brytanii. Dotychczasowy szef brytyjskiego rządu Keir Starmer zapowiedział dziś rezygnację z urzędu. Decyzję tę tak komentują mieszkańcy Londynu.
10: To dobra wiadomość dla kraju, ponieważ stoi on przed wieloma wyzwaniami i problemami, które wymagają rozwiązania, a obecnie nie są one odpowiednio podejmowane ani rozwiązywane.
20: Najbardziej niepokoi mnie wzrost poparcia dla reform UK. Nie chciałabym, aby doszli oni do władzy. Uważam, że kluczowe jest pytanie, kto jest w stanie pokonać tę partię.
16: Keir Starmer odchodzi z funkcji premiera z powodu presji ze strony ministrów i doradców. Dotychczasowy premier Wielkiej Brytanii był wielokrotnie krytykowany za nieskuteczną walkę z imigracją i nieefektywne działanie na rzecz podniesienia standardu życia obywateli. Skończył się dobry czas na zwiedzanie Włoch. W 12 miastach Włoch, w tym Rzymie, Mediolanie i we Francji, obowiązuje najwyższy stopień alertu z powodu upałów. Na północy i w centrum kraju termometry pokazują okolice 40 stopni. Jutro do miast, w których obowiązują alerty, dołączą Ancona, Wenecja i Viterbo.
12: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
21: Przemysław Pozowski, zapraszam. Iga Świątek będzie rozstawiona z numerem 3 w rozpoczynającym się równo za tydzień wielkoszlemowym Wimbledonie. Z 20 zagra z kolei Maja Chwalińska, która wcześniej otrzymała dziką kartę. W turnieju w Londynie kibice zobaczą także Magdalenę Fręch, Kamila Majchrzaka i Huberta Hurkacza. Dziś wieczorem i w nocy na piłkarskim mundialu 4 kolejne mecze. Na początek o 19 Argentyna zagra w Dallas z Austrią. Potem o 23 Francja zmierzy się z Irakiem. A w nocy najpierw o 2 mecz Norwegii z Senegalem, a o 5 Jordan i z Algierią.
12: Pogoda.
16: Najbliższej nocy na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie, burze i opady deszczu jedynie na południowym wschodzie. Tam też najcieplej do 18 stopni w nocy, chłodniej na północy do 11 i w centrum do 13. Jutro w ciągu dnia, tak jak dziś, w większości kraju pogodnie, burze i deszcze jedynie na Podkarpaciu.
12: Aleja Sław, Radia Pogoda.
22: Dzień dobry Państwu, zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem będzie pianista, akompaniator Violetty Villas chociażby, kompozytor wielu piosenek, które Państwo znają z naszej anteny chociażby, choć sam o sobie mówi, że nie komponuje, a układa melodię. Czesław Majewski dzisiaj jest gościem Alei Sław. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na to spotkanie już za parę chwil. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
12: Aleja Sław, Radia Pogoda.

przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać.

0: taki dzień przeznaczony wyłącznie dla Ciebie.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry, tu program Aleja Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska przy mikrofonie, a przy drugim mikrofonie Czesław Majewski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
1: Pianista, kompozytor. Jak Pana zapowiadałam w naszych zapowiedziach w mediach społecznościowych, to na aktor kabaretowy lekko się Pan skrzywił.
2: Nie, bo wie Pani, no ja jestem z wykształcenia muzyk. Skończyłem Akademię Muzyczną, a nie teatralną. Oczywiście miałem taki epizod, i to dość długi,
1: no właśnie,
2: w życiu, że występowałem jako aktor, ale nie, znaczy naśladowałem aktorstwo, powiedzmy tak, no bo przecież nie jestem zawodowym aktorem, ale bardzo miło wspominam tamte czasy, pewno o nich będziemy rozmawiali.
1: No właśnie, no to skoro one już się tutaj pojawiły, to właściwie może od tego trochę zacznę, że jak właściwie doszło do tego, że znalazł się pan w kabarecie Olgi Lipińskiej?
2: Ja zacząłem pracę w teatrze komedia, który właśnie objęła, to było w 1978 roku, objęła Olga Lipińska. Ponieważ wcześniej znaliśmy się z takich kabaretonów opolskich, które ona organizowała, znaczy była reżyserem. Natomiast ja tam uczestniczyłem jako człowiek akompaniujący wykonawcom, więc już się znaliśmy. Ona mnie zaprosiła do współpracy jako kierownika muzycznego teatru Komedia. I wtedy właśnie, to był początek 1978 roku, czyli chyba luty, ona organizowała pierwszy nowy kabaret, bo wcześniej był właśnie Leci Kabarecik, był Galux Show, a w 1978 roku, w lutym, ona rozpoczęła z nową obsadą. To się było pod nazwą Kabaret Olgi Lipińskiej, Kurtyna w górę. I tam właśnie były te, no, największe, tak nazywam to, nazwiska aktorskie, bo Basia Wrzesińska, Krysia Sienkiewicz, Janek Kobuszewski, Gajos, Pokora, no, Piotrek Franceski, same wielkie nazwiska. I tam potrzebny był pianista, taki, który tam będzie podgrywał. No i ona mówi, słuchaj, czy byś się zgodził? To ja mówię, ja bardzo chętnie. Tym bardziej, że ja kiedyś, naprawdę przyznam się, kiedyś marzyłem i żałowałem, że skończyłem szkołę muzyczną, a nie teatralną.
1: A co wspólnego miały Akademia Teatralna i Akademia Muzyczna? To o tym wszystkim już za parę chwil porozmawiamy. Zostańcie Państwo z nami. Czesław Majewski jest moim i Państwa gościem w Alei Sław, Radia Pogoda.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
2: Wszystkie teksty na tej płycie Wnika Krusta są takie, powiedziałabym, zawadiackie, no i niektóre są bardzo ostre.
3: Moje serce to jest muzyk improwizujący.
1: Program Najpiękniejsze Melodie Ewy Bem. Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
4: Zapraszamy Monika Tarka i
2: Ewa Bem.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie, wie, wie.
0: Reklama.

0: Czesław jest dzisiaj pianista, Czesław Majewski. Opowiadał nam chwilę temu o tym, że w pewnym momencie pojawiła mu się myśl, że nieco żałował, że nie studiuje w Akademii Teatralnej, a studiuje w Akademii Muzycznej. Zwłaszcza, że te dwie akademie miały ze sobą, albo inaczej, do siebie bardzo blisko.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Moja akademia była na piętrze takiego starego pałacyku, pałacu właściwie poznańskich, natomiast parter cały zajmowała szkoła aktorska, czyli teatralna, jeszcze przed połączeniem z filmową. To były dwie oddzielne szkoły. I ja, studiując na pierwszym piętrze, schodziłem po zajęciach na dół i pracowałem w szkole aktorskiej jako pianista, jako asystent, to się nazywało, w klasie piosenki. No więc miałem właśnie wtedy kontakt już pierwszy z Januszem Gajosem. Mogę powiedzieć, że to mój uczeń, chociaż jesteśmy właściwie równolatkami. No ale tak to się złożyło, że ja prowadziłem zajęcia z Januszem, z Elą Starostecką, sporo nazw w tej chwili wszystkich nie będę wymieniał. No i wracam do tego, że bardzo żałowałem wtedy, że nie studiuję aktorstwa. Bardzo mi się to podobało. I jak Olga się zwróciła, żebym ja coś tam robił w kabarecie, to ja oczywiście bardzo, bardzo chętnie.
0: No i z tej roli kabaretowej pańskiej, no to chyba tak już naprawdę na długie lata do języka weszło. Mam grać.
2: Tak, to z tym, że wie pani, to jest właśnie, bo wiele osób mnie pytało, kto to wymyślił. Co, ani Olga nie wymyśliła, ani ja nie wymyśliłem. Okay. Tylko to było wzięte jak gdyby od Jurka Derfla, wspaniałego mojego przyjaciela, kompozytora, genialnego pianisty, który niestety przed kilkoma miesiącami odszedł od nas. Ale on we wcześniejszym kabarecie Olgi Lipińskiej, tym właśnie Leci kabarecik, on tam jako pianista występował też, tylko że on tak z życia, rzeczywiście on taki był, nie bardzo wiedział, tak nieśmiało bardzo, i mówi: Olga, no ja nie wiem, czy ja mam już grać, czy nie. I to było w czasie prób i w czasie nagrań. On ciągle pytał, czy już ma grać, bo nie bardzo wiedział, czy już teraz nie. I Olga mówi: słuchaj, to jest takie wspaniałe powiedzenie, że czy ja mam grać? Ty będziesz pytał, czy ja mam grać. I to cały czas będziemy powtarzali. Oczywiście tam jeszcze wymyśliła, ta postać była troszkę taka zwichrowana. No i stąd powstało to, czyli właściwie ja przejąłem po Jurku Derflu powiedzenie, czy mam grać.
0: Czyli coś rzeczywistego pojawiło się w kabarecie. To nawet nie było specjalnie wymyślone.
2: Nie było wymyślone, tylko to z życia wzięte.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Nie wiem, skąd wziął się

koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twa chlużuje sobie, drugie piętro woła już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku. A on cichutko odpowiada to: ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym, nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama.

0: gości nie piżama, jest w lóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś idealem mym.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.

0: Expert.pl.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
0: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kashua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Uwaga! Super promocja w Teddy!
9: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
10: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
11: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją...
12: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
13: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: Ach, to tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
15: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
16: Została ostatnia reklama.
17: Marian, a gdzie mogę kupić...
18: Na mediaexpert.pl.

0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Kiedy nadszedł taki moment, kiedy jednak bardziej urzekło pana komponowanie rozrywkowych rzeczy?
2: To znaczy, jeżeli w ogóle zacząłem coś pisać, bo komponowanie jest to słowo takie bardzo, bardzo duże. Ja układałem melodię raczej.
1: Okej, to tak, ale też myślę, że tutaj zawiera się w komponowaniu układanie melodii.
2: Wie pani, nie próbowałem nigdy komponować, wtedy mogę użyć tego słowa, muzyki poważnej. Jeżeli coś wymyślałem, jakąś melodię, to właśnie to była rozrywka. Czyli ja już dawno, znaczy bardzo wcześnie już wiedziałem, że ja nie będę muzykiem klasycznym, nie będę uprawiał muzyki stricte poważnej, tylko w rozrywkę pójdę.
1: No tak, ale jednak jakby to właśnie wykształcenie na Akademii Muzycznej, no to było takie klasyczne wykształcenie.
2: Ale oczywiście, tak, i to mi bardzo się przydało, bo wie pani, no umiejętność operowania tymi palcami, no to właśnie dzięki studiom, dzięki nauce, najpierw w podstawowej, potem w liceum muzycznym, potem na studiach muzycznych. No i w trakcie dalszego życia też czasem trzeba było poćwiczyć. Ale to wszystko, te podstawowe rzeczy, nauczyłem się tych rzeczy właśnie w czasie studiów, grając muzykę poważną. Ale to mi się przydało również w muzyce rozrywkowej.
1: Słyszałam, że teraz na przykład już czasami jest takie trochę rozróżnienie, że a ktoś jest właśnie pianistą rozrywkowym, a ktoś jest pianistą klasycznym i że na przykład w tych projektach rozrywkowych ci klasyczni trochę mniej się sprawdzają.
2: Tak. Tutaj, wie pani, nie chciałbym wypowiadać się na temat moich kolegów, ale jeżeli chodzi o muzykę rozrywkową, stricte rozrywkową, to albo gdzieś tam jest ten bakcyl od nowa, od dawna w człowieku, jakaś umiejętność taka, bo to jest inna umiejętność, naprawdę. Uprawianie muzyki rozrywkowej to jest troszkę inny rodzaj uprawiania zawodu niż tym. Także tutaj trzeba mieć chęci na pewno też, ale jakaś, nazwijmy to, zdolność, czy ukierunkowanie, nie wiem jak to nazwać, no coś, co się otrzymało z góry.
1: Na przykład właśnie umiejętność zaimprowizowania Bacha.
2: No, choćby tak, nawet nie wiedziałem, że to potrafię, no ale tak w sytuacji podbramkowej się sprawdziło i udało.
1: Czy potem często zdarzały się panu sytuacje podbramkowe, że jednak trzeba było mocno improwizować, bo coś na scenie szło nie tak, jak powinno iść od początku?
2: To znaczy, to nagminnie się zdarzało przy akompaniamencie różnym solistom, którzy czasem gdzieś tam gubili się w swojej twórczości, nawet nie twórczości, tylko w swoim wykonaniu. Trzeba było szukać, wyprzedzać, zmieniać tonację czasem nawet, bo artystka zaczynała, śpiewała w innej tonacji i z uporem nie zmieniała, więc trzeba było zmienić i iść za wykonaniem. A takie rzeczy naprawdę zdarzały mi się, i to dość często.
1: Czyli to nie jest tak, że to jednak pianista prowadzi wykonawcę, śpiewaka, tylko to pianista do śpiewaka musi się dostosować.
2: Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie akompaniator musi towarzyszyć śpiewakowi i iść za nim. No, tak to jest. Takie życie pianisty.
1: Okej. Czy ma pan jakąś taką osobę, z którą najmilej pan wspomina współpracę, taką muzyczną?
2: Mam wiele osób, które bardzo mile wspominam i naprawdę tutaj nie potrafiłbym jakoś akurat wymienić, że z tą osobą najbardziej. Pracowałem naprawdę z bardzo wieloma osobami. Wymienię tylko takie kilka. No, czy to pani Halina Kunicka, czy Rena Rolska, Jurek Połomski, Janek Kobuszewski też wiele razy mieliśmy poza kabaretem też występy. Violetta Villas, przez 10 lat pracowałem z panią Violettą Villas. No jeszcze wiele innych. Nie chciałbym nikogo, znaczy pomijam w tej chwili bardzo wiele osób, ale nie będę wymieniał wszystkich. To wszystko mam bardzo, bardzo miłe wspomnienia, a naprawdę zdarzały się i przykre nawet jakieś tam, znaczy przykre może przesadzam, ale jakieś takie no zaskakujące sytuacje, w których musiałem bardzo nagimnastykować, żeby znaleźć się razem z wykonawcą.
1: Czesław Majewski, pan Czesio z kabaretu Olgi Lipińskiej, pianista, kompozytor, jest dzisiaj moim i państwa gościem w Alejsław Radia Pogoda. Wracamy do tej rozmowy po krótkiej przerwie. Zostańcie państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Gdańsk. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 100 marek do wyboru. Gap, Columbia, Crocs, Pepe Jeans, Kazar, Adidas, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet Gdańsk. Przywicka 8.
6: Została ostatnia reklama.
7: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
8: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
7: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
8: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
9: Tu program Aleja Sław, Radia Pogoda. Na początek może tak tylko powiem, przepraszam, mam grać i już pewnie Państwo wiedzą doskonale, o kim mówię. Tak, te słowa wypowiadała postać pana Czesia, a dzisiaj moim gościem jest Czesław Majewski, który właśnie w postać pana Czesia wcielał się w kabarecie Olgi Lipińskiej. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na dalszą część naszej rozmowy. Tamara Pawlik-Lipska, wszystkim, którzy do nas dopiero dołączyli, mówię dzień dobry.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: A gdy na przykład trafia się taka sytuacja, że jednak przez 10 lat, tak jak z Violettą Villas, się z kimś współpracuje, to nie miał już pan w pewnym momencie takiego poczucia, że jest pan absolutnie integralną częścią zespołu, że to jakby nie jest tylko szyld Violetta Villas, ale że i pan jest w tym prawie na równi?
2: Owszem, tak. Na przykład w tej chwili mamy sporo koncertów, no powiedzmy występów, o tak bym to nazwał, z panem Bogdanem Łazuką.
1: Tak.
2: Z którym właściwie już się tak, właśnie to co pani wspomniała, że tak się jakoś związaliśmy, połączyliśmy w tym co robimy na scenie, że właśnie to już jest, on sam też twierdzi, że to my już tworzymy jedność. Jest to bardzo miłe dla mnie, ale rzeczywiście bardzo, bardzo tutaj, no, wiele lat już pracujemy razem, ale w tej chwili jakoś to tak się jeszcze spotęgowało. No, z każdą z tych osób, które wymieniłem, z którymi pracowałem i z tymi, których nie wymieniłem, w jakimś tam momencie człowiek się muzycznie wiąże i to właściwie jest no jeden utwór się robi w wykonaniu dwóch osób, ale to tak jakby jedno.
1: Często pan jeszcze występuje?
2: No więc właśnie teraz z panem Łazuką bardzo często. I z panem Januszem Tylmanem i jeszcze dwie osoby śpiewające mamy taki... Założyliśmy przed kilkoma laty duet fortepianowy. Troszkę na wzór Marka Iwacka, nie wiem, Marek Kisielewski,
1: tak.
2: Marek Tomaszewski i Iwacek Kisielewski. I właśnie w tym stylu, właśnie, czyli muzyka klasyczna grana rozrywkowo. I to na dwa fortepiany plus zespół muzyczny i dwie osoby śpiewające i bardzo dużo też mamy występów z tym.
1: Czyli całe życie tak naprawdę jest pan gdzieś w trasie, w drodze. Bo to jednak nie są tylko występy w okolicy domu, że tak to ujmę.
2: Oczywiście. I moja żona właśnie mnie niedawno wspomniała, że właściwie ty 3/4 życia to spędziłeś poza domem. Więc ja sobie myślałem, ale dlaczego? No mówię o występach. Ona jest bardzo wyrozumiała, jeżeli chodzi o to, bo sama jest z wykształcenia tancerką, a z zawodu aktorką, bo pracowała wiele lat w Teatrze Rozmaitości, a wcześniej w STS-ie. I ona rozumie to, bo sama jeździła, występowała, zresztą poznaliśmy się przy okazji właśnie takich występów wyjazdowych. No i jesteśmy do dzisiaj. 50 parę lat.
1: To może właśnie dlatego tak się ładnie udaje taki piękny wiek osiągnąć razem, bo często państwo wyjeżdżali.
2: Tak, tak też. Teraz już ona nie uczestniczy w tym, nie chce. Chociaż miała niedawno propozycję występu, ale ona już nie chce. Natomiast, tak jak powiedziałem, że ona akceptuje to moje aktywne życie, jeżeli chodzi o występy, o wyjazdy, o tak, i niebytność w domu.
1: No właśnie, bo ja tak trochę z tego zażartowałam, natomiast no to chyba jest dość trudno budować takie życie prywatne, gdy się po prostu pracę ma nie na miejscu, nie od 8 do 16, tylko ciągle się gdzieś wyjeżdża.
2: Tak, ale to już takie sobie życie wybraliśmy, decydując się na taki zawód. To już wiadomo było, że to tak będzie wyglądało.
1: A miał pan moment w swoim życiu, że pomyślał pan, że jednak nie bycie muzykiem, a kimś innym?
2: Żeby aktorem być.
1: Okej, okay, tak. Ale to nadal artystyczny zawód bardzo.
2: Tak, żeby aktorem być. No ale jestem zadowolony z tego, co jak jest.
1: Myślę sobie o tym też, że to, co pan wspomniał o graniu na dwa fortepiany, czy to jakieś nieco pokłosie śpiewających fortepianów?
2: Tak, tak, bo tam oczywiście byliśmy niby jako w przeciwnych drużynach, niby jakaś tam była rywalizacja między nami, chociaż to wiadomo, że to nie była żadna rywalizacja, tylko po prostu chodziło o to, żeby jak najwięcej polskich piosenek wykonać w takim programie. Czasem sobie pomagaliśmy, jak on miał odgadnąć, to sobie podpowiadaliśmy. Chodziło, no, żeby zabawa jakaś była. Mhm. Ale właśnie pozostało to, jak już skończyliśmy edycję tych śpiewających fortepianów, zwróciła się do nas telewizja, że potrzebny jest taki występ duetu fortepianowego na takim programie telewizyjnym, wręczanie nagród Kisiela, profesora Kisielskiego, no i że tam taki, no, będzie, nasze władze będą, będzie pan premier, będzie tego, i że żeby coś wymyślić, i no, że najlepiej jakby były dwa fortepiany. No i Janusz mówi, słuchaj, przecież możemy zrobić, sobie opracujmy tego. No i zaczęliśmy to nad tym pracować, bo to tak z wyprzedzeniem nam troszkę zaproponowano. No i wystąpiliśmy tam. I to się jakoś tam zaakceptowało przez władze telewizji. I następne nagrania jakieś tam nam zamówili u nas. No i my to rozwinęliśmy, ten repertuar. No i zaczęły się występy estradowe. Mhm. Taka pani nas prowadziła po Polsce. Jeździliśmy, byliśmy również we Francji. No i jakoś tak do dzisiaj Nina Terentię, może wtrącę, że tego. Zwróciła się do nas telewizja, to znaczy dokładnie pani Nina Terentię, która była wtedy szefem Dwójki. To były lata 10-12 chyba. 2010-12.
1: Tak.
2: Z propozycją właśnie występu w tej audycji Nagrody Kisiela.
1: Do rozmowy z moim dzisiejszym gościem, Walejsław, Radia Pogoda, Czesławem Majewskim. Jeszcze wrócimy. Za parę chwil zostańcie państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

Nazwałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Mam też takie wrażenie, że te śpiewające fortepiany też mocno zmieniły w ogóle takie patrzenie na muzykę wśród publiczności, wśród ludzi takich w cudzysłowie normalnych, że po prostu ta muzyka w końcu zaczęła być taka bardzo dostępna, bo ludzie zobaczyli, że można coś, co znają z radia, czy nie tylko z radia, można zagrać, można sobie zaśpiewać też pod nosem i że to stało się właśnie dzięki temu programowi trochę bliższe ludziom.
2: Tak. Poza tym, to, co nas, znaczy mnie osobiście, najbardziej ucieszyło, bo na tych programach, do udziału w tych programach przychodzili oczywiście widzowie. I bardzo dużo młodzieży przychodziło. I oni potem, po nagraniach, przychodzili do nas i mówili, że oni w ogóle nie mieli pojęcia, że jest tyle pięknych polskich piosenek. Bo my odświeżaliśmy właśnie i przedwojenne, i powojenne, właśnie tam przecież cały przekrój był tych wszystkich piosenek. A oni w ogóle tego nie znali. Oni siedzieli w swoich tych słuchawkach i swoją tą i nagle usłyszeli zupełnie inną muzykę. I to ładną muzykę, bo kiedyś by pisano ładne piosenki. I to było naszym, uważam, że osiągnięciem, że właśnie przekazanie tym młodym ludziom, zainteresowanie ich tą muzyką, która nie tylko w tej chwili jest to w słuchawkach bum, bum, bum, bum, tylko jest jeszcze z melodiami ładnymi też muzyka. No i to chyba to się udało, bo naprawdę oni byli zaszokowani, ale wciągali się w to i śpiewali. Wprawdzie nie znali za bardzo, ale tam czasem były wyświetlane teksty, więc...
1: Można było improwizować.
2: Starali się, tak. Bardzo to fajne było.
1: Skoro zdradził pan już nam tutaj, że pan słucha Radia Pogoda, to takie pytanie mi się nasunęło, czy nie lubi pan słuchać zatem nowych polskich piosenek? Czy to albo odbije, czy to raczej taki sentyment do tych starszych melodii?
2: Sentyment na pewno, bo sam jestem z tamtych melodii, z tamtych czasów. Natomiast oczywiście, że słucham, co się dzieje w tej chwili. Ale no, czasem trochę jestem zagubiony, tak bym powiedział, że staram się wsłuchać w jakiś ciąg melodyczny, a tej melodii ciągle nie mogę się dosłuchać. Jest wspaniały rytm, jest wymyślony nawet aranż bardzo dobry, a sama melodia jakaś taka jest jakby uboższa. Według mnie. To jest opinia starego człowieka, więc to trzeba brać pod uwagę.
1: Ale to jest też opinia człowieka, który naprawdę zagrał bardzo dużo piosenek różnych, nie tylko polskich, w swoim życiu.
2: No tak, to prawda.
1: To tak się też zastanawiam, czy ma pan coś takiego, że już teraz właściwie po jednej nutce pan rozpoznaje wszystkie piosenki?
2: Tak, to jest w ogóle ta bzdura po jednej nutce. Proszę, przecież wiadomo, że od jednej nuty się wszystkie piosenki na świecie, miliardy, zaczynają się od jednej nuty.
1: No to prawda.
2: Bo musi się od pierwszej
1: nuty. Od jakiejś,
2: nuty.
1: No tak.
2: Więc odgadywanie po jednej nucie, to wiadomo, że to jest zgadywanka. To jest jakaś ilość, myślę w tej chwili konkretnie o audycji telewizyjnej, że jest jakaś konkretna ilość piosenek w tej znanych albo branych pod uwagę w danym programie. I to jest strzelanie, bo przecież po jednej nucie nie ma takiej siły, nikt nie odgadnie.
1: No ale domyślam się, że jednak gdyby pan brał udział w takim konkursie, gdzie kto szybciej zgadnie, co to za piosenka, to całkiem nieźle by chyba panu poszło.
2: Być może, ja brałem udział w programie, o którym w tej chwili wspominałem. To jest Jaka to melodia, tak. u Roberta. I dobrze mi poszło, wygrałem.
1: Nieskromnie dodam, że wygrałem. Zdarza się panu jeszcze czasami teraz pisać piosenki?
2: Więc bardzo niechętnie, tak. Nie wiem, jakoś straciłem wiarę w siebie. O, może to tak nazwać. Nie bardzo wierzę, że mi się uda nagrać. Ale niedawno napisałem rzecz, która jeszcze nie została oceniona przez osobę, która zamówiła u mnie tę piosenkę. Także zobaczymy. Jeżeli mu się nie spodoba, to nie będę miał żadnych pretensji, bo nie, tak jak mówię, przestałem w siebie wierzyć. No, kiedyś to trochę jakoś to podchodziłem do tego odważniej i uważałem, że dla mnie jest nieźle, i żona powiedziała, że jest fajnie, no to jest fajnie.
1: Aha, czyli żona jest pierwszym tutaj krytykiem muzycznym.
2: Zawsze, przy każdej rzeczy, którą napisałem, ona pierwsza słyszała i mówiła.
1: Dlaczego pan przestał w siebie wierzyć? No, mam też takie wrażenie, że lata doświadczenia jednak dają pewną większą wiarę w siebie, że coś się umie już w życiu, nie?
2: Ja pani powiem dlaczego. Dlatego, że to o czym mówiliśmy przed kilkoma minutami, że w tej chwili inaczej się pisze.
1: Okej.
2: Ja boję się, że to, co w tej chwili ja wymyślę, to będzie bardzo trąciło myszką. To będzie bardzo stare. Nie będzie to na tak zwanym topie w tej chwili, bo nie potrafię wejść w tej chwili w ten rodzaj muzyki. Także po co na siłę?
1: Nie stawiamy tu kropki, stawiamy tu na razie przecinek. Do rozmowy z pianistą Czesławem Majewskim wrócimy za chwilę.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda. She's crazy like...

0: Ale sztosy.
1: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: W końcu lato, a lato ma swój smak. Chłodzący, słodki i pełen radości. Szczególnie, że już 24 czerwca czeka nas najsmaczniejsze otwarcie lata. W parku handlowym Matarnia otwiera się cukiernia Sowa. Ciasta, ciasteczka, torty oraz przepyszne desery lodowe. Otwarcie cukierni Sowa w parku handlowym Matarnia już 24 czerwca. Najlepsza chwila, by poczuć wakacje. Cukiernia Sowa zaprasza na odrobinę rześkiej ochłody.
5: Została ostatnia reklama.
6: I to jest piękna gra!
7: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
6: Tak, wiedziałem!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Walejsław, Radio Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest pianista, kompozytor, choć jak sam o sobie mówi, układacz melodii, Czesław Majewski.
1: Aleja Sław, Radio Pogoda.
0: Co pan bardziej lubił robić? Układać melodię, czy jednak grać, występować na scenie?
2: No więc grać, występować na scenie. To mnie zawsze pociągało, naprawdę. Każde wymyślenie melodii kolejnej, a szczególnie w kabarecie u Olgi, a tam sporo kazała mi pisać.
0: Kazała.
2: Tak, bo powiedziała, do tego napiszesz, tak.
0: Uprzejmie prosiła, rozumiem.
2: Tak. To było bardzo wielkie przeżycie i strach, jak zostanie przyjęte. Bardzo często zdarzało się, że Olga mówiła, tak, ale to ja nie, inaczej troszkę chciałam tego. I musiałem zmieniać. Mhm. A ja mówię, Olga, ale jak ty byś chciała tego? A ona mówi, tak inaczej trochę. Więc to była taka fajna rozmowa, ale w końcu udawało mi się tak, że to inaczej troszkę zrobiłem i Olga akceptowała. Ale każda prezentacja pierwsza poza domem, poza odsłuchaniem przez moją żonę, każda następna prezentacja była dla mnie wielkim przeżyciem, co słuchający czy słuchająca jak oceni to. Takie spięcie. Także, a na estradę wychodziłem luźny, siadałem, robiłem to, co umiem. Także naprawdę wolałem występy niż wymyślanie muzyki.
0: A zdarzył się panu taki występ, że tak jak pan mówi, że czasami trzeba było improwizować tutaj gdzieś, tam oszukać. A czy zdarzyło się panu tak, że no niestety trzeba było przerwać i zacząć od nowa, bo już mówiąc potocznie, nie było co zbierać?
2: Nie. Przytoczę taką sytuację z Violettą Villas, gdzie ona wykazała się takim poczuciem humoru, bo występowaliśmy w Zabrzu. Tam jest ogromna sala, to się nazywa Dom Muzyki i Tańca. I między innymi śpiewała Mamę. To jest Mamo, smutno mi bez ciebie. I to wykonywała nie z zespołem, tylko z samym fortepianem. No i gramy to już pod koniec, ja już zaczynam kodę taką robić, ale słyszę, że ona wraca, nic tego nie zrobiła, zaczyna od środka jeszcze śpiewać. No więc ja za nią oczywiście, no bo tak jak mówiliśmy, że pianista za...
0: Podąża, tak.
2: Tak, za solistą. Jedziemy. Jeszcze kawałek od początku zaczęła, to poszatkowała tą Mamę kompletnie i zrobiła się z tego bardzo, bardzo długa pieśń. No w końcu dojechaliśmy do końca i po zakończeniu występu całego ja do niej podszedłem, ponieważ to była popołudniówka, a jeszcze wieczorem mieliśmy drugi występ. Mówię, pani Wioletko, czy Mamę tak jak w pierwszym, taką wydłużą? Wie pan... Tak sobie tak popatrzyłam, że taka duża ta sala, pomyślałam sobie, że trzeba dłużej zaśpiewać. No więc tak sobie pomyślałem, czy ona to mówiła serio, czy to jest dowcip. No, to wszystko jedno. W każdym razie było śmieszne.
0: Czy druga wersja rzeczywiście też była dłuższa?
2: Nie,
0: druga była normalna.
2: Druga wersja
0: już.
2: Była normalna.
0: Okej.
2: Okay. Znaczy w drugim koncercie,
0: tak. No ale to rzeczywiście, no jak jest duża sala, no to jest tutaj jakaś taka rzeczywiście zgodność w tej myśli.
2: Ale oczywiście, tak.
0: Jak najdłuższy koncert zdarzyło się panu grać?
2: Jeszcze mieszkając w Łodzi, czyli to była głęboka komuna, lata 60., koniec lat 60., bo już miałem kontakty z wykonawcami z Warszawy i często przyjeżdżałem do Warszawy na podwieczorek przy mikrofonie, bo przez 2 lata grałem, to był właśnie w koniec lat 60. To radiowa taka audycja była. I dostałem telefon do Łodzi, że czy mogę być za 2 czy 3 dni w Warszawie, ale bardzo wcześnie rano. Ja mówię, wcześnie rano to znaczy? No, wie pan, o 5 rano.
0: Oho, zaczyna się dobrze.
2: Tak. Ja mówię, no oczywiście, że mogę, ale może ja przyjadę wieczorem. Nie, wie pan, bo nie mamy hotelu, bo to z radia było, nie z radia, przepraszam, to było z estrady, mhm. estrady stołecznej.
0: Tak.
2: Telefon. No dobrze, no w końcu no, jeździłem wtedy samochodem, więc mogę w nocy wyjechać. W tamtych latach szosy były puste, szczególnie nocą, więc mogę wyjechać. Co się okazuje? To jest koncert 4-godzinny, to dlatego o tym wspominam, w sali kongresowej o 5, od 5 do 9. To były wszystkie największe nazwiska z Warszawy i z Polski ściągnięte, nazwisko w nazwisko, aktorzy, śpiewacy, piosenkarze, no komplet. Mhm. Dużo pianistów do akompaniowania, bo bardzo dużo wykonawców. Mhm. Ja tam swoją działkę dostałem i to. Co się okazuje?

0: Wrocław, Radia Pogoda. Wracamy do rozmowy z pianistą Czesławem Majewskim, który chwilę temu opowiadał nam o jednym z koncertów, który dość nietypowo grał o 5 rano. No ale to oczywiście nie koniec dość zaskakujących występów.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Ma pan jakiś taki, który rzeczywiście pan sobie wspomina z dużym uśmiechem?
2: To, wie pani, no to właśnie w związku z wyjazdem z panią Wioletką Villas do Stanów, bo dwa razy byliśmy tam i w jednym z tych, pierwszy koncert, my już dojechaliśmy na miejsce, gdzie mieliśmy występować, to było pod Nowym Jorkiem, Greenpoint, taka słynna pod nowojorska miejscowość, przez Polonię kiedyś bardzo tego, w tej chwili podobno już nie, już tam inne nacje wchodzą. Natomiast kiedyś to była bardzo polonijna taka miejscowość, taka właściwie oaza polskości. Sklep, każdy po kolei to polskie wędliny, polskie pierogi, polskie tam. I tam dojechaliśmy, autokarem nas dowieziono, a Wioletka miała przyjechać samochodem. Ktoś miał ją tam przywieźć. No i zbliża się godzina występu, jej nie ma. Ona telefonu nie odbiera. No i co się dzieje? No ona coś tam, ktoś zawinił w hotelu, czy ten pan kierowca, który tego, coś ją obraził. Ona się obraziła i nie przyjechała w ogóle. No i organizator mówi, trudno, musicie wykazać. A oprócz pięcioosobowego zespołu muzycznego, jeszcze były cztery osoby młodych ludzi, aktorów.

0: z teatru Syrena. Tancerze i piosenkarze, tacy młodzi bardzo. I no, musieliśmy wykonać, znaczy najpierw polecił nam pan impresario, który nas przywiózł tam do Stanów, polecił grać cokolwiek. Więc ja zrobiłem koncert życzeń, że rozmawiałem z publicznością, jaki utwór państwo sobie życzą.
1: Okay.
0: Już tam miałem taką przymiarkę do śpiewających fortepianów, bo musiałem, rzucali hasło, ja musiałem zagrać. No więc to graliśmy, to tak pół godziny, ale to już się zaczęło robić nudne. No to zaczęli wychodzić młodzi ludzie, mówili, słuchaj, zagraj mi to. No więc i całe te 2,5 godziny my wykonaliśmy ten koncert bez Wiolecki, a był to koncert Violetty Villas. Więc to było jedno takie no, zaskoczenie właściwie, bo musieliśmy na poczekaniu właściwie z głowy, kompletnie nieprzygotowani, zagrać 2,5-godzinny koncert. Ale udało się. Natomiast druga rzecz to już jest innego rodzaju wspomnienie, bo między innymi w Nowym Jorku, już w samym Nowym Jorku, na Manhattanie, pan impresario zorganizował Violetcie koncert w Carnegie Hall. No więc to jest już najwybitniejsza sala właściwie światowa. Taka, że występ w Carnegie Hall, no to rzeczywiście jest tego. Ale oczywiście odbył się cały koncert, ale ponieważ w tymże koncercie całym był moment, kiedy Violetka sobie schodziła, żeby odpocząć. Koledzy muzycy moi schodzili, żeby odpocząć. Ja zostawałem na scenie i grałem taki 6-minutowy utwór. To były akurat na prośbę zresztą Violety. Taki opracowałem sobie taką wiązankę melodii Gershwina. George'a Gershwina. I ja to wykonywałem solo, czyli mogłem mówić potem w Polsce i mówię w tej chwili, że między innymi koncertowałem w Carnegie Hall. No to prawda, bo miałem 6-minutowy solowy zupełnie utwór.
1: No więc absolutnie jest to tak prawda. Jest. Tylko tak się zastanawiam, dlaczego wszyscy musieli odpocząć, a wszyscy muzycy doszli do wniosku, że pianista nie musi odpoczywać.
0: Nie, ja ich prosiłem o to, żeby zeszli tam, bo chciałem właśnie solo wykonać.
1: Rozumiem. No i przynajmniej rzeczywiście dzięki temu ma pan na koncie solowy występ w Carnegie Hall. Wielu muzyków o tym marzy. Ale czy jako muzyk grający tam na tej scenie, to muzyk rzeczywiście czuje różnicę, w jakim miejscu gra? Gdyby nie wiedział, czy że rzeczywiście jest w tym momencie w Carnegie Hall, to jakoś to się odczuwa?
0: Ja pani powiem, myślę, że wtedy tak tego nie odczuwaliśmy. Oczywiście świadomość, że jesteśmy tutaj, to jest tego. Natomiast już jak się rozpoczął koncert, wiadomo przecież, że na ten koncert, nawet do Carnegie Hall, nie przyszli Amerykanie. Jeżeli Amerykanów tam było 10%, to jacyś znajomi czy coś takiego, to Polonia przecież przychodziła wszędzie na Violetkę. Więc no właściwie czuliśmy się tak jak w każdej innej sali, taką publicznością, a nie inną, bo to nie była specjalna jakaś publiczność w Carnegie Hall. To byli również nasi bratankowie. No.
1: Ale też tak pytam o takie wrażenie właśnie ze strony muzyka, tak? No bo ta scena jednak, no my patrzymy i my widzimy jako publiczność, tak? Że tu jest, nie wiem, Teatr Wielki, właśnie Carnegie Hall, czy no nie wiem, że tak zażartuję trochę, scena na Dużynkach, tak? No bo widzimy to. Tak. Ale muzyk, który jest tam w środku, no to chyba trochę inaczej tę scenę widzi.
0: Oczywiście, nie, ale świadomość była cały czas. Tylko ja mówię o tym, że gdzieś to potem zgubiło się w kontakcie już bezpośrednim w trakcie koncertu z widzami. No bo zresztą tam też Violetka wykonywała różne śmieszne rzeczy, bo na przykład ona dyskutowała, śpiewając, dyskutowała z panem akustykiem. Akustyk był z teatru Syreny, z Polski jeździł z nami, ponieważ oni się już bardzo znali po koncertach w Syrenie, bo to było przeniesienie spektaklu syrenowskiego na wyjazd. I ona sobie śpiewając dawała mu uwagi. Naprawdę, do mikrofonu. Mamo, więcej echa, smutno mi, i tak dalej. I co chwilę tego. 17, bo 17 to był numer efektu.
1: Okej.
0: Także to było śmieszne. Ludzie przyjmowali to. Najpierw nie wiedzieli, o co chodzi, ale potem uznali, że tak musi być i było w porządku.
1: I przy okazji jakby występu i posłuchania samej Violetty Villas zobaczyli też trochę, jak to wygląda od tej drugiej strony, więc myślę, że wartość dodana dla publiczności. Czesław Majewski, pianista. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę dzisiejszą naszą.
0: A ja dziękuję za zaproszenie do mojego ukochanego radia.
1: Bardzo miło mi to słyszeć. Państwa również odsyłam, jeżeli chcą państwo więcej z naszej rozmowy, na radiopogoda.pl.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: I to jest piękna gra!
1: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
0: Tak, wiedziałem!
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2, w TVP Sport.
3: Została ostatnia reklama.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money.
5: Cherry Money?
4: Nowy ekspres los.
5: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: Reklama.
3: Radio Pogoda. 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
7: Opowiem dzisiaj o zdrowiu dzieci w Pomorskiem, bo nie ma nic cenniejszego, prawda? O tym już za chwilę. Za chwilę również coś przyjemnego dla starszych dzieci i dla miłośników Gdańska, którzy czekają na nasz radiowy quiz. Edyta Stańczyk, zapraszam serdecznie.
3: Audycja poradnicza.
8: Zdrowe Trójmiasto.
7: Na Pomorzu wszczepiane są implanty słuchowe dzieciom i osobom dorosłym i dzięki temu pacjenci nie muszą jeździć do innych miast, mają pod ręką, tak powiem. O problemie dotyczącym niedosłuchów w naszym regionie porozmawiam dzisiaj z moimi gośćmi. Edyta Stańczyk, witam serdecznie. Panią Dorotę Szubstarską, kierowniczkę Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu Polskiego Związku Głuchych w Gdańsku. Witam.
9: Dzień dobry, witam.
7: Panią Paulinę, mamę Wojtusia. Witam pani Paulino.
10: Dzień dobry.
7: Oraz lekarza audiologa, otolaryngologa, ale także foniatrę pana Andrzeja Molisza.
11: Dzień dobry.
7: Panie doktorze, ile w skali roku na Pomorzu rodzi się dzieci z niedosłuchem?
11: To są takie statystyki jak w innych miejscach w Polsce i na świecie. Nie odbiegamy istotnie od średniej. Statystyki podają między 2 a 5 na 1000 żywo urodzonych dzieci.
7: Dokładnie.
11: To są niedosłuchy wrodzone. Natomiast niestety mamy do czynienia też z niedosłuchami wczesnodziecięcymi, czyli są dzieci, które rodzą się z prawidłowym słuchem, a tą wadę słuchu nabywają z różnych przyczyn. Między innymi z powodu na przykład zapalenia opon mózgowrodzeniowych.
7: My do tego tematu za chwileczkę powrócimy, bo w przypadku Wojtusia tak było, prawda?
10: Tak, dokładnie.
7: Że to było przyczyną niedosłuchu. Może tak w formie jeszcze takiego poradnika, bo to często rodziców interesuje, czyli rodzi się dziecko, jest robione pierwsze badanie o emisji po narodzinach dziecka i zakładamy, że to badanie nie wychodzi w normie. I co dalej? Tak, co dalej? Bo tam rodzice są jakby pokierowani odpowiednią ścieżką, która jest wyznaczona.
11: Tak, istnieje w Polsce program powszechnych przesiewowych badań słuchu noworodków. Jeżeli badanie słuchu wyjdzie nieprawidłowo lub jeżeli są obecne czynniki ryzyka przy prawidłowym badaniu lub przy nieprawidłowym, ale to wtedy mamy jakby dwie przyczyny, to dziecko wymaga kontrolnego badania słuchu w wieku 3 miesięcy. Powtarzamy diagnostykę. Jeżeli wynik jest prawidłowy po wcześniejszym nieprawidłowym i nie są obecne żadne czynniki ryzyka, to tą diagnostykę kończymy. Może tak być, że badanie przesiewowe nie wyszło, mimo że słuch jest w normie.
7: Dokładnie tak. I myślę, że tutaj właśnie też warto uspokoić rodziców, że to, że ta pierwsza ta emisja nie wychodzi, to nie jest od razu powód do jakiejś paniki i dużego niepokoju, ale ważne jest to, żeby sprawdzić.
11: Tak.
7: Bo może być więcej, dużo przyczyn tego, że jednak to pierwsze badanie nam nie wyjdzie.
11: Tak, na pewno najbardziej niepokojąca jest sytuacja, w której mamy nieprawidłowy wynik badania przesiewowego i są obecne czynniki ryzyka. Te czynniki ryzyka, my też wiemy z doświadczenia, że mają różną wagę. Nie każdy jest tak samo dużym czynnikiem ryzyka jak inne. Na pewno niedosłuch w rodzinie jest takim istotnym czynnikiem ryzyka. Mhm. Jeżeli jest niedosłuch w rodzinie i wychodzi nieprawidłowy wynik badania przesiewowego słuchu, no to ryzyko, że dziecko rzeczywiście będzie miało niedosłuch, jest na pewno duże.
7: Teraz to jakby odwrotna sytuacja. Wszystko jest dobrze. Mamy pierwszy wynik otoemisji, cieszymy się, dziecko słyszy, ale potem mija rok, 2 lata, 3 lata, dochodzimy do 6 lat, no i się okazuje, że jednak po drodze zadziało się coś niepokojącego. Jak często do tego 6 roku życia powinniśmy mieć na uwadze to, żeby jednak ten słuch badać częściej, że ta otoemisja nie wystarczy?
11: Nie ma obecnie żadnego programu przesiewowego powszechnego, szerszego badań słuchu w wieku dziecięcym, poza badaniem noworodków. Natomiast mówi się o tym dużo, są tworzone na razie częściej lokalnie tego typu programy. Badanie dzieci przedszkolnych czy szkolnych, jest to na pewno bardzo dobra idea. Wiemy z takich programów, że część dzieci niestety nam umyka. Program badań przesiewowych noworodków działa bardzo dobrze. Natomiast to, co się dzieje później, niestety często nam się rzeczywiście wymyka, zwłaszcza w miejscach, gdzie dostęp do lekarza jest mniejszy, ale nie tylko. To mogą być dzieci również z dużych miast z dobrym dostępem do lekarza. Bywa tak, że jest przeoczony niedosłuch i niestety czasem nawet dość duży, co się w dalszym ciągu zdarza.
7: Czyli tutaj świadomość rodziców, prawda? No bo co może się wydarzyć po drodze? Rodzice często pytają. Nie, mi się wydaje, że on tam nigdy nie chorował. Nie, nigdy z uszami się nic nie działo takiego. A może się dziać, prawda?
11: Może się nic nie wydarzyć. Trzeba też mieć to na uwadze. Mam bardzo często takie rozmowy z rodzicami, że mogą być czynniki genetyczne, których my nie znamy i to wcale nie znaczy, że musi występować niedosłuch w rodzinie. Może dziecko mieć niedosłuch, który później badania nam pokazują, że to jest niedosłuch na tle genetycznym, postępujący, czyli dziecko może mieć prawidłowy wynik badania przesiewowego słuchu i ten niedosłuch może wystąpić w wieku 2, 3, 5 lat. Mogą być czynniki, których my nie znamy. Bywa tak, że zrobimy diagnostykę różnicową, będziemy szukać przyczyny niedosłuchu, a nie znajdziemy jej. Ale to się niestety może zdarzyć i można to przeoczyć. Oczywiście kwestia uważności rodziców, opiekunów, wychowawców. Czasem jest obserwowane słabe reakcje dziecka, a tego niedosłuchu nie ma, ale bywa niestety też odwrotnie.
7: Takie myślę życzenie, że może poza tym przesiewowym badaniem noworodków uda się kiedyś wprowadzić jakiś program, który też obejmie grupę, no chociażby tych dzieci w żłobkach albo w przedszkolu, prawda, też by się przydało. Pani Paulina kiwa głową. Pani Paulina coś na ten temat wie na pewno, dlatego że jesteście państwo teraz w trakcie już rehabilitacji, prawda? Tak. Ale to tak jak doktor mówił, u państwa też była taka sytuacja, że dziecko urodziło się i słyszało, prawda?
6: Tak. Wszystkie badania na początku były prawidłowe. Wojtuś się rozwijał rewelacyjnie. Jako 2-latek śpiewał piosenki, mówił wiersze, szyki, nawet ponad normę przeciętnego 2-latka, no ale niestety zadziało się tak, że w wieku 2,5 roku zachorował. Co prawda na początku wszystkie symptomy nie podejrzewaliśmy, że to będzie aż tak poważna choroba, bo synek tylko wymiotował. Jakby, no dla nas to było jasne, jelitówka. No niestety po 2 dniach, jak zaczął się przelewać przez ręce, podjęliśmy decyzję, że pojedziemy do szpitala. Syn nawet nie miał gorączki, tam miał 38, zbita po pierwszym paracetamolu i nic więcej. No ale w szpitalu jednak, jak zrobili CRP i wyszło 280, no to wszyscy się przerazili. W szpitalu był wielki popłoch, co się dzieje. Szybko nas skierowali na punkcję. No i wtedy niestety się okazało, że Wojtek ma bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.
7: I to był ten trudny czas.
6: Tak.
7: A potem jeszcze dodatkowa diagnoza, że Wojtuś nie słyszy.
6: Tak, na początku po zapaleniu opon jeszcze okazało się, że doszło też do zapalenia mózgu. Synek miał też sepsę, więc to wszystko jakby spowodowało jego osłabienie organizmu. Aczkolwiek przez pierwsze 2-3 miesiące nic nie wskazywało na to, że on nie będzie słyszał. Rozwijał się normalnie funkcjonował. Co prawda nie chodził, więc on stracił funkcje fizyczne. A ten rozwój mowy jakby i słyszenia, wszystko było w porządku. No niestety po 2 miesiącach, dokładnie w kwietniu, bo w lutym wydarzyła się choroba, w kwietniu zaczął chodzić i nagle przestał słyszeć. To było z dnia na dzień i my tutaj też lekarzom właśnie tłumaczyliśmy, że no dla nas to jest nielogiczne, że zaczął chodzić, przestał słyszeć. Dlaczego tak się w ogóle dzieje? No ale tutaj doktor właśnie nam tłumaczył, że po zapaleniu opon ten proces może tak wyglądać, że po kilku miesiącach właśnie może dojść do utraty tego słuchu i faktycznie tak było. Na początku Wojtek przestał mówić, przestał słyszeć, były symptomy, mam nawet filmiki ponagrywane, że on mówi, nie rozumiem cię, ale dla nas to było takie, no jak możesz nie rozumieć, ha, ha, ha. i jakby to było koniec. Ale jednak gdzieś tam po kilku tygodniach no doszliśmy do tego z mężem, że jednak on faktycznie nie słyszy, że coś się dzieje, bo on przestał nas rozumieć. Bardzo się frustrował, ciągle się denerwował i my jakby nie wiedzieliśmy, o co chodzi. I wtedy właśnie nas skierowali na badania jeszcze wtedy w szpitalu w UCK. No i tam nas pokierowali już właśnie tutaj do PZG, do doktora Molisza. No i tam jakby podjęliśmy decyzję o całej kolejnej diagnostyce, która nas czekała. No i w szpitalu w Kopernikusie już jakby kolejne te badania były robione. No i doszło do tego, że właśnie Wojtek ma po prostu bardzo głęboki niedosłuch.
7: Ale w tej chwili Wojtuś jest już po wszczepieniu implantu.
6: Tak, w grudniu miał operację wszczepienia implantu, w styczniu miał uruchomienie implantu, także jesteśmy 5 miesięcy po intensywnej rehabilitacji naszego synka.
7: I jak ta rehabilitacja przebiega? Jesteście Państwo zadowoleni?
6: Tak, zdecydowanie tak. Mamy tutaj ogromne wsparcie i ze szpitala, i z ośrodka. Wojtek 5 miesięcy już ma implant, no i na lewym uchu ma aparat, bo tylko prawe ucho ma zaimplantowane. Radzi sobie rewelacyjnie, świetnie się odnajduje i w społeczeństwie, i coraz więcej słyszy, coraz więcej rozumie, co dla nas jest taką największą jakby siłą napędową, że faktycznie to, co robimy i to, jak zaopiekowaliśmy nasze dziecko, ma sens i idziemy dalej. Zaczyna już tworzyć zdania, powtarza praktycznie wszystkie wyrazy, więc ta rehabilitacja jest naprawdę bardzo ważna i potrzebna, bo widzimy rezultaty i widzimy, jakie ogromne efekty daje.
7: Widać też uśmiech na twarzy mamy, to najważniejsze. Tak. Dokładnie, że w tym wszystkim, co się wydarzyło, jednak pojawiło się coś pięknego i to jest niesamowite, to co daje nam współczesna medycyna tak naprawdę, no ale nawet najlepszy sprzęt bez dobrego grona specjalistów tutaj niewiele by osiągnął, a udało się chociażby właśnie w Szpitalu Kopernika stworzyć taki fantastyczny zespół wielospecjalistyczny, który współpracuje ze sobą na rzecz właśnie wszystkich i tych małych, i tych dużych pacjentów, którzy potrzebują pomocy w tym słyszeniu. I Państwo między innymi ze sobą współpracujecie, mówię Państwo, ale myślę właśnie o terapeutach, o surdologopedach, pani Doroto.
9: Tak, rzeczywiście myślę, że to jest taka rzadkość, żeby stworzyć zespół wielospecjalistyczny, tym bardziej, że jakby no wszystko odbywa się w dwóch placówkach, bo tutaj Szpital Kopernikus to jest to miejsce leczenia, miejsce operacji, miejsce tego chirurgicznego zaopatrzenia, ale także pod włączenia procesora, wymiany procesora w razie potrzeby. Natomiast w ośrodku mamy logopedów, psychologów, pedagogów, specjalistów, którzy zajmują się pacjentami od momentu kwalifikacji, bo uczestniczymy też w kwalifikacji pacjentów, po cały proces rehabilitacji słuchu i mowy. Tych pacjentów mamy bardzo różnych. Właściwie każdy pacjent to jest taka osobna historia. Pacjenci implantowani w Gdańsku mają to szczęście, że ta opieka jest rzeczywiście kompleksowa od pierwszego kroku po kolejne i to jest też taka opieka długoterminowa, więc przez długi okres czasu pacjenci rzeczywiście otrzymują taką pomoc no, wielospecjalistyczną.
6: Ja cały czas kiwam głową, bo jestem jakby bardzo zadowolona jako rodzic z tego, że właśnie jest to opieka kompleksowa. Też cieszę się z tego, że jakby nasi terapeuci i lekarze wiedzą, jaka jest sytuacja i między sobą właśnie rozmawiają, wymieniają się informacjami. Kolejny raz nie muszę tłumaczyć, o co chodzi. Jakby wszyscy wiedzą o naszej historii, no bo jednak dla rodzica jest to bardzo ważne, żeby być zaopiekowanym z każdej strony i czuć po prostu to wsparcie.
7: Czyli takie poczucie bezpieczeństwa jest.
6: Zdecydowanie tak.
9: Myślę, że tutaj bardzo duża zasługa oddziału otolaryngologii Szpitala Kopernikus, zespołu kierowanego przez profesora Andrzeja Skorka i docenta Dimitri Tretiakowa, ponieważ to jest zespół, który jakby też od początku angażował się właśnie również we współpracę z nami.
7: A teraz tylko trzeba pchać w świat tę informację, że tutaj oto mamy w Gdańsku na północy taki fantastyczny zespół i że naprawdę nie trzeba już jeździć nie wiadomo dokąd.
6: Tak, wielu rodziców jeszcze nadal nie wie. No myślę, że jest to dość ważna informacja z tego drugiego punktu widzenia. Jako rodzic przekazuję informację dalej. To jest też ważna informacja dla innych samych rodziców, że ten ośrodek jednak i szpital ze sobą bardzo dobrze współpracuje. My jesteśmy zaopiekowani z każdej strony i myślę, że każdy rodzic chce, żeby jego dziecko właśnie tak było zaopiekowane.
7: Tak, no rodzice muszą jakby zdobyć tę wiedzę, muszą się przekonać, a nic tak dobrze nie robi jak bezpośrednie relacje, rozmowy. Kopernikus przecież organizuje, prawda, takie białe soboty od czasu do czasu i to jest ten czas, kiedy można nawet przyjechać na konsultacje zupełnie za darmo.
11: Tak, jak najbardziej. Od czasu do czasu są robione te białe soboty. Jest to taka okazja, żeby się zapisać i porozmawiać, natomiast no, do tej pory nie obejmowaliśmy tymi białymi sobotami dzieci. Być może w przyszłości.
7: Być może. Takim optymistycznym akcentem myślę, że zakończymy. Bardzo Państwu dziękuję za przybycie do studia i podzielenie się tym wszystkim.
6: Dziękujemy.
9: Dziękujemy bardzo.
8: Zdrowe Trójmiasto.
3: Audycja poradnicza. Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
7: Gdański archipelag kultury to, można by powiedzieć, taka sieć małych światów, która jest połączona wspólnym mianownikiem i która jakby inspiruje siebie nawzajem, ale też mieszkańców Gdańska. I dzisiaj o tej inspiracji porozmawiam z moim gościem, z panem Jakubem Walczykiem, zastępcą dyrektora GAK-u, który jest dzisiaj ze mną. Bardzo serdecznie pana witam.
10: Dzień dobry, cześć.
7: To w ilu w tych dzielnicach jesteście dokładnie w Gdańsku?
10: Oj, tak naprawdę trudno powiedzieć, bo jesteśmy w 7 dzielnicach fizycznie, mając 8 domów kultury. Orunie jest takim wyjątkiem, że są 2 domy kultury, czyli Scena Muzyczna i Stacja Orunia. W pozostałych dzielnicach również mamy domy kultury, ale także za sprawą mobilnego domu kultury działamy w takich dzielnicach jak Jasień, które mają ograniczony dostęp do infrastruktury kulturalnej. Za sprawą właśnie mobilnego domu kultury, który w tym roku ma zupełnie inną formę, czyli taką formę oddania sprawczości społecznościom lokalnym, czyli mamy konkurs na inicjatywy lokalne, w ramach których to właśnie społeczności danych dzielnic mogą proponować swoje rozwiązania. Bo zależy nam, żeby być instytucją dzielnicową, zakorzenioną w dzielnicach i odpowiadającą na potrzeby tych grup, które tam mieszkają, bo domy kultury cechują się tym, że są blisko, że powinny być blisko ludzi i powinny być właśnie miejscem nie tylko, w którym możemy realizować swoje artystyczne zamiłowania, ale również jeżeli nie mamy takich, tak jak na przykład ja, a chcemy się spotkać i porozmawiać o filmie, o serialu, czy wspólnie pielić w ogródku, no to również właśnie takim otwartym miejscem, miejscami de facto chcemy być.
7: To jest świetne, bo to tak naprawdę pielęgnuje te takie bardzo małe lokalności i też scala tych ludzi, bo my się często między sobą nie znamy, nie, jako sąsiedzi.
10: Tak, dokładnie. No właśnie dlatego, że jesteśmy dzielnicowym jedną instytucją kultury, która jest jak ośmiornica w różnych dzielnicach, no to właśnie to bycie blisko i to szerokie rozumienie kultury, która kultura to nie jest tylko teatr, to nie jest tylko kultura wysoka, ale to jest przede wszystkim to, że ludzie są razem, chcą rozmawiać ze sobą i mogą dowiadywać się nowych rzeczy. To jest tak naprawdę priorytet w koncepcji dyrektorskiej Moniki Dyleskiej-Libery, czyli dyrektorki Gdańskiego Archipelagu Kultury, i ona w ramach kolejnej kadencji cały czas jakby konsekwentnie realizuje ten proces taki, który profesjonalnie byśmy powiedzieli uspołeczniania instytucji, ale przekładając to na język bliższy, no to po prostu jest wychodzenie w najbliższe otoczenie, zapukanie, zapytanie się, powiedzenie, hej, jesteśmy tutaj, możemy coś zrobić razem. Do tego chcielibyśmy najbardziej być.
7: Ten mobilny dom kultury, no bo jak słyszymy mobilny, to od razu widzimy 4 koła, tak? Jak to u was jest rozwiązane?
10: To też w takiej formie było, natomiast to, co do czego doszliśmy i jaką zmianę chcieliśmy zaproponować, to właśnie taką, żeby to nie były działania tylko punktowe, żeby to nie był program letni lub wiosenny, no bo przede wszystkim zazwyczaj to jest plenerowe działanie, chociaż nie zawsze, staramy się teraz wydłużać też na jesień. Zależało nam na tym, żeby to nie była jednorazowa sytuacja, w której przyjeżdżamy do jakiegoś miejsca, totalnie go nie znając, rozkładając się, grając koncert, a potem się zwijając i przez cały rok już tam nie zaglądając, tylko właśnie, żeby oddać tym grupom, które wiedzą najlepiej, czego potrzebują. Bo wychodzimy z założenia, że jak realizujemy jakieś inicjatywy, to najpierw warto zapytać, czego brakuje w dzielnicy, jakie są potrzeby. Uczciwie powiedzieć, na jakie potrzeby też możemy odpowiedzieć i w ten sposób oddać społeczności sprawczość. To jest czasami podzielone właśnie na dane dzielnice, ale czasami też na grupy kategorialne. Myślę, że taką ciekawą inicjatywą i dobrym przykładem właśnie włączania społeczności jest migający klub filmowy. zbiorowy. I on jest efektem konsultacji, które zrobiliśmy w marcu ze środowiskiem osób głuchych i słabosłyszących, czyli takich, które z jednej strony posługują się polskim językiem migowym, a z drugiej strony korzystają z napisów. I pokazaliśmy, co w GAK-u mamy, jaką ofertę mamy i zapytaliśmy też, czego by chcieli, czego by ta konkretna grupa chciała. No i właśnie film jako ten rodzaj praktyki budził duże zainteresowanie. Stąd bardzo zwinnie, bardzo szybko uruchomiliśmy w kolejnym miesiącu właśnie Mobilny Dom Kultury, w ramach którego społeczność osób głuchych, ale nie tylko, bo filmy są pokazywane z polskim językiem migowym, jest też ścieżka audialna, więc osoba słysząca może przyjść, a po filmie jest dyskusja prowadzona przez głuchą kinomankę w polskim języku migowym, tłumaczona na polski język foniczny.
7: Już będzie kontynuowana?
10: Tak, raz w miesiącu, raz w miesiącu dzięki inicjatywie Kino Bez Barier, realizowanej w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, korzystamy z filmów, które są tłumaczone na polski język migowy, są zazwyczaj zagraniczne filmy, dzięki czemu właśnie koszty opracowań audiodeskrypcji już udostępniają w otwartych zasobach, więc to jest bardzo fajne też. I raz w miesiącu dana grupa tego klubu, biegającego klubu filmowego, będzie się spotykać i będzie oglądać filmy i decydują o tym zawsze, jaki film oglądają w kolejnym miesiącu, więc nie chodzi nam o to, żeby narzucać, nie chodzi nam o to, żeby przygotować ofertę tylko, ale właśnie, żeby włączać, i to jest taki dobry przykład włączania, to nie jest przykład na wielką skalę, no bo tam myślę, że frekwencja na nasze warunki to jest mniej więcej 20 osób, ale przy klubach dyskusyjnych o to chodzi, natomiast właśnie chodzi o to, żeby stwarzać przestrzeń też do tych grup, które często są pomijane, które są niezauważone, a które mają takie same prawa i taką samą potrzebę uczestnictwa w kulturze, tak jak my. Ja bardzo często nie zgadzam się z zapisem ustawy o specjalnych potrzebach. I to słowo specjalne potrzeby jakoś mi krzaczy. Ono nie jest dla mnie dobre, dlatego że no chyba trudno byłoby nam się dzisiaj zgodzić, że specjalną potrzebą jest pójście do kina, specjalną potrzebą jest przeczytanie książki, czy specjalną potrzebą jest po prostu uczestnictwo w życiu społecznym. Więc ja mówię raczej o projektowaniu uniwersalnym i robieniu wydarzeń, które mogą integrować. Stąd właśnie pomysł na migający klub filmowy, jednocześnie tłumaczony na polski język foniczny, bo ja nie znam języka migowego, ale mogę w nim uczestniczyć, bo jest on tłumaczony na polski język foniczny, czyli trochę odwrócona sytuacja, bo zazwyczaj tłumaczymy sytuację z języka fonicznego na język migowy, my tutaj robimy to odwrotnie i to jest właśnie to projektowanie uniwersalne i to jest to włączanie. Nie jest specjalna potrzeba, bo pójście do kina i porozmawianie o filmie nie jest specjalną potrzebą, a stwarzaniem warunków właśnie do tego, żeby działać trochę sprawiedliwiej.
7: Bardzo ciekawy pomysł. Myślę sobie, że z jednej strony właśnie to takie wyczulenie się na drugiego człowieka, ale z drugiej strony też dzięki waszym działaniom, takie mam poczucie, jakby odkrywamy nasze miasto na nowo. Zaczynamy zauważać miejsca, których wcześniej nawet byśmy może nie zauważyli, albo po prostu przebiegamy codziennie, spiesząc się gdzieś i nie przystajemy. A takie spotkania, jak chociażby, no nie wiem, Święto Ulicy Uroczej na Oruni, uzmysłowiło nam, jak bogatą historię ma ta ulica, jacy ludzie tam mieszkają, dlaczego sobie cenią to, że tam mieszkają. To bardzo interesująca ta sieć różnych ulic, to jest chyba też praktykowane, prawda?
10: Tak, jak najbardziej. Mamy nowy zespół do spraw projektów społecznych, który właśnie zajmuje się takim animacyjnym badaniem też dzielnic, czyli odkrywaniem ich tożsamości. Oczywiście to było wcześniej, bo tutaj na przykład za sprawą między innymi takich osób z naszego zespołu, jak Ania Sadowska, która bardzo mocno wchodziła w tkankę Oruni i dalej wchodzi, powstają mapy, opowieści, wskrzeszanie kina Kosmos, które było bardzo ważnym miejscem w dzielnicy, więc ta dzielnicowość, odkrywanie tej dzielnicy, ale też właśnie pukanie z informacją halo, jesteśmy tutaj, jest też bardzo istotne, bo mamy publiczność, która zjeżdża do nas z różnych dzielnic, ale chcemy też, i to jest nasz cel, żeby ta publiczność, która ma do nas najbliżej, a często nie przychodzi, bo myśli, że na przykład może Dom Kultury nie jest dla nich, albo może tam nic nie ma ciekawego, żeby też przyszli, żeby zobaczyli, że mogą zaproponować swoje działania, więc święta ulicy, kwestie badania tożsamości Wyspy Sobieszewskiej, Brzeźna, czy właśnie Oruni, to są te rzeczy, na których się fokusujemy, które są po prostu dla nas ważne, bo chcemy też rozumieć miejsca, w których jesteśmy i nie chcemy narzucać swojego punktu widzenia, ale jednak mediować, w takim dobrym sensie mediować do tego, żeby pokazywać, że możemy być blisko i możemy być po prostu ważni.
7: Powrócę do sceny GAK. To jest coś takiego też ciekawego, inspirującego.
10: Tak, no też naszym takim istotnym obszarem działalności, oprócz oczywiście tego, że jesteśmy domami kultury, jest też ta kwestia takiego mniej aktywnego uczestnictwa w kulturze, w sensie, że nie zawsze musimy włączać kogoś do tego, żeby współtworzył, ale też tworzenie przestrzeni do relaksu, do odpoczynku, czy do rozrywki na przykład. Więc scena muzyczna, przede wszystkim park przy scenie muzycznej, no to jest właśnie taki obszar, w których na przykład planujemy i realizujemy już od bardzo dawna koncerty muzyczne, otwarte dla różnych społeczności, w których wiem, że na przykład ludzie z Brzeźna potrafili w niedzielę przyjeżdżać, żeby je posłuchać, więc jest absolutnie kontynuowany ten taki aspekt rozrywkowy i taki aspekt, w którym po prostu można na przykład przyjść na koncert Górala za darmo z kocykiem i po prostu posłuchać dobrej, eksperymentalnej muzyki w plenerze, więc to wychodzenie, też te działania plenerowe, feta, teatr leśny, to też są te istotne sytuacje, w których wychodzimy, opuszczamy nasze budynki i otwieramy się na całą społeczność gdańszczan, gdańszczanek, ale także turystów, turystek do tego, żeby wypełniać Gdańsk kulturą na ulicach, na placach, na murach, żeby po prostu być wszędzie.
7: Pogoda też temu sprzyja w końcu. Zielona trawka i tak
10: chociaż
7: dalej.
10: Chociaż wiatry czasami
7: u nas.
10: Ostatnio otwarcie rewitalizacji było sporym wyzwaniem, tak, zwłaszcza przy wiatrach, więc tak, ale mamy świetny, bardzo zwinny zespół produkcji, który nawet potrafi tego samego dnia plenerowy koncert przenieść w inne miejsce do tego, żeby on się odbył i wtedy tworzy się coś zupełnie unikatowego, koncert bez prądu, który wcześniej był zaplanowany po prostu klasycznie na plenerowej scenie, więc tutaj też jest duża zwinność przez to, że po prostu zespół produkcji pod kierownictwem Michała Tabora ma tutaj bardzo dużą właśnie zwinność reagowania na różne sytuacje pogodowe, których no Gdańsk czasami dostarcza. Coraz bardziej krok po kroku właśnie staramy się zakorzeniać w konkretnych dzielnicach. Oczywiście to też działo się wcześniej, bo są już społeczności, które bardzo czują się u nas dobrze i które wiedzą, że mogą właśnie się spotykać, rozmawiać i brać udział na przykład w zajęciach stałych, ale są właśnie też jeszcze te grupy, do których możemy dotrzeć. Nie spoczywamy na laurach, tylko szukamy głębiej. I to, w jaki sposób włączać zarówno nową społeczność, ale również tą społeczność już dojrzałą rzeźnian i brzeźnianek, jest sporym wyzwaniem, które wymaga przemyślenia i które wymaga też takiej diagnozy potrzeb. Stąd też bardzo się cieszymy, że udało nam się uzyskać dofinansowanie na program Doby Kultury Plus Narodowego Centrum Kultury, w ramach którego dostajemy wsparcie eksperckie i w ramach którego taką streetworkingową metodologią Katarzyna Smukowska, czyli liderka społeczności w Brzeźnie, będzie pracować, żeby diagnozować potrzeby i żeby starać się włączyć różne grupy, w tym również młodzież, czyli taką bardzo nieobecną grupę w tym instytucjonalnym życiu kulturalnym.
7: Skateparki, nie? To skate takie parki, tak.
10: To też właśnie to miejsce, gdzie sport łączy się z kulturą. Natomiast instytucje jeszcze nie do końca potrafią tą młodzież wyczuć, tak. Mm-hmm. Więc to też jest takie wyzwanie w Domach Kultury Plus, bo to jest też taki proces, w którym my się możemy dużo nauczyć. My w ogóle podchodzimy też do tego, że my się też uczymy działać w inny niż do tej pory sposób.
7: Pan Jakub Walczyk z GAK-u Gdańskiego był moim gościem.
8: Ciekawe Trójmiasto.
7: Dzięki paniom odkryłam, że jest ulica urocza. Orunia Dolna za torami. Pięknie zielono, jakiś kolejny park, bo jechałam do państwa przez Park Oruński. Kto jest inicjatorem?
12: Inicjatorką tego całego przedsięwzięcia w sumie jest nasza pani dyrektorka, która przechadzając się pewnego razu po dzielnicy odkryła tę ulicę. Zapytała się nas, czy nie chciałybyśmy zorganizować święta ulicy uroczej, a ponieważ takie inicjatywy są nam bliskie, tak więc jako Stacja Orunia zdecydowałyśmy się to zrealizować.
7: Rozumiem, że przekopałyście panie wszystkie informacje dotyczące tutaj ulicy, okolic.
13: To znaczy przekopał informacje nasz przewodnik, Ryszard Kopitka, i ten spacer historyczny właśnie poświęcony ulicy Uroczej, temu zakątkowi i w ogóle szerzej mówiąc orunizatorami, która jest taka troszkę może bardziej zapomniana niż ta Orunia właśnie w pobliżu Parku Oruńskiego, Oruńskiego Rynku, a ta jest taka troszeczkę w cieniu, a wydaje nam się, że jest na tyle ładna i na tyle ciekawa też, że warto odkryć jej tajemnicę.
8: Ciekawe Trójmiasto.
12: Mamy dużo różnych pomysłów, zbieramy zasoby i myślę, że w przyszłym roku jest to przestrzeń i pomysły, które byśmy chciały zrealizować, ale jeżeli chodzi o zbieranie historii lokalnych, to my to już jako Stacja Orunia robimy. Wydajemy, zbieramy wspomnienia i historie mieszkańców i mieszkanek dzielnicy, właściwie Gdańska o dzielnicy, i wydajemy książki, wydajemy gazetę Historię po Oruńsku.
7: Stacja Orunia, przypomnijmy, działa w ramach Gdańskiego Archipelagu Kultury, który ma w różnych dzielnicach w Gdańsku swoje miejsce.
12: Tak, tak. Gdański Archipelag Kultury to sieć domów kultury. Jesteśmy na Oruni, jesteśmy na Zaspie, jesteśmy w Brzeźnie, jesteśmy w Letnicy i na Wyspie Sobieszewskiej.
7: Do usłyszenia.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
7: Przyjemnością witam się z Państwem, po tej stronie Edyta Steńczyk. Zapraszam na przegląd ważnych, interesujących, zaskakujących informacji dla Trójmiasta i Pomorza. Dzisiaj wybierzemy się do lasu z mapą.
14: Zdarza się, że to są dzieci świeżo pojawiające się na świecie w wózkach, także rodzice naprawdę chcą być aktywni od ich najmłodszych lat. Ale myślę, że najwięcej jest takich dzieci w wieku szkolnym.
7: O harpusiu i harpaganie, imprezach, które pokochali mieszkańcy Pomorskiego, opowiem dzisiaj wspólnie z moimi gośćmi.
8: Co jest grane w Trójmieście?
7: Rusz z mapą po przygodę, czyli dzielnicowa impreza na orientację. Harpuś, tak się ona nazywa, prawda? Organizowana jest w Gdańsku, ale nie tylko. I cieszy się dużą popularnością. I co sprawia, że właściwie cały czas przyciąga rzesze zainteresowanych. O tym porozmawiamy sobie dzisiaj. Edyta Stańczyk z tej strony. Witam naszych słuchaczy, a są ze mną Dominika Bąkowska i pan Karol Kalsztajn z Pomorskiego Klubu Orientacji Harpagan. Witam serdecznie.
14: Witamy.
15: Witamy.
7: Jak sama nazwa wskazuje, z Pomorskiego. Więc tak naprawdę większość tych imprez organizowana jest nie tylko w Gdańsku, ale również w innych miastach naszego województwa pięknego. Co sprawia, że tak naprawdę tyle osób cały czas, całymi rodzinami chce chodzić z mapą, chodzić albo biegać po lesie?
14: Wydaje nam się, że to jest potrzeba kontaktu z naturą i też świetny sposób na integrację taką rodzinną, zrobienie czegoś wspólnie. I przede wszystkim rodzice podkreślają, że to jest czas spędzony offline. Także bardzo im się to podoba, że dzieciaki chcą spędzić z nimi czas, też ciągną do tego lasu i myślę, że wyczekują takiego weekendu spędzonego właśnie na świeżym powietrzu.
7: A jak tak Państwo obserwujecie, to mniej więcej ile mają lat te dzieci, takie najmłodsze, które Wam się trafiają?
14: Najmłodsze. Zdarza się, że to są dzieci świeżo pojawiające się na świecie w wózkach, także rodzice naprawdę chcą być aktywni od ich najmłodszych lat, ale myślę, że najwięcej jest takich dzieci w wieku szkolnym, może późne przedszkole, kiedy już dziecko jest w miarę samodzielne, chce samo pójść do lasu, wie o co chodzi, no a potem już jak się wciągną, to zostają w takim sporcie w wielu przypadkach na całe życie.
7: Są takie wartości dodane tych imprez tak naprawdę, bo to, że właśnie dzieci sobie pochodzą po lesie, oderwą się od tego komputera, tak jak podkreślają rodzice, ale myślę sobie, że tutaj dzięki temu też trochę poznają tą przyrodę, może będą ją w przyszłości szanować?
14: Zdecydowanie tak. Na pewno w dużej mierze mogą poznać właśnie nasze lasy, nasze tereny miejskie. Też staramy się promować zdrowe postawy. Mieliśmy też na Harpusiu akcję sprzątania świata wspólnie z Radą Dzielnicy, także staramy się wplatać to, wiadomo, w formie zabawy, w formie takiego elementu dodatkowego, ale myślę, że na pewno to jakoś pozwala takim dzieciakom to dostrzegać.
7: No właśnie o to chciałam zapytać. Jak pomyślane są te harpusie? Jak one są zorganizowane i jakie jest założenie główne tego? Po części już tu mi pani powiedziała, tak? Co przemycacie? I jakie dzielnice, gdzie?
15: Jeżeli chodzi o harpusia, praktycznie jesteśmy wszędzie, w każdej dzielnicy w Gdańsku, gdzie mamy mapę na dzień dzisiejszy. Także począwszy od Świbna na wschodzie, skończywszy na Osowie na zachodzie. Tak samo i od Żabianki aż po Orunię.
7: To się bardzo rozszerzył ten teren, prawda? Bo pamiętam chyba naszą rozmowę, to jeszcze nie aż tak obficie, jeśli chodzi o dzielnice było.
15: Tak, tak. No też jest to kwestia nowych map, które wykonujemy w danych dzielnicach i dzięki temu poznajemy nowe tereny i też uczestnicy przychodzą na te imprezy, bo jest coś nowego. Często mówią właśnie, że mieszkają tutaj niedaleko, w dzielnicy obok na przykład 20 lat, 30 lat i nigdy w życiu nie byli akurat. Także jest to też okazja do poznawania nowych terenów.
7: Czyli odkrywanie tego, co mamy pod nosem tak naprawdę. Bo się okazuje, że nie musimy zbyt daleko się wybrać, żeby dobrze się bawić, jak się okazuje.
15: Dokładnie.
7: To przygotowanie tych map, wiem, no ono trochę czasu zajmuje, prawda? To wbrew pozorom to nie jest taka prosta sprawa. Jak do tego podchodzicie zawsze?
14: Zgadza się. To są mapy do biegu na orientację, więc zupełnie inne niż te, które znamy na przykład z nawigacji w telefonie, czy starych map topograficznych. Właściwie wykrojemy od pustej kartki. Mamy trochę danych pomiarowych, które są ogólnie dostępne, jeśli chodzi o urzędy w Polsce. I na tej podstawie nasz kartograf wyrysowuje wszystkie budynki. Jeżeli to jest w lesie, to sprawdza wszystko w terenie, każdą ścieżkę. Ocenia, jaka to jest roślinność, czy to jest gęsty las, czy las, po którym można swobodnie się poruszać. No i na tej podstawie wszystko wyrysowuje. Także nasi uczestnicy otrzymują bardzo dokładną mapę, z którą się przyjemnie podróżuje po tym lesie. Nie ma takiego stresu, że jesteśmy nie wiadomo gdzie i tych ścieżek na przykład na mapie nie ma. I to jest świetny sposób właśnie na naukę tej nawigacji na podstawie dokładnej mapy.
7: Czyli to taka praca u podstaw, no bo ktoś musi jednak, ten kartograf, tak, sam przejść tak. Tę całą trasę, żeby to wszystko dokładnie na tę mapę nanieść.
14: Tak jest.
7: Jak dużo to czasu zajmuje?
14: Myślę, że można mówić o kilkudziesięciu godzinach na daną mapę. Na pewno jest coraz więcej pracy przy komputerze w związku z tą postępującą technologią, ale jednak to wyjście w teren jest obowiązkowe, trzeba ocenić, sprawdzić, czy to, co się wyrysowało przed komputerem, dalej istnieje. No i oczywiście poprawić, także na pewno praca może nie już z ołówkiem i kartką, ale ze sprzętem i wyrysowywanie to na bieżąco w terenie jak najbardziej wchodzi w grę.
7: Państwo też te mapy, czy tylko to jest osoba wyznaczona?
14: Mamy
7: w zespole.
14: Mamy kartografów, ale jakby trzeba było, też to potrafimy zrobić i ja bym z przyjemnością taki teren poszła, bo to jest jednak mnóstwo godzin, oczywiście jak jest dobra pogoda, mnóstwo godzin w terenie, spędzonych po prostu na świeżym powietrzu, także coś, co sami chcemy promować i z czego chętnie korzystamy.
7: Czy zdarza się tak, bo przeszliście już niejedną ścieżkę w tych naszych lasach, bliższych miastu, dalszych, ale czy było coś, co was zaskoczyło?
15: Myślę, że trudno już w tej chwili, jeżeli chodzi o nas konkretnie, coś, co by mogło nas zaskoczyć. No bo to jednak są lata, kiedy jesteśmy w tych terenach. Widzimy, jak się las rozwija, buduje, rośnie, też jak się zmienia, bo jednak tam różne rzeczy w lesie się też dzieją.
7: Ale tak na im plus się zmienia, czy?
15: Różnie. To trzeba przyznać, w zależności gdzie. Na pewno jest troszeczkę gorzej w obrębie osiedli na przykład, które się rozbudowują i tam ten las traci taką swoją dzikość. Bardziej widać, że jest akurat ingerencja miasta. Ale jeżeli chodzi o jeszcze te tereny, tak jak tam w okolicy u nas w Gdańsku, Doliny Radości, Doliny Strzyży, jeszcze tą dzikość widać.
7: A te okolice tutaj Gdańsk Południe, tam też maszerujecie?
15: Tak.
7: Tam... Przy jeziorze Otomin na przykład wyprawy.
15: Zgadza się, Lasy Otomińskie to jest jeden z ciekawszych terenów też, jeżeli chodzi o chodzenie, o bieganie. Tam też i były już rozgrywane duże zawody i Mistrzostwa Polski i też ranking światowy w rowerowej jeździe na orientację. Bardzo piękne tereny, które też w ostatnich czasach są odkrywane przez mieszkańców, można powiedzieć. Dużo uczestników też od nas chodzi na imprezy, jeżeli tam je organizujemy.
7: To niby nic, spacer po lesie z mapą, ale sprawia, że mieszkańcy Trójmiasta pokochali te weekendowe wyprawy. Z organizatorami Harpusia rozmawiam dziś m.in. o sztuce poruszania się w terenie z mapą. Posłuchajcie. Edyta Stańczyk, zapraszam.
8: Czas wolny w Trójmieście.
7: A to alternatywa dla tych, którzy nie lubią biegać. Piękne tereny, tylko właśnie to, że organizujecie państwo przy okazji tych spacerów sprzątanie świata, to jest fantastyczne, dlatego że ja nie tak dawno byłam, miałam okazję się przejść tam wzdłuż jeziora Otomińskiego. No to jest po prostu dramat, ile śmieci tam jest pozostawionych. Rozumiem, że państwo macie to pod kontrolą, że jak te rodziny wchodzą w las, to dbacie o to, żeby tam było czysto po imprezach.
14: Tak jest. Myślę, że nawet to idzie w drugą stronę. Jeżeli uczestnicy wchodzą do lasu, to sami z siebie przynoszą jakieś śmieci, które zobaczyli po drodze. Starają się dbać o ten teren, chcą z przyjemnością właśnie wchodzić do lasu i z niego korzystać. Wiadomo, trzeba pracować nad w ogóle świadomością wszystkich obywateli. Zawsze znajdzie się ktoś, kto niestety woli wywieźć śmieci do lasu, mimo że może je wywieźć na wysypisko śmieci. No ale wierzymy, że takich osób jest coraz mniej, a świadomość rośnie i będziemy wspólnie dbać o naszą przyrodę.
7: A tak zapytam, zdarzyło wam się kiedyś coś takiego, że nie wiem, ktoś się zgubił w lesie z mapą? To różnie bywa z tym czytaniem map, prawda?
14: Zdarza się tak, że na chwilę ktoś spanikuje, bo nie wie na przykład, w którą ścieżkę skręcił. My możemy opowiedzieć o naszym doświadczeniu z pracy z młodzieżą, bo dzieciaki zaczynają w młodym wieku już biegać na orientację w wieku lat 8 czy nawet młodszym. Staramy się tak te dzieciaki przygotowywać, żeby wiedziały, co zrobić w momencie, kiedy widzę, że się zgubiłem, nie wiem, co się stało, żeby wrócili po swoich śladach do miejsca, w którym wiedzieli gdzie są.

0: takie podstawy nawigacji. Uczymy, jak sprawić, żeby trafić w dobre miejsce. Także jak najbardziej zapraszamy tych początkujących.
1: Czyli te podstawy nawigacji, czyli zabieramy ze sobą mapę i co, kompas?
0: Jeśli chodzi o takie nasze harpusie, podstawowe trasy, nawet można spróbować bez kompasu. Jest duża sieć ścieżek. Jeżeli to jest w mieście, to już w ogóle jest dużo łatwiej, żeby na podstawie tych elementów czy budynków w terenie się zorientować. My pokazujemy, jak nawigować z taką mapą i te początki bez problemu można pokonać bez dodatkowego sprzętu. Także zakładamy buty i ruszamy z mapą po przygodę.
1: W mieście to jest też takie odkrywanie swojego miasta na nowo, prawda?
0: Zdecydowanie
1: taka
0: tak.
1: Forma zwiedzenia z mapą, można by rzec.
0: Tak, my przychodzimy w tereny, po których się tak naprawdę nie spaceruje. Jeżeli jesteśmy z danej dzielnicy, to jednak się poruszamy jakimiś głównymi ścieżkami czy drogami w drodze do szkoły na przykład, a jednak z tą mapą gdzieś punkty umieszczamy w takich zaułkach, o których ludzie nie mają pojęcia i potem nawet mieszkańcy wracają na metę, zdziwieni jak się pozmieniała dzielnica, bo w tych terenach nie byli przez wiele lat. Także to jest super sposób właśnie na odkrywanie swojego takiego najbliższego otoczenia.
1: Czy jest tak, że na przykład pogoda wam w czymś przeszkadza? Myślę tutaj sobie na przykład o harpusiach organizowanych w listopadzie albo w grudniu.
2: To znaczy, można powiedzieć, że nie ma złej pogody, tylko kwestia ubioru, jeżeli chodzi o uczestników i też nas, organizatorów. Tak na dobrą sprawę, sporo uczestników przychodzi właśnie w tym okresie takim jesienno-zimowo-wczesno-wiosennym, kiedy też jest mniej atrakcji na świeżym powietrzu organizowanych w Gdańsku, czy też w okolicach. I dzięki temu u nas, kiedy i tak jesteśmy na świeżym powietrzu i te imprezy są na świeżym powietrzu, mogą przyjść i ruszyć z tą mapą po przygodę. Tak na dobrą sprawę właśnie wtedy też mamy często większą frekwencję niż w okresie letnim. Mamy harpusia w Parku Regana, mamy i harpusia w Sopocie, na odzięcznej nazwie Kurort, czyli na Dolnym Sopocie w okolicach Mola, na Strzyży, na Zaspie, też na Wrzeszczu Dolnym, także cały taki plan do końca roku jest wypełniony. Praktycznie w każdy weekend harpuś będzie i zapraszamy na niego.
1: No mówimy o tych takich imprezach familijnych, ale przecież jesteście też organizatorem naprawdę takiego porządnego wyczynu Harpagana.
0: Tak jest, Raid Harpagan. W sumie od niego się wszystko zaczęło, bo to lata 90. Pierwsze kroki z mapą, jeszcze w takiej formie bardziej harcerskiej, czy może wojskowej, z ciężkimi butami i plecakami. Czasy się oczywiście zmieniają, coraz więcej biegaczy na trasach w lekkich butach, ale też więcej tras można wybrać spośród tras takich właśnie dla najbardziej doświadczonych, czy z najlepszą kondycją, ale są też trasy o krótszych dystansach, także jeżeli komuś się spodobają właśnie nasze harpusie, to jest w czym wybierać i właśnie ruszyć na taki weekend na Pomorzu, bo jesteśmy w różnych częściach Pomorza co pół roku i spróbować czy na rowerze, czy pieszo, na przykład na 25 kilometrów. Także to już jest dłuższa przygoda, ale myślę, że pozwala na sprawdzenie swojej i nawigacji, i kondycji.
1: To ciekawe, co pani powiedziała, czyli w jednym czasie można i przemaszerować, i rowerem przejechać tę trasę. I to jest tak, że nie wiem, startujecie z jednego miejsca, czy z różnych miejsc?
0: Startujemy zawsze w jednym miejscu, mamy określoną bazę. No i zależnie od wybranej trasy, po prostu start jest o innej godzinie. Uczestnicy wybranego dystansu zbierają się w jednym miejscu, otrzymują mapy i planują swoją trasę, bo otrzymują mapę z punktami kontrolnymi, które można potwierdzić w dowolnej kolejności.
2: Duże wyzwanie.
1: Moimi i Państwa gośćmi byli pani Dominika Błąkowska i pan Karol Kalsztajn z Pomorskiego Klubu Orientacji Harpagan. Bardzo dziękuję.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
1: Jest już na posterunku Monika Tarka, która zadaje te trudne i te łatwe pytania dotyczące naszego miasta. Edyta Stańczyk, zapraszam do zabawy.
3: Audycja rozrywkowa.
4: Teraz czas na quiz, do którego zgłaszają się Państwo przez naszą stronę, a do quizu oczywiście zapraszamy mieszkanki, mieszkańców Gdańska i okolic, bo sprawdzamy tutaj Państwa wiedzę dotyczącą właśnie Gdańska, tego pięknego miasta. A tym razem ze mną pani Zuzanna. Dzień dobry, słyszymy się, prawda?
5: Dzień dobry, tak, słyszymy się. Witam. Bardzo się cieszę, że udało mi się teraz wziąć udział.
4: No teraz się pani cieszy, zobaczymy jak to będzie, jak pani usłyszy pytania, pani Zuzanno. Czy też będzie tak radośnie? Jedno pytanie, takie trochę koszmar z historii, bo będę pytać o datę, ale tylko jedno, także proszę się nie bać. W sumie 5 pytań przed nami, oczywiście nie na wszystkie trzeba odpowiedzieć, bo to jest tylko i wyłącznie

0: zabawa, także tutaj udział w quizie się liczy, no ale mam nadzieję, że będzie 5-5. Tego pani życzę, pani Zuzanna.
1: Też mam taką nadzieję.
0: No to uwaga, zaczynamy. Pytanie pierwsze, takie też historyczne. Który zakon zbrojnie zajął Gdańsk w 1308 roku? Czy templariusze, czy krzyżacy, czy joanici? Co tu pani obstawia? Tak na zdrowy rozum chyba.
1: Najpierw chciałam powiedzieć, że templariusze, ale jednak wycofuję się z tej opcji. Krzyżacy.
0: Tak, tak, oczywiście krzyżacy. To było dosyć przykre wydarzenie, więc nie będziemy się nad nim rozwodzić. Niezbyt dobrze się skończyło dla mieszkańców, wczesnych mieszkańców Gdańska, więc pytanie drugie o tą datę właśnie. Kiedy otwarto Teatr Miejski przy Targu Węglowym w Gdańsku? Który to był rok? Czy 1750, czy 1801, czy 1900?
1: Ojej.
0: No właśnie. Tutaj domyślam się, że będzie strzał.
1: Tak, dokładnie tak, bo szczerze mówiąc nie mam zielonego pojęcia, więc tak celowałabym gdzieś w środek, więc środkowa data.
0: Tak, środkowa, 1801 rok, tak. W sedno tarczy, jak to było w jednym z polskich filmów, tak. Co ciekawe, całkiem niedawno ten teatr obok Narodowego w Warszawie i Starego w Krakowie był jedną z trzech narodowych scen dramatycznych, więc bardzo ważne miejsce, jeżeli chodzi o polski teatr. No to pytanie trzecie przed panią. Jak nazywa się dokument, w którym po raz pierwszy wspomniano o Gdańsku? Czy to jest kronika Galla Anonima, czy żywot świętego Wojciecha, czy roczniki Jana Długosza? Jak pani słuchała tych quizów, to powinna pani wiedzieć.
1: Tak, ale też w ogóle fajnie się składa, bo zupełnym przypadkiem niedawno gdzieś mignęła mi informacja na ten temat.
0: O!
1: Więc przekonaniem mogę powiedzieć, że to żywot świętego Wojciecha.
0: Tak, tak. Spisany w Rzymie w 999 roku, opisuje wtedy Gdańsk jako taką niewielką osadę rybacką położoną na bagnistych terenach obok tej osady Gród, więc taki troszeczkę mini biskupin kiedyś był z tego Gdańska, tak można to sobie wyobrazić. No to jesteśmy w połowie. Pytanie czwarte teraz. Jak nazywa się festiwal literacki, który promuje literaturę i czytelnictwo w Gdańsku? Czy to jest Międzynarodowy Festiwal Literatury imienia Józefa Konrada, czy Europejski Festiwal Literatury, czy może Europejski Poeta Wolności?
1: No na pewno nie będzie to ten festiwal Józefa Konrada.
0: No to tylko dwie zostają odpowiedzi.
1: Tak.
0: Poeta czy festiwal literatury, czy Poeta Wolności?
1: To może festiwal literatury?
0: Nie, tym razem nie, czyli pierwsza skucha. Europejski Poeta Wolności. Podczas tego festiwalu odbywa się też gala wręczenia Nagrody Literackiej Miasta Gdańska. No a kolejna edycja tego festiwalu wiosną 2026 roku, więc proszę wziąć udział. Już pani będzie wiedziała, co to
1: no
0: za
1: właśnie,
0: festiwal.
1: No właśnie, teraz już muszę zdecydowanie pójść.
0: Tak jest. Pytanie piąte, uwaga. Jak nazywa się gdańska impreza sportowa, która co roku przyciąga tysiące biegaczy, zresztą nie tylko z Gdańska, czy z całej Polski, ale też i z innych państw. Czy to jest Gdańsk Maraton, Półmaraton Gdański, czy Bieg Niepodległości?
1: A to wiem na pewno, ponieważ moi znajomi brali udział w tej poprzedniej edycji i to będzie Gdańsk Maraton.
0: Tak, oczywiście Gdańsk Maraton. Kolejna okazja do udziału w tym biegu w kwietniu 2026 roku. Tak więc wiosną już ma pani dwie fajne imprezy, czyli Gdańsk Maraton i Europejski Poeta Wolności. Do zobaczenia.
1: Tylko, ten maraton to tylko jako osoba dopingująca.
0: Tak.
1: Zdecydowanie jestem niebiegająca.
0: Pani Zuzanno, brawo, brawo, brawo. Brawo, 4-5, znakomicie, więc zdobywa pani oczywiście gadżety. Ale nie zapytałam się jeszcze, czy pani jest rodowitą gdańszczanką, czy może w Gdańsku od niedawna.
1: Moja historia z Gdańskiem jest taka, że ja nie jestem z Gdańska, ale babcia mojej przyjaciółki mieszka w Gdańsku.
0: Aha.
1: Więc jak byłyśmy małe, to bardzo często jeździłyśmy do tej babci w wakacje, więc ja mam taki dziecięcy obraz Gdańska.
0: Aha.
1: A teraz jestem studentką i właśnie studiuję w Gdańsku i duży udział w tej decyzji miał właśnie te moje dziecięce wspomnienia.
0: No
1: i obie
0: tak.
1: Z przyjaciółką teraz jesteśmy sobie razem w Gdańsku. babcie odwiedzamy.
0: No to wspaniale. No to jednak to miasto rzeczywiście przyciąga, zwłaszcza właśnie jak wiąże się z takimi wspomnieniami. Dziękuję pani Zuzanno, pozdrowienia w takim razie.
1: Dziękuję.
0: Wszystkich przyjaciół. Dziękuję serdecznie, wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. A słuchacze radia oczywiście zapraszam na kolejny quiz wiedzy o Gdańsku na naszej antenie.
2: Audycja rozrywkowa.
3: I my pozdrawiamy i zachęcamy do wzięcia udziału w naszej zabawie. Gadżety czekają, ale czeka przede wszystkim dobry nastrój i gwarantowana zabawa. Kto odważny? Warto spróbować.
4: Eksperci radzą mieszkańcom Trójmiasta.
3: Razem ze mną jest dr Ewa Kucharska z Centrum Zdrowego Człowieka Aktivek w Gdyni, z którą przyjrzymy się, no właśnie, kondycji trójmiejskich dzieci. Witam ciebie, Ewo.
5: Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
3: Jakbyś ogólnie oceniła stan zdrowia naszych trójmiejskich maluchów?
5: Obecne pokolenie, nazwijmy je pokoleniem po-covidowym, jest w bardzo kiepskim stanie. Mam wrażenie, że ten COVID zrobił bardzo dużą krzywdę społeczeństwu na wielu płaszczyznach, a dzieciom jeszcze większą, ponieważ chyba oduczył ruchu. Dzieci, które mają naturalnie zaplanowany ruch w swoim organizmie i tego ruchu się domagają, nagle zostały sztucznie wyhamowane ze względu na ograniczone możliwości wychodzenia z domu, korzystania z placów zabaw, wychodzenia poza dom. I to zostało zrobione na tyle skutecznie, że teraz należy włożyć bardzo dużo pracy w to, żeby na nowo obudzić tę potrzebę ruchu. U maluchów tak naprawdę ta potrzeba ruchu nie została wystarczająco rozbudzona, natomiast u nastolatków została bardzo mocno wyhamowana. Oni przerzucili się na inne formy spędzania czasu, dużo bardziej wygodne dla nich. Konsekwencją są niestety pogłębiające się wady postawy i dziś ciężko to młode pokolenie zachęcić do tego, żeby chciało wyjść i chciało się ruszać.
3: Tak sobie pomyślałam, no bo niby wydawać by się mogło, że dzieciaki będą biegać, będzie ruch, będzie gwar, a tutaj cisza.
5: Chciałam właśnie powiedzieć, że w Trójmieście jest coraz więcej bardzo fajnych placów zabaw, natomiast mam wrażenie, że im więcej placów zabaw, tym mniej dzieci na tych placach zabaw. I to jest przerażające, że są pojedyncze miejsca w niektórych momentach, kiedy ta aktywność fizyczna dzieci na tych placach zabaw jest zauważalna. Natomiast w większości przypadków, chodząc na spacery, widzę place zabaw puste. Tych dzieci tam nie ma. I to jest bardzo, bardzo przykre.
3: Ewo, bo ty się zajmujesz właśnie korektą wad postawy między innymi i to, o czym mówisz, że tak z jednej strony ten rozwój się zatrzymał, z drugiej strony te maluchy nie miały jakby możliwości, żeby odpowiednio się rozwijać. Jakie ty zauważasz najczęstsze problemy u naszych trójmiejskich maluchów?
5: Jest to słabienie napięcia mięśniowego i to jest zauważalne u małych dzieci. Przyczyn może być bardzo dużo, natomiast jest też niewystarczająca siła mięśniowa spowodowana siedzeniem i brakiem aktywności, takiej naturalnej, życiowej aktywności fizycznej już u dzieci starszych, u nastolatków. I potem zbudowanie tej siły mięśniowej na nowo, poprawa wytrzymałości organizmu wymaga wysiłku. Dzieci nie chcą się męczyć, nie chcą się pocić, nie chcą wysilać się na konieczność nabywania nowych umiejętności ruchowych, na taki też większy wysiłek intelektualny, żeby zrozumieć ruch i chcieć włożyć pracę w to, żeby tego ruchu się nauczyć. Pokolenie, mam wrażenie, jest coraz bardziej wygodne. Chciałoby dostać od razu proste schematy, które nie wymagają wysiłku do tego, żeby od razu móc opanować daną czynność. W momencie, kiedy proponuje się jakąkolwiek formę aktywności, która będzie wymagała większego zaangażowania ze strony młodego człowieka, cierpliwości w opanowanie tego ruchu, bo często jest tak, że bardziej skomplikowane ruchy nie są przyswajane od razu za pierwszym razem, tylko będzie to proces, który zajmie jednym osobom nieco krócej, innym osobom nieco więcej czasu, ale ta niecierpliwość, to natychmiastowe oczekiwanie efektów powoduje to, że bardzo wiele osób zaniecha prób powtarzania danego ruchu, powtarzania danej czynności, bo uważa, że to jest bez sensu, że to i tak mi nic nie daje, że ja nie będę się chciał męczyć, bo są prostsze rozwiązania. I niestety ze względu na tą niewystarczającą aktywność fizyczną, spadek siły mięśniowej jest automatycznie szukanie wygodnych pozycji do siedzenia, które nie będą wymagały wysiłku ze strony mięśni, żeby utrzymać ten prawidłowy siad. I niestety osłabienie gorsetu mięśniowego będzie powodowało to, że będzie to widoczne chociażby w poważniejszych, bądź mniej poważnych, ale już dających do myślenia skrzywieniach kręgosłupa. Bardzo duży problem widzimy również ze stawami kolanowymi. Niewystarczające napięcie mięśni brzucha będzie się przekładać również na niewystarczające możliwości pracy języka w buzi, więc będą problemy z mową, będą problemy z prawidłowym słyszeniem. Nam się wydaje, że to jest tylko i wyłącznie możliwość wykonania jakiegoś ruchu. Nie jesteśmy w stanie spojrzeć szerzej na człowieka jako na cały organizm, na wszystkie elementy, które muszą się ze sobą wzajemnie łączyć. Więc wykonanie jakiegoś ćwiczenia i wzmocnienie jakiejś partii mięśniowej zaprocentuje nie tylko w obrębie tego konkretnego mięśnia i na przykład stabilizacji miednicy albo poprawy funkcjonowania kręgosłupa, ale na pewno przełoży nam się to właśnie na funkcję mowy, na lepszy słuch, na lepszą pracę mózgu, lepsze zdolności przyswajania wiedzy.
3: Gdybyś miała polecić jakieś naprawdę fajne miejsca na spędzanie wspólnego czasu wolnego z dziećmi, młodszymi, starszymi, to które byłyby to miejsca w Trójmieście?
5: Ja jestem z Gdyni, więc łatwiej mi operować takimi rejonami właśnie Gdyni. Jednym z placów zabaw, który odkryłam latem, to jest plac zabaw na Wiczlinie, w Gdynia Wiczlino. Duży, bardzo dobrze rozplanowany plac zabaw, ponieważ jest moim zdaniem przystosowany dla każdej grupy wiekowej. Jest to plac zabaw, w którym swoje miejsce znajdą maluchy, znajdą dzieci w wieku 3-5 lat, znajdą dzieci starsze i też znajdą nastolatkowie. I to naprawdę fenomenalny plac zabaw. Bardzo mi się podobał. Mnóstwo różnych drabinek do wspinania, tyrolka, cały plac zabaw wysypany piaskiem, tak jakbyśmy byli na plaży, więc bezpieczny, jakby dziecko upadło, nic mu się nie stanie. Bardzo mi się to miejsce podobało. Drugim miejscem, które bardzo mi się podobało w Gdyni, to plac zabaw, który jest wzdłuż ulicy Piłsudskiego. Tam są też fantastyczne konstrukcje do wspinania, takie linowe, zrobione dla różnej kategorii wiekowej. Dorośli też się fajnie będą nam bawić. Obok są rampy do jazdy na deskach, także naprawdę fenomenalne miejsce. Ja jestem też zwolenniczką zachęcania dzieci do aktywności fizycznej w terenie, niekoniecznie na placu zabaw, tylko wyjścia na plażę, pójścia do lasu, żeby dziecko mogło zobaczyć, jak radzić sobie z naturalnymi przeszkodami, żeby umiało pochodzić po wysokiej trawie, żeby umiało poskakać pomiędzy zwalonymi pniami drzew.
3: Doktor Ewa Kucharska z Centrum Aktivek, do usłyszenia.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Nazajutrz, gdy przyszła do babki, zastała ją jeszcze w łóżku. Gorączka nie ustała. Co więcej, posępny blask jarzył się w oczach markizy i wydawało się, że nie panuje nad nerwowym podnieceniem. O Boże, babuniu, czyżbyś cierpiała jeszcze bardziej? Zawołała Valentin, widząc jej wzburzenie. No nie, moje dziecko, rzekła pani de Saint-Méran. Lepiej mi, czekałam tylko z niecierpliwością na ciebie. Chciałam cię posłać po ojca. Valentin nie śmiała sprzeciwić się woli babki, choć nie znała przyczyny tego życzenia i po chwili przyszedł pan de Villefort. Drogi panie, rzekła pani de Saint-Méran bez żadnych wstępów, jakby się lękała, że zabraknie jej czasu. Pisałeś mi, że chcesz małą wydać za mąż. Tak, odpowiedział Villefort, to już postanowione. Twój przyszły zięć to Franz de Pinay, syn generała de Pinaya, który należał do naszego stronnictwa. Zamordowano go parę dni przed powrotem uzurpatora z wyspy Elby. Tak, właśnie ten. Nie przeraża go związek z wnuczką Jakobina? Na szczęście wszystkie nasze zatargi ustały, rzekł Villefort. Pan de Pinay podczas śmierci swego ojca był jeszcze dzieckiem. Niemal nie zna mego ojca, więc zapewne powita go, jeśli nie z radością, to przynajmniej nie z odrazą. To dobra partia? Pod wszystkimi względami. Trzeba więc, rzekła po kilku chwilach rozwagi pani de Saint-Méran, przyspieszyć ten związek, bo ja już niedługo umrę. Ależ pani, kochana babuniu, zawołali jednocześnie pan de Villefort i Valentin. Wiem dobrze, co mówię, odpowiedziała markiza. Trzeba się spieszyć, bo to biedne dziecię nie ma matki. Niechże ją przynajmniej babka pobłogosławi. Tylko ja jej zostałam po biednej Renacie, o której tak szybko zapomniałeś. A pani, rzekł Villefort, zapomina, że to biedne dziecko po utracie matki potrzebowało opieki. Macocha nigdy nie zastąpi matki, mój panie, ale nie o to tu chodzi. Zostawmy zmarłych w spokoju. Słowa te wyrzekła tak obojętnym i martwym tonem, że można by sądzić, iż wkrótce straci przytomność. Jak sobie mama życzy, rzekł Villefort, tym bardziej, że oboje zgadzamy się w tym względzie. Skoro tylko pan de Pinay przybędzie do Paryża... Kochana babuniu, rzekła Valentin, przecież mamy żałobę. Nie możemy tak postąpić. Chciałabyś, abym zawarła ten związek pod tak smutną wróżbą? Moje dziecię, odpowiedziała żywo babcia. Nie wysuwaj tak banalnych przyczyn, które przeszkadzają tylko słabym w budowaniu znakomitej przyszłości. Ja także wychodziłam za mąż w momencie śmierci mojej matki, a wcale nie byłam nieszczęśliwa z tego powodu. Znowu te myśli o śmierci, wtrącił Villefort. Znowu powtarzam wam, że niedługo umrę, słyszycie? Ale przed śmiercią chcę się spotkać z przyszłym mężem, Valentin. Chcę wymóc na nim przysięgę, że uczyni moją wnuczkę szczęśliwą. Chcę w jego oczach wyczytać, czy spełni przysięgę. Wreszcie chcę go po prostu poznać. I dodała przerażającym tonem, bo ja wstanę z grobu i policzę się z nim, jeśli nie będzie taki, jakim być powinien. Pani, rzekł Villefort, proszę odsunąć od siebie te okropne myśli, bo graniczą z obłędem. Gdy już kogoś położą do grobu, będzie tam spał wiecznie, nigdy nie powstanie. O tak, tak, babciu, uspokój się, prosiła Valentin. A ja ci mówię, mój panie, że wcale nie jest tak, jak ci się zdaje. Tej nocy miałam koszmarne sny. Zdawało mi się, jakby moja dusza unosiła się nad śpiącym ciałem. Chciałam otworzyć oczy, ale mimo woli zamykały się. Wszystko to, jestem pewna, wydaje się wam nieprawdopodobne, a jednak przez te zamknięte drzwi widziałam, jak z kąta, tam, gdzie są drzwi do gotowalni pani de Villefort, jak wynurzyła się stamtąd jakaś biała postać. Valentin krzyknęła. Miała mama gorączkę, rzekł Villefort. Możesz nie wierzyć, jeśli tak ci się podoba, ale ja, jestem pewna, widziałam białą postać, a Bóg, jakby w obawie, że podważę świadectwo jednego tylko z moich zmysłów, sprawił, że usłyszałam, jak poruszyła się szklanka na stoliku. Ach, droga babuniu, to był sen. To wcale nie był sen, bo w tym momencie wyciągnęłam rękę do dzwonka i cień natychmiast zniknął, a pokojówka weszła ze światłem. Duchy pokazują się tylko tym, którzy je mają zobaczyć. To był duch mojego męża. Jeżeli dusza mojego męża zeszła tu i wzywa mnie do siebie, dlaczego moja dusza nie miałaby tu powrócić, aby obronić swoją wnuczkę? Przecież między nami więź jest jeszcze bliższa. O pani, rzekł Wilford, mimowoli wzruszony do głębi. Nie pozwól, aby zawładnęły tobą takie ponure myśli. Będzie mama mieszkać z nami, będzie mama jeszcze długo szczęśliwa, kochana, czczona i przy nas zapomnisz. O, nigdy, nigdy, nigdy, rzekła markiza. Kiedy powraca pan de Pinay? Spodziewamy się go lada chwila. To dobrze. Jak tylko przyjedzie, dajcie mi znać, nie traćmy czasu. Chciałabym zobaczyć się jeszcze z notariuszem i upewnić, że Valentin otrzyma po nas cały majątek.
2: O babuniu!
1: Wyjąkała Valentin, całując gorącymi ustami rozpalone czoło babki. Czy chcesz, abym umarła? O mój Boże, masz gorączkę! Trzeba wołać doktora, a nie notariusza! Po co doktora? Rzekła wzruszając ramionami. Nic mi nie jest, pić mi się tylko chce i to wszystko.
2: Czego się napijesz, babuniu?
1: Jak zwykle. Oranżady. Szklanka stoi na stole. Podaj mi, moja kochana. Valentin nalała oranżady do szklanki. Wzięła ją z niejakim lękiem, gdyż była to ta sama szklanka, którą miał poruszyć cień, i podała babce. Markiza wypiła duszkiem wszystko. Następnie odwróciła się na drugi bok, powtarzając: notariusza! Notariusza! Pan de Wilford wyszedł, a Valentin usiadła przy łóżku babci. Biedactwo chyba bardziej potrzebowało lekarza niż jej babka. Policzki płonęły jej od wypieków, oddech miała krótki i urywany, a puls gwałtowny i szybki jak w gorączce. Biedne dziewczę rozmyślało, jaka rozpacz ogarnie Maksymiliana, kiedy dowie się, że pani de Saint-Méran zamiast pomóc mu, działa tak, jakby uważała go za wroga, nie znając go zresztą wcale. Valentin zamierzała powiedzieć wszystko babce i z pewnością powiedziałaby bez wahania, gdyby Maksymilian Morel nazywał się Albert de Morcerf albo Raoul de Château-Renaud. Morel pochodził z ludu, a Valentin wiedziała, jaką pogardę żywi markiza de Saint-Méran dla tych, którzy nie mogli się poszczycić szlacheckim pochodzeniem. Spychała więc tajemnicę swej miłości na dno serca. Wiedziała bowiem, że gdyby chciała ją wyjawić, niczemu by to nie służyło, a gdyby ojciec i macocha dowiedzieli się o tym, wszystko byłoby stracone. Tak upłynęły 2 godziny. Pani de Saint-Méran rzucała się niespokojnie w gorączkowym śnie. Wreszcie lokaj dał znać, że przyszedł notariusz. Chociaż uczynił to szeptem, pani de Saint-Méran uniosła się natychmiast na poduszce. Notariusz? Rzekła. Niech zaraz wejdzie. Notariusz stał już w drzwiach i wszedł. Valentin, odejdź, rzekła pani de Saint-Méran, i zostaw mnie samą z tym panem. Wnuczka pocałowała babkę w czoło i odeszła, trzymając chusteczkę przy oczach. W drzwiach spotkała służącego, który zawiadomił ją, że w salonie czeka lekarz. Valentin zbiegła jak najszybciej po schodach. Lekarz ów był przyjacielem rodziny, a jednocześnie jednym z najznakomitszych lekarzy epoki. Bardzo lubił Valentin, widział, jak przyszła na świat. Miał córkę w tym samym wieku, co panna de Villefort, ale matka jej cierpiała na suchoty, żył więc ciągle w lęku o swe ukochane dziecko. Ach, panie d'Avrigny, czekaliśmy na pana z niecierpliwością, ale przede wszystkim jakże się mają Madeleine i Antoinette? Madeleine była córką pana d'Avrigniego, Antoinette siostrzenicą. Pan d'Avrigny uśmiechnął się smutno. Antoinette ma się bardzo dobrze, rzekł. Madeleine nieźle. Ale czemu po mnie posłałaś, moja kochana? Chyba ani twój ojciec, ani pani de Villefort nie są chorzy. A ty, moja droga, choć widzę, że masz dalej kłopoty z nerwami, też chyba mnie nie potrzebujesz. Może tylko ci doradzę, żebyś nie popuszczała wodzy fantazji. Valentin sponsowiała. Pan d'Avrigny miał istny dar jasnowidzenia. Był to jeden z tych lekarzy, którzy pomagają ciału poprzez kurowanie duszy. To nie ja potrzebuję teraz twojej pomocy, ale moja babka, panie doktorze. Nie wie pan, jakie spotkało nas nieszczęście?
2: Nie wiem o niczym, rzekł pan d'Avrigny.
1: Niestety, rzekła Valentin, tłumiąc szloch, mój dziadek umarł.
2: Pan de Saint-Méran?
1: Tak, na apopleksję.
2: Na apopleksję?
1: Powtórzył doktor.
2: Tak jest. I moja biedna babka trwa ciągle w tym przekonaniu, że jej mąż, którego nigdy nie opuszczała, wzywa ją do siebie, że wkrótce się z nim połączy. No, drogi panie doktorze, proszę wyleczyć babcię. Gdzież jest? W swoim pokoju z notariuszem. Co dolega pani de Saint-Méran? Jest jakoś dziwnie rozdrażniona, śpi niespokojnie i ciężko. Dziś rano mówiła, że miała dziwny sen. Jej dusza unosiła się nad uśpionym ciałem. To na pewno majaki, wynikające z gorączki. Jest przekonana, że widziała w swoim pokoju jakąś zjawę, a nawet słyszała, jak zjawa trącała szklankę. To dziwne. Nie wiedziałem, że pani de Saint-Méran miewa takie przywidzenia. Pierwszy raz, rzekła Valentine, widziałam ją w tym stanie. Dziś rano przeraziła mnie niezmiernie. Myślałam, że pomieszało się jej w głowie. Wie pan, że mój ojciec ma bardzo logiczny umysł, a mimo to też był pod wrażeniem. Zobaczymy. To, co mówisz, jest naprawdę osobliwe. Notariusz wyszedł i powiedziano Valentine, że babka została sama. Niech pan idzie na górę, proszę, rzekła do lekarza. A pani? Nie ośmielę się. Nie pozwoliła mi posyłać po pana. Poza tym sam pan widzi, że nie umiem ukryć zdenerwowania. Mam gorączkę, jestem znużona. Przejdę się po ogrodzie, to mnie uspokoi. Lekarz uścisnął dłoń Valentine i udał się do pani de Saint-Méran.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Tymczasem dziewczyna zeszła do ogrodu. Nie trzeba przypominać, jaką część ogrodu upodobała sobie Valentin. Zazwyczaj spacerowała chwilę wśród klombów przy domu, po czym zrywała różę, zatykała ją za pasek lub wpinała we włosy i szła cienistą alejką do ławki i do bramy. I teraz Valentin przeszła się tam i z powrotem między kwiatami, ale żadnego nie zerwała. Choć nie miała czasu ubrać się na czarno, w sercu nosiła żałobę i nie chciała przystrajać się niczym. Wreszcie weszła w alejkę. Gdy zagłębiała się coraz dalej, wydało się jej, że ktoś powtarza jej imię. Zdziwiona stanęła. Wtedy usłyszała wyraźniej ów głos i rozpoznała Maksymiliana. Był to rzeczywiście on. Od wczoraj przechodził prawdziwe katusze. Odgadł instynktem, właściwym jedynie osobom zakochanym i matkom, że powrót pani de Saint-Méran i śmierć markiza będą miały wpływ na rodzinę Wilfortów i na los jego miłości do Valentin. Jak będziemy mogli się przekonać, przeczucie go nie myliło i niepokój, który drżącego i wylęknionego przywiódł do bramy pod kasztanami, nie był bezpodstawny. Dziewczyna szybko podbiegła do bramy. — Ty tutaj? Nie spodziewałam się ciebie o tej porze — zawołała. — Tak, kochana — odpowiedział Morel. — Przyszedłem po złe wiadomości i takie sam przynoszę. — Ach, a więc nasz dom jest przeklęty. Mów, Maksymilianie, choć po prawdzie dość już nieszczęść na nas spadło. — Valentin — rzekł Morel, usiłując na tyle opanować wzruszenie, by móc mówić spokojnie. — Proszę posłuchaj tego, co mam ci do powiedzenia. — Bo jest to niesłychanie ważne. Na kiedy zaplanowano twój ślub? Nie będę nic przed tobą ukrywać, Maksymilianie, odpowiedziała dziewczyna. Dziś rano była o tym mowa i babcia, na której poparcie tak bardzo liczyłam, nie tylko popiera ten ślub, lecz nagli do niego, tak, że w tym momencie jedynie całą sprawę odwleka nieobecność pana de Pinaya. Zaledwie jednak wróci, intercyza zostanie podpisana. Maksymilian ciężko westchnął i z głębokim smutkiem spojrzał na dziewczynę. Niestety, rzekł stłumionym głosem, to straszne uczucie słyszeć, jak ukochana kobieta mówi tak spokojnie. Wyznaczono już termin twojej męki. Zacznie się już za kilka godzin, lecz cóż robić? Tak widocznie być musi. Nic na to nie mogę poradzić. Dobrze więc, skoro tak mówisz, skoro intercyza ma być podpisana natychmiast po powrocie Franca, będziesz jego już jutro, ponieważ dziś właśnie wrócił do Paryża. Valentin krzyknęła. Przed godziną byłem u hrabiego de Monte Cristo, rzekł Morel. Rozmawialiśmy. On o nieszczęściu, który wasz dom spotkał, ja o twoim smutku, gdy wtem na dziedziniec zajeżdża powóz. Słuchaj, nie wierzyłem dotąd w przeczucia, ale chyba muszę zmienić zdanie. Turkot powozu napełnił moje serce dziwnym drżeniem. Usłyszałem wkrótce czyjeś kroki na schodach i odgłos tych kroków przejął mnie większym lękiem niż ten, który zdjął Don Juana, gdy posłyszał dudniący krok komandora. Na koniec otwierają się drzwi, najpierw wchodzi Albert de Morcerf. I już miałem uwierzyć, że się pomyliłem, że zwiodły mnie zmysły, gdy za nim wkracza młodzieniec, którego hrabia powitał tak. A, baron Franz de Pinay. Przywołałem całą moją odwagę i siłę, by się opanować. Nie powiem ci, czy zbladłem, czy drżałem. Wiem na pewno, że się uśmiechałem. Ale gdy 5 minut później wyszedłem stamtąd, nie mogąc powtórzyć ani słowa z rozmowy, która przez owe 5 minut się toczyła, byłem jak martwy. Dziewczyna spuściła przygnębiona głowę. Posłuchaj, rzekł Morel, nie po raz pierwszy zastanawiasz się nad naszą sytuacją. Jest ona trudna, poważna, a teraz nadszedł moment ostatecznej próby. Nie czas oddawać się próżnemu smutkowi. Valentin, powiedz, czy masz siłę i chęć do walki wbrew losowi? Bo właśnie o to przyszedłem cię poprosić. Dziewczyna zadrżała i przerażona spojrzała na Morela. Nigdy nie przyszło jej do głowy, że mogłaby sprzeciwić się woli ojca, babki i wystąpić przeciw całej rodzinie. Co ty mówisz, Maksymilianie? Zapytała. I co nazywasz walką? Nazwij to raczej świętokradztwem. Jak mogłabym sprzeciwić się rozkazom ojca i woli umierającej? Morel uczynił nieokreślony gest. Twoje serce jest nazbyt szlachetne, drogi Maksymilianie, abyś mnie nie rozumiał. I rozumiesz mnie doskonale, bo milczysz i nie znajdujesz żadnych argumentów. Ja miałabym walczyć. Niech mnie Bóg broni. Nie, nie. Nigdy się nie odważę sprawić przykrości ojcu i zamącić spokoju ostatnich chwil babki. Masz pani zupełną słuszność, odparł z flegmą Morel. Jakim tonem to mówisz? Zawołała zraniona do żywego. Tonem człowieka, który cię uwielbia, pani, odpowiedział Maksymilian. Pani, rozzłościła się Valentin, nazywa mnie pani, egoista, widzi moją rozpacz i udaje, że nie rozumie. Mylisz się, pani, rozumiem cię doskonale. Nie chcesz burzyć spokoju pana de Villefort, nie chcesz sprzeciwiać się markizie i jutro podpiszesz dokument, który jest podstawą twojego małżeństwa. A czy mam wybór? Nie zwracaj się, pani, z tym pytaniem do mnie, bo jestem złym sędzią i zaślepia mnie egoizm. W głuchym głosie Morela, w jego zaciśniętych pięściach, dawało się wyczuć narastającą rozpacz. A co byś mi zaproponował, gdybyś sądził, iż jestem skłonna przyjąć twoją propozycję? No proszę, odpowiedz. Nie dość powiedzieć, źle robisz, trzeba dać radę. Valentin, odpowiedział Morel, odrywając poluzowaną już deskę. Podaj mi rękę na dowód, że wybaczasz mi mój gniew. Tracę już rozum. Widzisz, od godziny najbardziej niedorzeczne myśli nie przestają krążyć mi po głowie. Ach, bo jeśli odrzucisz moją radę... Dziewczyna spojrzała w niebo i westchnęła. Jestem wolny, podjął Maksymilian, i na tyle zamożny, by wystarczyło dla nas obojga. Przysięgam, że nie odważę się nawet pocałować cię w czoło, nim nie zostaniesz moją żoną. Przerażasz mnie, rzekła dziewczyna. Chodź ze mną, zaprowadzę cię do mojej siostry, która godna jest stać się twoją siostrą. Wsiądziemy na jakiś statek do Algieru, Anglii albo do Ameryki. Lub jeśli wolisz, schronimy się gdzieś na prowincji i przeczekamy tam do chwili, gdy nasi przyjaciele zdołają pokonać opór twojej rodziny. Wtedy wrócimy do Paryża. Valentin spuściła głowę. Tego się właśnie obawiałam, Maksymilianie. Twoja rada jest szalona i byłabym bardziej szalona niż ty, gdybym ci w tym momencie nie przerwała jednym słowem: niemożliwe, Maksymilianie, niemożliwe. Dobrze więc, powtórzę tylko raz jeszcze, masz rację. To ja jestem szalony, a ty mi pokazujesz, że namiętność oślepia najbardziej przytomne umysły. Dziękuję ci za twoje beznamiętne rozumowanie. Niech więc tak będzie, postanowione. Jutro zostajesz żoną pana Franca de Pinaya. Bynajmniej nie przez podpisanie intercyzy, czysto formalnego papierka, który wymyślono, by móc jakoś zakończyć komedię w teatrze, lecz z twojej własnej woli. Przywodzisz mnie do rozpaczy, zawołała Valentin. Obracasz nóż w otwartej ranie. Powiedz, co zrobiłbyś, gdyby to twoja siostra była na moim miejscu i słuchała takiej rady, jaką ty mi dajesz? Pani, odpowiedział Morel z gorzkim uśmiechem, jak sama powiedziałaś, jestem egoistą i jako egoista nie zastanawiam się, co zrobiliby inni w mojej sytuacji. Myślę tylko, co sam mam zrobić. Myślę, że znam cię od roku, że od kiedy cię poznałem, uzależniłem moje szczęście od twojej miłości, że nadszedł dzień, w którym powiedziałaś mi, że mnie kochasz, że tego dnia uzależniłem moje szczęście i moją przyszłość od małżeństwa z tobą. To było moim życiem. Więcej już nic nie myślę. Mówię sobie tylko, że szczęście się odwróciło, że wydawało mi się, że mogę zdobyć niebo i przegrałem. Zdarza się przecież każdego dnia, że jakiś gracz przegrywa nie tylko to, co ma, ale i to, czego nie ma.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

ojczyzny. Świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z ziuteczkiem głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie, jak po sznurku.

aż rodzinnie osiągniemy. Prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej. A jak nam już będzie lepiej, panie i panowie, to się babci, koci, łapci o tym też nie powie.

0: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Morel wypowiedział te słowa z absolutnym spokojem. Valentin spojrzała na niego badawczo, dbając jednak, by wzrok Morela nie przeniknął w głąb jej serca, gdzie panował coraz większy zamęt. Co zamierzasz? Zapytała. Będę miał zaszczyt pożegnać cię, pani, biorąc na świadka Boga, co słyszy moje słowa i czyta w moim sercu, że życzę ci spokojnego, szczęśliwego i wypełnionego życia. Takiego, aby nie było w nim miejsca na wspomnienie o mnie. O, wyszeptała. Żegnaj, Valentin. Żegnaj, dodał Morel, kłaniając się dziewczynie. Dokąd idziesz? Zawołała, wyciągając rękę przez kratę i chwytając Maksymiliana za suknię. Zrozumiała dobrze, że spokój jej ukochanego jest pozorny. Dokąd idziesz? Młodzieniec uśmiechnął się smutno. Opowiedz, błagam, zawołała Valentin. Czyżbyś, Valentin, zmieniła postanowienie? Biedaku, wiesz dobrze, że nie mogę. A więc żegnaj, Valentin. Valentin wstrząsnęła kratą z siłą, o jaką nikt by jej nie posądził. Przecisnęła ręce przez kratę i załamując je zawołała: co zamyślasz zrobić? Muszę to wiedzieć, gdzie idziesz. To uspokój się, rzekł Maksymilian, zatrzymując się kilka kroków od kraty. Nie mam zamiaru zrzucić na nikogo odpowiedzialności za to cierpienie, które zesłał na mnie los. Może inny zagroziłby ci, że pójdzie do Franca de Pinaya i wyzwie go na pojedynek, ale według mnie byłoby to szaleństwo. Cóż w tej sprawie zawinił pan Franc? Dziś rano widział mnie pierwszy raz w życiu i może już zapomniał o mnie. Nie wiedział nawet o tym, że istnieje, gdy się toczyły układy między waszymi rodzicami w sprawie waszego małżeństwa. Do kogoż więc masz urazę? Do mnie? Do ciebie, Valentin? Kobieta, którą kocham, jest dla mnie święta. A więc sam sobie to chcesz wyrzucać, nieszczęsny, westchnęła. Przecież to ja jestem winny, nieprawdaż? Maksymilianie! Maksymilianie!

widzę. Nigdy nie była to dla mnie egzaltowana miłostka. Nie jestem melancholijnym bohaterem romansu. Bez zbędnych słów, bez żadnych zapewnień i przysiąg złożyłem życie moje w twoje ręce. Opuszczasz mnie i rzeczywiście masz rację. Powiedziałem ci to już i jeszcze raz powtarzam. Kiedy nie będzie cię już przy mnie, życie straci dla mnie sens. Z chwilą, gdy się oddalasz, zostaję na świecie sam. Siostra jest szczęśliwa z mężem, jej mąż jest tylko moim szwagrem. To jest, łączą mnie z nim tylko konwenanse społeczne. Nikomu nie jestem już potrzebny. Moje życie staje się bezużyteczne. Oto co zrobię. Poczekam aż do ostatniej chwili, póki nie wyjdziesz za mąż, bo nie chcę stracić choćby cienia owej nieoczekiwanej szansy, którą czasem trzyma dla nas w zanadrzu przypadek. Przecież pan d'Épinay może na przykład umrzeć. Być może w chwili, gdy do niego podejdziesz, piorun roztrzaska ołtarz. Skazanemu na śmierć wszystko wydaje się możliwe. Będę czekał aż do ostatniej chwili, a kiedy będzie po fakcie i nie będę już miał żadnej nadziei, napiszę poufny list do szwagra i drugi do prefekta policji, wyjaśniając mój zamiar, a potem gdzieś w jakimś lesie, nad rowem lub nad rzeką, palnę sobie w łeb, jakem syn najuczciwszego człowieka, jakiego kiedykolwiek wydała Francja. Konwulsyjne drżenie owładnęło Valentine, puściła kratę, ręce już opadły bezwładnie, po licach przetoczyły się dwie wielkie łzy. Młodzieniec stał przed nią, ponury i zdecydowany. O litości, litości, wyszeptała, nie zrobisz tego, prawda? Zrobię na mój honor. Zresztą, cóż cię to może obchodzić? Ty wypełnisz swój obowiązek i będziesz miała czyste sumienie. Valentine padła na kolana, przyciskając ręce do piersi, jakby miało jej pęknąć serce. O Maksymilianie, błagam cię, uczyń jak ja, żyj z tym cierpieniem, a może kiedyś jeszcze się połączymy. Bądź zdrowa, powtórzył Morel. O mój Boże, rzekła Valentine, podnosząc sobie ręce do nieba. Widzisz, żem uczyniła wszystko, co powinnam, jako posłuszna córka. Ani mych próśb, ani łez, ani błagań nie posłuchał. A więc, mówiła dalej, ocierając łzy i opanowując się, nie chcę umierać z wyrzutów sumienia, wolę umrzeć ze wstydu. Ty będziesz żył, Maksymilianie, a ja będę tylko twoja. Powiedz, rozkazuj, jestem gotowa. Morel, który już był odszedł o kilka kroków, zawrócił. I blady z radości, z sercem rozszalałym od szczęścia, wyciągnął przez kratę ręce do Valentine. Valentine, zawołał, najdroższa, nie tak powinnaś do mnie mówić, albo pozwól mi po prostu umrzeć. Na cóż byś mnie miała gwałt zadawać, jeśli mnie kochasz tak jak ja cię kocham? Czyżbyś chciała, abym żył tylko z ludzkiego współczucia? Ale w takim razie wolę umrzeć. Ale właściwie, szepnęła Valentine, któż mnie tu kocha na świecie? On. Kto mnie pociesza w smutku? On. W kim jest cała moja nadzieja? W nim. Na kim spoczął mój wzrok obłąkany? Przy kim moje poranione serce znajduje ulgę? Zawsze chodzi o niego, tylko o niego. O, jaka jestem niewdzięczna! Rozpłakała się Valentine. Porzucę wszystkich, a przecież zapomniałam o moim kochanym dziadku. O nie, nie opuścisz go. Mówiłaś, że pan Noirtier jakby okazywał mi sympatię, a więc nim uciekniesz z domu, powiesz mu wszystko. Zgoda dziadka będzie cię tłumaczyć przed Bogiem, a potem, gdy się pobierzemy, zamieszka u nas i zamiast jednego wnuka będzie nas miał dwoje. O, przysięgam ci, że nie rozpacz nas czeka, ale szczęście. No popatrz tylko, jak potężną masz nade mną władzę, już prawie wierzę w to, co mówisz, chociaż to, co mówisz, jest szaleństwem, bo ojciec przeklnie mnie, ja go znam, ma niezłomne serce, nigdy mi nie przebaczy. I posłuchaj, Maksymilianie, jeśli jakimkolwiek sposobem uda mi się opóźnić to małżeństwo, poczekasz? Tak, przysięgam ci, jak ty mnie przysięgniesz, że to okropne małżeństwo nigdy nie zostanie zawarte. Przysięgam ci, Maksymilianie, na to, co mam najświętszego, na pamięć mojej matki. A więc zaczekajmy. Tak, zaczekajmy, odrzekła Valentine, lżej przy tym słowie oddychając. Ileż to okazji może nam się nadarzyć, które mogą nas, nieszczęśliwych, ocalić?
Ufam ci. Cokolwiek zrobisz, będzie słuszne. Ale jeżeli

0: Eli, nie wysłuchają twych próśb. Jeśli twój ojciec albo markiza de Saint-Méran zażądają, aby pan de Pinay przyjechał jutro, aby podpisać intercyzę, wtedy masz już moje słowo. Nie podpiszesz. Tylko wymknę się do ciebie i uciekniemy, ale nie kuśmy więcej Boga, nie spotykajmy się przez jakiś czas. To cud albo zrządzenie opatrzności, że dotąd nikt nas nie przyuważył. Gdybyśmy zostali przyłapani, gdyby się ktoś dowiedział, że się tu widujemy, nasze nadzieje ległyby w gruzach. Masz rację, Valentin, ale jakim sposobem się dowiem? Od notariusza, pana de Champ. Tak, znam go. I ode mnie. Napiszę do ciebie, bądź pewien. O Boże, Maksymilianie, czuję do tego małżeństwa taki sam wstręt jak ty. Dobrze. Dobrze. Dzięki ci, kochana moja Valentina, więc powiedzieliśmy sobie już wszystko. Skoro tylko wyznaczysz mi godzinę, przybiegnę tu, wespniesz się na mur i złapię cię w ramiona. Powóz będzie czekał przy bramie ogrodu. Wsiądziemy, odwiozę cię do siostry. Tam, jeśli będziesz tak chciała, możemy ukryć się przed światem albo ujawnimy się publicznie, pewni naszej siły i zamiarów. I nie pozwolimy, aby nas zarżnięto jak jagnięta, które zamiast bronić się, tylko beczą. Niech tak będzie, rzekła Valentin. Teraz i ja ci powiem, Maksymilianie, wszystko, co zrobisz, będzie dobre. Valentin zbliżyła usta do kraty i w wonnym jej tchnieniu słowa doleciały ust Morela, który przycisnął wargi do zimnej, nieugiętej zapory. Do widzenia, rzekła, niwecząc nagle tę chwilę szczęścia. Więc napiszesz? Napiszę. Dziękuję ci, ukochana żono. Do widzenia. Delikatny odgłos niewinnego lekkiego pocałunku i Valentin pobiegła z powrotem lipową aleją. Morel słyszał jeszcze, jak szeleściła jej suknia, zawadzając o pnie grabów i jak skrzypiały na piasku jej trzewiki. Potem podniósł oczy do nieba, uśmiechając się radośnie i dziękując Bogu, że Valentin ofiarowała mu taką miłość i sam odszedł.
1: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

stoję przy oknie, patrzę jak moknie mały skulony psiak. On wie, że się opłaci czekać tak. Jesień jak jesień, wrzesień jak wrzesień.

Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją, pararara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał wesele. Piosenka kancona da slin. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi, żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł lub mogła westchnąć z wdziękiem

0: Ra-ra. Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Pararara.
0: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę. Na ładną, niewinną panienkę.
1: Mój Boże.
0: Piosenka to song dla chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek.
0: Na braczek rzucony na rynek.
1: Na taki jakiś nie taki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele. Na co dzień jak i na niedzielę. Na to, żebyś ty patrzał weselej.
1: Jej słowa, melodia i rytm.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

O, jak ci zazdroszczę, turysto, do starej się udasz fontanny i rzucisz soldino i odtąd z dziewczyną legendy połączy cię czar. Wśród szmeru fontanny de Trevi nuciłaś mi tam pierwszy raz ten refren maleńka i odtąd piosenka jak Rzym zakochała się w nas.

Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty. Lato, lato, lato, echże ty. Lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przemarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Obrzyj się na parę chwil.

stworzył precedens, przesunął kredens, potem wyjadł, co było w spiżarni. Skończył sernik, następnie zapytał: jest łazienka? Szepnęłam na lewo. Prysznic, pamiętam, się nie odkręcał. On odkręcił, spojrzałam na niego. Trochę i

cicho zbyt długo brał kąpiel, a gdy wyszedł, stłumiłam coś w sobie. Karpia miał w zębach, karp był na święta, ale trudno, niech stracę na zdrowie. Chwilę patrzył przed siebie w milczeniu, westchnął ciężko i wyszedł na schody. Już po godzinie wrócił z pianinem, widać musiał, miał swoje powody. Trochę

0: sama tak mieszka?
1: Powiedział, mimochodem pogładził po głowie.
0: Ale nic więcej, dziwne miał ręce. Pomyślałam, że obiad mu zrobię. Potem zasiadł za klawiaturą. Ja kaszankę smażyłam w podzięce, a on grał sobie ładnie, nie powiem, marsz weselny na cztery ręce. Trochę inny od innych, dziwny.

0: Autopromocja.
1: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

0: Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież

Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca

patrzeć obojętnie. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl, niech porwie dziś i nas. Niech miłość wejdzie.

0: Marianna z bijącym sercem.
1: Marianna,
0: Marianna, biegnie znów nad morze.
1: Marianna,
0: Marianna ze swoim chłopcem. Marianna.

lecz nie drży w dłoni mej twa ręka. I wyjechałam, zostawiłam, jak sen urwała się rozmowa. Błogosławiłam, przeklinałam duch holde kunst.